the edit.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Kolejna lokalna grupa działania w regionie za sprawą unijnych środków otwiera przed mieszkańcami wsi nowe możliwości zarabiania. Niedawno mówiliśmy o Stowarzyszeniu Solidarni w partnerstwie ze Starego Miasta. Tym razem podobny projekt prowadzi Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami, które swoim zasięgiem obejmuje okolice Kleczewa, Kazimierza Biskupiego, Wilczyna, Skulska i Ślesina. Ogłoszono tam właśnie nabór wniosków w zakresie rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia agroturystyki. Takie wsparcie zostanie przyznane, jeśli osoba wnioskująca jest farmerem, małżonkiem rolnika lub domownikiem małego gospodarstwa. Między Ludźmi i Jeziorami na wnioski czekać będzie od 12 do 26 maja. Będą one przyjmowane wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po szczegóły można zgłaszać się do Biura Lokalnej Grupy Działania w Kazimierzu Biskupim przy Placu Wolności. W Wielkopolsce bardzo intensywnie rozwinęło się nowoczesne rolnictwo. W województwie działają ogromne przedsiębiorstwa, gdzie rośliny uprawiane są na dużą skalę, a zwierzęta nie opuszczają budynków. Drobne rolnictwo przestało się opłacać, jednak wciąż jest potrzebne nie tylko dla koneserów zdrowej żywności, ale także dla wielbicieli agroturystyki. Działacz lewicy, zwolennik zielonej energii i radny miasta Konina Piotr Czerniejewski na profilach społecznościowych pokazuje, jak zmienia się krajobraz po działalności kopalni węgla brunatnego.
4: Co się dzieje z kopalnią odkrywkową węgla po zakończeniu wydobycia? Jesteśmy w okolicy Konina, obok dawnej odkrywki Kazimierz, która została przekształcona w zbiornik wodny. Dookoła teren leśny i rolniczy. Także generalnie przywraca się ten teren naturze w takim stopniu, jak to tylko możliwe.
3: A nawet i lepiej, bo są w pobliżu Konina hałdy, które zrekultywowano do poziomu przyrodniczo bardziej dzikiego niż wcześniejsze tereny, z których wysiedlono rolników. W ten sposób w wielu miejscowościach w powiecie powstał istny raj dla saren, borsuków, danieli, muflonów czy mnóstwa ptactwa. Przy okazji majowego weekendu zachęcamy, by odwiedzić tereny pogórnicze. Można zobaczyć zwałowiska, zobaczyć, jak wygląda napełniona już wodą dawna odkrywka koło Kazimierza, albo zerknąć, jak wody napiera już WIN 2B koło koparki Dolores. Przypomnijmy, że to ostatnie miesiące kopalni Konin. Obok Wierzbinka działa jeszcze odkrywka Tumisławice. Górnicy stworzyli tam taras widokowy z niewielką wystawą. Każdy może przyjechać i spojrzeć na wielki dół w ziemi, z którego wydobywany jest jeszcze węgiel. A jutro w południe będziemy dziękować wszystkim górnikom, fugowcom, energetykom i pracownikom innych zakładów podczas Święta Zagłębia Konińskiego. Alejami 1 maja przejdzie apolityczna defilada, którą zakończy biesiada z udziałem kół gospodyń wiejskich i zespołu tańca ludowego Kościelec. Zapisy dotyczące planów ogólnych wymagają zmiany, szczególnie w zakresie możliwości zabudowy zagrodowej w strefach otwartych i strefach rolniczych. Poseł PSL-u Michał Pyrzyk ze Słupcy zwracał uwagę na te kwestie podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie.
5: Przedłożenie rządowe, choć bardzo potrzebne, nie likwiduje w tym momencie wszystkich problemów, z jakimi borykają się gminy, a w szczególności gminy wiejskie na etapie opracowywania planów ogólnych, ponieważ w tych gminach rzadko osiąga się dodatni bilans i tak naprawdę poza terenami objętymi już miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy obszarami uzupełnienia zabudowy, no nie można wyznaczyć innych terenów pod zabudowę. Generalnie największym problemem jest to, że w strefach otwartych i strefach produkcji rolniczej nie jest dopuszczalna zabudowa zagrodowa. W strefach otwartych nie można również dopuścić do zabudowy służącej na przykład obsłudze rolnictwa, a są takie gminy, które na prawie całym terenie, czy wręcz na całym terenie objęte są strefą otwartą. Wiem, że już na tym etapie idei bilansów czy tych obliczeń pewnie nikt nie zmieni, bo spowodowałoby to chociażby uchylenie już uchwalonych planów ogólnych, ale ten problem z zabudową zagrodową wynika tylko i wyłącznie z bilansu.
3: Pyrzyk pyta ministerstwo, czy zamierza wprowadzić od tej zasady bilansowej jakiś wyjątek, na przykład dla rolników, którzy będą mogli w przyszłości taką zabudowę wykonać. Albo czy resort przewiduje, by budowa zagrody na terenach stref otwartych i rolniczych nie była wliczana w bilans. Fala nieprawdziwych informacji. Oszuści znów podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS-u, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Ostrzegają urzędnicy z gminy Władysławów w powiecie tureckim. Do ZUS-u zgłosił się starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika tej instytucji. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Była to oczywiście nieprawda. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych, ostrzega Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS-u w Wielkopolsce. Uważać powinniśmy także w internecie nie tylko na tych, którzy chcą od nas wyłudzić dane lub pieniądze, ale na nieprawdziwe informacje. Fake newsów na własny temat doświadczył ostatnio Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta Koła. W aplikacjach społecznościowych pojawił się wpis anonimowego członka grupy Miasto Koło i jego mieszkańcy, stwierdzający, że włodarz sprzedał działki nad wodą. Burmistrz wydał oficjalny komunikat, w którym oświadcza, że miasto Koło nie sprzedało żadnej działki w obrębie Zalewu Ruszkowskiego. W internecie łatwo być anonimowym, ale to nie uprawnia do szerzenia dezinformacji, pisze Witkowski. Zbliża się kolejna akcja Powiat na rower z Karoliną Kocięcką. Akcja zbierania kilometrów w gminie Lądek w powiecie słupeckim potrwa miesiąc. O co dokładnie chodzi? Od 12 maja do 12 czerwca można jeździć indywidualnie, kiedy i gdzie chcemy. Trzeba jednak włączyć specjalną aplikację i przesyłać wyniki pomiarów na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Można też zapisać się na rajd, który 24 maja o 10 wyruszy z rynku w Lądku. Nie trzeba być mieszkańcem tej gminy. Wpisowe kosztuje symboliczną dychę. Patronka tego wydarzenia, Karolina Kocięcka, była najwybitniejszą polską cyklistką przełomu XIX i XX wieku, triumfatorką kilkudziesięciu wyścigów kolarskich i rekordzistką świata w morderczym 12-godzinnym wyścigu torowym. Niejednokrotnie wygrywała z mężczyznami. Przez prasę, z racji swojej szybkości i wytrwałości, była nazywana latającą diablicą. Poświęcony jej pamięci rajd zawsze wczesnym latem podsumowywany jest w wyjątkowy sposób. Rok temu na promenadzie w Słupcy przygotowano szereg ciekawych prelekcji i wykładów. Była mowa na przykład o przedwojennych książkach o cyklistach, czy rozmowy z kolarzami, nauka jazdy na bicyklu oraz koncert. Miasto Turek podsumowuje pierwszy kwartał projektu dotyczącego podniesienia usług społecznych na terenie zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla miast Koła i Turku oraz gminy Brucew. I tak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w związku z realizacją tego projektu dokonał zakupu niezbędnego wyposażenia. To 5 sztuk mat do ćwiczeń rehabilitacyjnych, 15 piłeczek do rehabilitacji chwytu i dłoni, tyle samo gum oporowych, 6 mat masujących i 2 rowery stacjonarne. W ramach tego przedsięwzięcia w klubie Senior Plus zorganizowano już 4 dwugodzinne spotkania obejmujące zajęcia poprawiające koordynację fizyczną oraz wspierające samodzielność uczestników. Zrealizowano również 4 trzygodzinne spotkania warsztatowe z prawnikiem, po których uczestnicy projektu mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnych. A to dopiero początek. Całkowita wartość projektu przekracza 877 tysięcy złotych. Większość tej kwoty stanowi oczywiście dofinansowanie z puli środków Wspólnoty Europejskiej. To tylko jeden z przykładów wdrażanych małymi krokami w regionie przedsięwzięć obejmujących sąsiadujące ze sobą gminy. Inny przykład to budowa drogi rowerowej na trasie Kościelec-Turek-Kalisz. W długi majowy weekend w Wielkopolsce mają panować temperatury w granicach albo nawet powyżej 20 stopni. Długoterminowe prognozy opady deszczu w regionie przewidują być może dopiero w połowie nadchodzącego miesiąca. Wszędzie w okolicy już teraz panuje susza. Naszpikowane elektroniką wieże przeciwpożarowe, takie jak ta na Złotej Górze, strzegą cennych przyrodniczo terenów dniem i nocą. A niedawno na terenie leśnictwa Kowalewek przeprowadzono ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży z Nowego i Starego Konina oraz ochotniczych straży wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Żgów. Założeniem do tych ćwiczeń było zadymienie widoczne nad drzewami w jednym z oddziałów leśnych. Zadysponowane zastępy naprowadzane były na miejsce pożaru z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Po przeprowadzonym rozpoznaniu kierujący działaniem ratowniczym zgłosił potrzebę zadysponowania dodatkowych sił i środków do budowy magistrali wodnej z wykorzystaniem podziemnego zbiornika przeciwpożarowego Krajowego Lasów Państwowych. Do ćwiczeń wykorzystano przenośne, rozkładane zbiorniki na wodę, przyczepę wieżową, uniwersalny samochód terenowy oraz drony. Strażacy sprawdzili przejezdność dojazdów pożarowych oraz ich oznakowanie, a także sprawność punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników banków. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kolinie odbierał w tym tygodniu zgłoszenia dotyczące prób oszustwa na pracownika banku. Oszuści dzwonią, podszywają się pod konsultantów i próbują wyłudzić dane do konta lub nakłonić do wykonania przelewu. Jak działają? Konińska Policja wyjaśnia, że przestępcy informują o rzekomym zagrożeniu środków na koncie. Proszą o podanie danych do logowania, kodów SMS lub instalacji aplikacji i nakłaniają do przelania pieniędzy na rzekomo bezpieczne konto. Pamiętajmy, że prawdziwy pracownik banku nigdy nie prosi o hasło czy kody SMS. Nie powinniśmy instalować żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy. Nie działajmy pod presją czasu. To najczęstsza metoda manipulacji. W razie wątpliwości rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy z bankiem. Zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i ostrzegajmy też bliskich, szczególnie osoby starsze, które najczęściej padają ofiarą takich przestępstw. Traktujmy każdy taki telefon jak telemarketera, z którym przecież nie ma obowiązku rozmowy. Jeśli zadzwoni ktoś z banku lub rzekomo z policji, od kogo telefonu się nie spodziewaliśmy, mamy prawo rozłączyć się i zablokować taki numer telefonu. W Lichanickiej Bazylice, największej świątyni w kraju, otwarto odnowioną salę misyjną. Wszystko zaczęło się od tegorocznego hasła duszpasterskiego – uczniowie misjonarze. Kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik wyjaśnił podczas otwarcia, że sala ma być żywą ilustracją tych słów. Zamiast tylko czytać o misjach, teraz możemy ich także doświadczyć. Co ciekawe, nie trzeba było szukać daleko. W lichańskiej wspólnocie Marianów mamy dwóch prawdziwych misjonarzy – księdza Zdzisława Żywice oraz brata Łukasza Latawca. Sala misyjna to nie jest zwykłe muzeum z zakurzonymi gablotami. To przestrzeń pełna życia, w której znajdziemy pamiątki z dalekich krajów. Przedmioty przywiezione przez Marianów z miejsc, w których na co dzień posługują. Niezwykłe zdjęcia, ścianę zdobią fotografie autorstwa brata Łukasza. Pokazują one misję od kuchni, ludzi, kolory i emocje, których nie da się opisać słowami. Do tego multimedialny kiosk, specjalne stanowisko, gdzie można sprawdzić, w jakich krajach pomagają Marianie, poczytać ciekawostki i przejrzeć bogatą galerię zdjęć. Sala znajduje się w bardzo łatwo dostępnym miejscu, na parterze wieży widokowej, tuż za windami. Wystawa jest otwarta dla wszystkich. I jeszcze zaproszenie na 3 maja.
6: Dla nikogo nie jest tajemnicą, że znaczna część pielgrzymów, która przybywa do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, to są osoby, które akurat w danym momencie swojego życia przeżywają różnego rodzaju problemy i kłopoty. Część z tych osób te problemy wiąże ze swoim stanem zdrowia. Niektóre czeka ciężka operacja, inne usłyszały trudną diagnozę i przyjeżdżają tutaj, by u stóp Matki Bożej prosić o cud, prosić o umocnienie, prosić o szczęśliwy przebieg operacji. A wielu z tych pielgrzymów później wraca tutaj do Licheńskiego Sanktuarium, by podziękować za otrzymane łaski. 3 maja podczas mszy świętej o godzinie 12 tutaj w Licheniu pragniemy przeżywać kolejną już pielgrzymkę ruchu Amazonek połączoną z sanktuaryjnym dniem osób po przebytej chorobie nowotworowej. Wszystkich bardzo serdecznie na tę mszę świętą 3 maja na godzinę 12 do Licheńskiej Bazyliki. Serdecznie zapraszam.
3: Mówił kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik. Cała seria pikników rodzinnych w gminie Rychwał. Imprezy będą odbywać się w sumie przez 2 miesiące. Pierwsza okazja już jutro, 1 maja od 14. Zapraszamy do Rozalina, potem 26 do szkoły podstawowej w Rychwale, 30 maja o 15 piknik w Kucharach Kościelnych, 6 czerwca w Grochowach, 8 czerwca w Dąbroszynie i 20 czerwca w Białej Panieńskiej. To część projektu pod nazwą Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Rychwał. W każdej z tych miejscowości czeka nas mnóstwo atrakcji, atrakcji dla całych rodzin. Wspólna zabawa, integracja i świetna atmosfera na świeżym powietrzu. To będzie doskonała okazja, aby spędzić czas z bliskimi, poznać sąsiadów i rozpocząć maj w radosnym klimacie. A już w długi majowy weekend czeka nas mnóstwo wydarzeń w niemal każdej gminie. Pierwszego odbędzie się Kolska Majówka w Parku 600-lecia. O 15 będzie plenerowy koncert orkiestry dętej OSP Koło nad Wartą. Będą darmowe dłuchańce i 25-lecie Fruktaki Show. W Golinie, na Targowisku Miejskim, Golińska Majówka jutro w stylu PRL-u ze zlotem zabytkowych aut i występem Rosiewicza. W sobotę Kramska Kapela oraz Norbi. W niedzielę Babskie Granie i Alergen.
7: Dzień dobry, cześć, tu zespół Alergen. Witamy serdecznie i zapraszam Was 3 maja do Goliny, gdzie zagramy na Majówce. Przybywajcie, będzie wspaniale.
8: Będziemy wymachiwać z polskimi flagami.
9: Tak jest.
7: Będzie cudownie. Zaśpiewamy piękne piosenki. Bądźcie pozdrowieni. Cześć.
3: A w Koninie już jutro, w piątek, w południe, defilada na alejach z okazji Święta Zagłębia. Ochotnicza Straż Pożarna w Głowiewie w gminie Stare Miasto świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystości połączone z Gminnym Dniem Strażaka odbędą się w sobotę 16 maja na Placu Strażackim przy ulicy Kaliskiej w Głowiewie. O godzinie 15 rozpocznie się uroczysta msza święta polowa, po której odbędzie się apel z okazji jubileuszu OSP oraz obchodów gminnego święta. Wydarzenie będzie nie tylko okazją do wspomnień i podsumowań, ale także do wspólnego świętowania z mieszkańcami oraz wszystkimi, którym bliska jest strażacka. Strażacka służba. Zapraszamy 16 maja do Głowiewa. Przy okazji przypominamy nauczycielom z całego regionu, że w maju czeka nas coroczna akcja Otwarte Strażnice. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zaprasza od 18 do 29 na zorganizowane wycieczki do jednostek w nowej i starej części miasta. Można już się zapisywać, a bez zapisów nie tylko

0: Wierzbinku czeka na zgłoszenia twórców ludowych, rękodzielników oraz przedstawicieli ginących zawodów, takich jak wikliniarstwo, rzeźbiarstwo czy malarstwo oraz wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją pasją. Mają oni szansę pokazać, co potrafią i urozmaicić jedną z większych imprez w regionie, czyli ogólnopolskie targi wierzby i wikliny Salix połączone z dniami Wierzbinka. Odbędą się one już 24 maja. A szczegóły dotyczące zgłoszeń są na stronie internetowej gminy. Tymczasem w dniach od 5 do 7 czerwca na terenie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej organizowane będą ogólnopolskie rekolekcje dla wolontariuszy hospicyjnych pod hasłem Coraz bliżej nieba. Trwają zapisy. Szczegóły można znaleźć pod adresem fundacjalicheń.pl. Przy okazji przypominamy o potrzebach licheńskiej placówki. Hospicjum, które bezpłatnie opiekuje się pacjentami, można wspierać przez cały rok, przekazując darowizny na fundacje lub dary rzeczowe. I jeszcze jedno zgłoszenie. W Turku 9 maja odbędzie się diecezjalna pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych. Wielkopolscy pracodawcy z misją rekrutacyjną w Hiszpanii. Przedsiębiorczość od lat stanowi wizytówkę naszego regionu. Wielkopolskie firmy to nowoczesne przedsiębiorstwa zatrudniające specjalistów ze wszystkich możliwych branż. Jednocześnie wyzwania współczesnego rynku pracy związane z obniżającą się podażą pracowników powodują, że coraz częściej poszukiwania wyspecjalizowanej kadry kierują wielkopolskich pracodawców poza granice kraju. Wielkopolski Urząd Pracy właśnie z myślą o zwiększeniu potencjału rekrutacyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przystąpił do realizacji projektu EURES, w ramach którego zorganizowanych zostanie 8 wyjazdów studyjnych z udziałem aż 120 przedstawicieli firm z Wielkopolski zainteresowanych poszukiwaniem pracowników w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza grupa pracodawców wróciła właśnie z hiszpańskiej Andaluzji, gdzie mieli oni możliwość zapoznania się ze specyfiką lokalnego rynku pracy, potencjałem pracowników i możliwościami ich rekrutacji. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele firm z powiatu tureckiego. To pierwszy krok na drodze do zbudowania dwustronnych relacji pomiędzy pracownikami z Hiszpanii, a pracodawcami z Wielkopolski. Jeszcze w tym roku odbędą się kolejne wizyty w Rumunii i Holandii, podczas których przedsiębiorcy z naszego województwa będą mogli zaprezentować swój potencjał zagranicznym pracownikom. Zaraz po długim weekendzie, czyli w poniedziałek 4 maja, rozpocznie się rekrutacja do żłobka miejskiego w Kole. Przewidziano tam 20 miejsc dla maluchów do 3 roku życia. Wnioski o przyjęcie będzie można składać do 8 czerwca w siedzibie placówki przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Szczegóły dotyczące spraw formalnych można znaleźć już teraz pod adresem www.żłobekkoło.pl. W całym regionie tworzonych jest coraz więcej miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, ponieważ ci rodzice, którzy już decydują się na potomstwo, nie chcą marnować lat i utrzymywać rodzinę w połowie w oparciu tylko o programy wsparcia ze strony państwa. Młode mamy chcą jak najszybciej wracać do pracy i polepszać status swoich rodzin. To jeśli chodzi o żłobki i szczęśliwe rodziny, ale są też takie z poważnymi problemami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole poleca program Zatrzymać Przemoc – Kompleksowe Wsparcie Kobiet w Wielkopolsce. Jest on realizowany przez Fundację Czas Kobiet i finansowany przez Samorząd Województwa. Można skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Poznaniu albo porad prawnych, które udzielane są również telefonicznie. Szczegóły w kolskim PCPR-ze.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Kontynuujemy nasze cotygodniowe podsumowanie wiadomości i wracamy teraz do tematów, o których mówiliśmy w miniony piątek.
3: Jak mądrze korzystać z lasu? O bezpieczeństwie, zasadach poruszania się pieszo i pojazdami, a także o tym, jak chronić przyrodę i nie szkodzić innym użytkownikom lasu, opowiada Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Rozmowa o odpowiedzialności, dobrych nawykach i o tym, że las to przestrzeń wspólna, z której każdy może czerpać przyjemność, pod warunkiem, że robi się to z głową.
4: Jak zachowywać się w lesie? No, na pewno nie niszczymy roślin i nie płuszczymy zwierząt. Tak jak wcześniej mówiłem o tym gwizdku, że jeżeli zwierzę, nie wiem, chcielibyśmy je wystraszyć albo się bronić przed nim, to tylko w sytuacjach, kiedy to zwierzę by zagrażało naszemu zdrowiu lub życiu. Nie chodzimy po lesie, nie hałasujemy, to na pewno nie. Na pewno nie rozbijamy obozowisk i nie palimy ognia. Oczywiście są w lasach, w nadleśnictwach wyznaczone takie miejsca z programu Zanocuj w lesie. To są potężne obszary, które zostały specjalnie po to wyznaczone, żeby można było tam biwakować na konkretnych warunkach. I na stronie każdego nadleśnictwa jest ta informacja w zakładce turystyka, zanocuj w lesie, tam jest regulamin, co można w danym

0: miejscu, czego nie można. I zachęcam do tego, że jeżeli się wybieramy na jakikolwiek spacer, to nie tak, że sami idziemy i nikt nie wie o tym, że poszliśmy. Fajnie jest komuś powiedzieć, że idziemy w to i to miejsce. Jeżeli chcemy nocować w lesie, w tych miejscach wyznaczonych, to poinformujmy nadleśnictwo. Mimo tego, że nie zawsze jest wymagane to informowanie, ale dlaczego dobrze, jeżeli nadleśnictwo wiedzą, że ktoś nocuje w lesie? Bo gdyby cokolwiek się działo, czyli nie wiem, nagle jakieś załamanie pogody, przychodzi wichura, ulewny deszcz, nie wiem, powódź, to my wiemy o tym wcześniej, bo mamy to zarządzanie kryzysowe w nadleśnictwie. Ta osoba, która znajduje się w lesie, może o tym nie wiedzieć, no bo dla niej no, przychodzi, nie wiem, burza, no okej, poradzę sobie. I my wtedy wiemy, gdzie tej osoby szukać. Mało tego, gdy nagle się z tą osobą urywa jakby kontakt, to też potrafimy szybciej zlokalizować tą osobę. Więc ta informacja, żeby ktoś wiedział, gdzie my jesteśmy. Im więcej oczywiście osób wie o tym, gdzie się wybieramy, w jakie miejsca, tym lepiej dla nas, no bezpiecznie. Nie płoszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, nie wiem, nie ścinamy drzew, nie uszkadzamy ich, nie wjeżdżamy samochodem do lasu, to na pewno. Zostawmy samochody, swoje pojazdy na miejscach postojowych przygotowanych przez nadleśnictwa albo na takich publicznych miejscach postojowych i z tego miejsca udajmy się na ten spacer. Dlaczego? No po pierwsze, hałasujemy, niszczymy roślinność, przeszkadzamy innym odwiedzającym, no i...
1: Zagrożenie pożarowe pewnie przede wszystkim.
0: To jest kolejna rzecz, zagrożenie pożarowe, to w zależności od tego, jaki jest ten stopień, no to tam są różne ograniczenia. Teraz nam się może wydawać, że przez to, że padało, no to tego zagrożenia nie ma, ale wystarczy, że przyjdzie za chwilę trochę pogody i ta ścioła przesnie i dalej będzie zagrożenie pożarowe. Mało tego, od połowy czerwca do połowy lipca praktycznie mieliśmy w całej Polsce najwyższy stopień zagrożenia, więc to też jest zagrożenie. To też się wiąże z tym, żeby nie zostawiać śmieci, żeby nie rozpalać ognisk. Ogniska w lesie rozpalamy tylko w wyznaczonych miejscach, nie wyznaczonych przez nas, tylko wyznaczonych przez nadleśnictwa, tak? Dlaczego? Bo my możemy sobie, nie wiem, iść na spacer, zobaczymy, że gdzieś jest pozostałość po ognisku, to może być dzikie ognisko, które ktoś kiedyś rozpalił. I może być to w takim miejscu, który po prostu my jako leśnicy żeśmy nie zauważyli tego, nie znaleźliśmy. I komuś się raz udało, drugi raz się udało, ale no kiedyś może wybuchnąć ten pożar z tego miejsca. Więc my mamy specjalnie przygotowane miejsca, one są tak wyznaczone, żeby dookoła drzewostan był bezpieczny, jeżeli chodzi o zagrożenie typu przewracanie się drzew, czy nie wiem, czy jakieś obłamujące gałęzie. Oprócz tego nie ma materiałów łatwopalnych w pobliżu. W związku z tym ta strefa tego bezpieczeństwa, tego ogniska też jest większa. I co? No i to są przeważnie przygotowane wiaty gotowe, gdzie można odpocząć pod dachem. No naprawdę, takie obozowanie na dziko nikomu nie służy, a może przynieść więcej jakby problemów niż przyjemności.
1: Ale była taka moda właśnie. Mam wrażenie, że jak na popularności zyskiwały te wszystkie programy survivalowe, to się wielu ludziom zamarzyło, żeby właśnie tak wziąć jakąś swoją małą kuchenkę polową, śpiwór, może jakiś właśnie namiot i ruszyć tam, gdzie nikogo nie ma właśnie, nikomu nic nie mówiąc, jeszcze najlepiej sobie nagrywając vloga po drodze.
0: Tak, te wszystkie programy, przeważnie amerykańskie, które oglądałem, o tym, że nie wiem, bierzemy ze sobą malutki scyzoryk i tylko fantazję ułańską i ruszamy w teren. To nie tak wygląda, naprawdę. Są oczywiście bushcraftowcy, którzy tam od lat są przygotowywani do tego, żeby się przemieszać w tym terenie z takim minimalnym wyposażeniem. Ale oni też naprawdę, proszę mi uwierzyć, mają te podstawowe rzeczy, mają tą apteczkę, mają tą wodę. To też nie jest tak, że to idziemy na żywioł, że nie wiem, rano się obudzimy i dojdziemy do wniosku, że idziemy w teren i tak naprawdę zabieramy ze sobą tylko marzenia o tym, jak będzie fajnie. Grunt to przygotowanie. To, co ja wymieniłem, to jest takie minimum z dodatkiem po to, żeby można było to, ten czas w lesie spędzić no, w miarę przyjemnie. Oczywiście każdy może zabrać sobie inne rzeczy, ale to też generuje dodatkowe obciążenie, więc to minimum weźmy ze sobą. I mieliśmy takie przypadki, że pojawiły się w lasach, nie wiem, tymczasowe szałasy, ogniska, ale no, po pierwsze, no jest to niezgodne z polskim prawem. Jest to bardzo niebezpieczne i naprawdę szczerze wątpię po tym, co widziałem, jak to tam wyglądało, że to były osoby, które były przygotowane. Bardziej to była wiedza zdobyta na zasadzie oglądania jednego, dwóch programów telewizyjnych i ja sobie poradzę, niż taka faktycznie wiedza, którą zdobywa się na jakichś, nie wiem, obozach przetrwania czy z konkretnymi osobami, które szkolą. Naprawdę, ja byłem na takim szkoleniu i to nie jest takie proste, żeby przetrwać w lesie.
2: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Na antenie Konin FM trwa podsumowanie wydarzeń mijających dni. Przypomnijmy sobie teraz, o czym mówiliśmy w wiadomościach regionalnych w ostatni piątek.
1: Co motywuje do otwarcia serca i domu przed dziećmi w potrzebie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać rodziną zastępczą i na co przygotowują specjalistyczne szkolenia? Elżbieta Sroczyńska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, opowie o drodze do zostania rodziną zastępczą. To trudna, ale niezwykle satysfakcjonująca misja, która wymaga świadomej decyzji.
4: Elżbieta Sroczyńska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
1: Chciałbym, żebyśmy zaczęli tę rozmowę od tego, jak możemy zostać rodziną zastępczą. No właśnie, najpierw jak dzielimy rodziny zastępcze, może w ten sposób.
4: Okej. Rodziny zastępcze dzielimy na rodziny spokrewnione. To jest bardzo bliski, najbliższy krąg dziecka. Dziadkowie, pradziadkowie, jeśli tak się zdarzy. Rodziny niezawodowe to są często również krewni, powinowaci, ale w dalszej linii ciotki, wujkowie, siostry, mam, stryjowie lub też rodziny obce, które są rodzinami niezawodowymi. Dalej mamy rodziny zawodowe, które są już rodzinami, no, jak nazwa wskazuje, zawodowymi, czyli po pierwsze są na takim kontrakcie z powiatem, czy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokładnie, czyli są wynagradzani za swoją pracę. Jest to forma niestety umowy zlecenia cały czas, mimo że są rodziny z nami, które od 20 ponad lat pracują w takim charakterze, ciągle jest to umowa zlecenie. I tutaj taka mała dygresja. Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo żaden kodeks pracy nie przewiduje pracy 24 godziny na dobę, a z drugiej strony dobra informacja, że jeśli rzeczywiście teraz wkrótce będzie możliwość jakby traktowania umów zleceń jako formy zatrudnienia równoważnej do umowy o pracę, no to jest dobra wiadomość, bo ta sytuacja tutaj będzie korzystniejsza dla rodzin. I zawodowe rodziny też dzielą nam się jeszcze na rodziny specjalistyczne, czyli jest to rodzina, która no właśnie specjalizuje się. Głównie dotyczy to w naszym przypadku dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci, czy raczej młodzieży, która jest kierowana przez sąd i umieszczana w pieczy w związku z, nazwijmy to ogólnie, niedostosowaniem społecznym. I to jest jakby powód właściwy. Pośród rodzin zawodowych dalej mamy również pogotowia rodzinne, czyli forma rodziny zawodowej, która jest formą stosunkowo krótkotrwałą i to jest taka forma, gdzie dziecko może zostać umieszczone już teraz natychmiast z interwencji. Jest to forma zabezpieczenia, zanim odbędzie się sprawa opiekuńcza, czyli to właściwe rozstrzygnięcie sądu w sprawie dalszych losów dziecka. Ono musi być gotowe i ono się charakteryzuje tym, że jest duża zmienność dzieci, bo te pobyty są stosunkowo krótkie i to jest też trudność tej formy, bo po pierwsze dziecko nie ma, ma mniej czasu na dostosowanie się do nowych warunków, jakby zaakceptowanie nowej sytuacji, a rodzina też ciągle styka się z nową sytuacją, nowymi traumami, nowym dzieckiem. prawda? Bo w rodzinach zawodowych przy dłuższych pobytach pewne sytuacje się uspokajają, układają, dziecko nabywa zaufania, rodzina poznaje dziecko.
1: Ciągle jest zmienne.
4: Dokładnie, a tu trzeba być ciągle gotowym na takich wysokich obrotach do różnych sytuacji, czasem bardzo trudnych, bo przecież wiadomo, że dzieci trafiające nie zawsze tę sytuację w pierwszym momencie akceptują, więc się buntują, więc się naprawdę różne historie się zdarzają. I mamy jeszcze taką formę, jaką są rodzinne domy dziecka. Jest to forma znowu rodzinnej pieczy zastępczej, bo to nie jest placówka. To jest cały czas taka rodzina zastępcza, zawodowa w formie rodzinnego domu dziecka. Ona zasadniczo tym się różni od rodziny zawodowej, że po pierwsze jest to większa liczba dzieci, bo w rodzinnym domu dziecka mówimy o dzieci w liczbie nawet 8. I ta forma jest też dla nas taką formą bardziej stałą i trwałą, taką obliczoną na dłuższy pobyt w pieczy zastępczej, bo przecież też potrafimy ocenić, pracując z rodzinami zastępczymi, ale też mając kontakt z asystentami i wiedzę, jak funkcjonuje rodzina biologiczna, potrafimy też oszacować, czy jest szansa na to, że dzieci w jakimś czasie określonym wrócą do rodzin, bo czasem mamy też takie sytuacje, że jakby no przykro to powiedzieć, ale możemy z góry założyć, mimo że nie ustajemy w wysiłkach, żeby to się zmieniło, że słabe są szanse na powrót dziecka do rodziny biologicznej i wtedy mamy do czynienia z sytuacją, że dziecko może być z nami i 10 lat, i 15, prawda? Czyli jakby no już tak docelowo do
1: osiągnięcia dorosłości.
4: Dokładnie. I takie oto mamy formy rodzin zastępczych na terenie nie tylko powiatu, ale w ogóle o takich mówi ustawa o pieczy zastępczej.
2: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Podsumowanie wiadomości tygodnia na 104.1 FM. Wracamy teraz do piątkowych tematów.
1: Dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, Małgorzata Koziarska-Sip, opowiada o aktywności i pasjach swoich uczniów, młodych ludziach, którzy nie tylko zdobywają wiedzę, ale również działają społecznie, odnoszą sukcesy w ogólnopolskich projektach i rozwijają swoje talenty. Dyskusja dotyka też roli szkoły w odkrywaniu potencjału młodzieży, znaczenia umiejętności miękkich oraz tego, jak stworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi i odpowiedzialności ucznia.
5: Dzień dobry, Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor drugiego liceum w Koninie. To wszystko pokazuje, że współczesna młodzież jest naprawdę wspaniała. I nie zgodzę się nigdy z faktem, że obecne młode pokolenie, że młode społeczeństwo to... co z nich wyrośnie.
1: Jak w każdym... Często się słyszy.
5: Tak, jak w każdym społeczeństwie, wtedy kiedy ja byłam w ich wieku, również zawsze w każdej grupie społecznej są ci, którzy niosą dobro i ci, którzy go nie niosą. I myślę, że tak jest do dziś, ale jesteśmy może bardziej wyczuleni na młodych ludzi, może dlatego, że widzimy więcej poprzez media społecznościowe, których kiedyś nie było. Być może wiele tematów kiedyś było tematami tabu i o nich się nie mówiło, ale proszę mi wierzyć, ta młodzież jest tak samo wspaniała jak starsze pokolenia.
1: Tak, zwłaszcza, że takie teorie o tym, no, że zaraz nasze społeczeństwo upadnie przez tą złą młodzież, to już słychać było w starożytnym Rzymie, z tego co kojarzę. Taki stary tekst był, w którym jeden z możniejszych, starszych i takich pomysłowych senatorów wypisywał o tym, jak to Rzym upadnie przez straszne, złe pokolenie, które no nie szanuje tradycji. Więc jakby to słyszymy od tysięcy lat i to się nie zmienia.
5: Tak, zgadza się i dlatego ja się z nim nie zgadzam i myślę, że cały czas mówienie o tym, że ta młodzież do niczego się nie nadaje i co z nich wyrośnie, również jest nieprawdą. Młodzież drugiego liceum jest naprawdę wspaniała, tolerancyjna, kreatywna, niosąca naprawdę pomoc wielu ludziom. Tu mówimy o projekcie Zwolnieni z teorii, ale przecież oni cały czas współpracują z hospicjum, zbierali wodę dla opiekunów, dla osób znajdujących się w hospicjum, współpracują z domem dziecka, ze schroniskiem dla zwierząt. Wtedy, kiedy trzeba było nieść pomoc dla uchodźców z Ukrainy, czy w ogóle jakąkolwiek inną pomoc, zawsze można było na nich liczyć. Mamy przy samorządzie działającą grupę wolontariuszy, która sama to są osoby, które same się do tej grupy zgłosiły i proszę mi wierzyć, że jest to ponad 100 osób. Tu nie ma kłopotu, kiedy jakakolwiek instytucja się do nas zgłasza z prośbą o pomoc i o wolontariuszy, to obojętnie jaka to jest dziedzina życia, czy jest to potrzeba zbierania pieniędzy na chorego kolegę, czy pójście do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pomoc w festynach, czy jeszcze innych rzeczach, oni naprawdę zawsze są.
1: No właśnie. I jeszcze taki też... No należy zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko do końca właśnie tej olimpiady, tylko uczniowie, z tego co się orientuję, bo mam kontakt z kilkoma, z którymi miałem okazję przeprowadzać dziś rozmowy, oni powtarzali, że chcą to kontynuować i kontynuują rzeczywiście. W swoim czasie wolnym spotykają się chociażby z tymi, kojarzę tą grupę z niepełnosprawnymi, która się spotykała, współpracowała z Fundacją Piotra Janaszka, no to zostali oficjalnymi wolontariuszami fundacji, no i nadal chodzą tam i nadal przeprowadzają te spotkania, no w swoim czasie wolnym, tak? No to chyba jasno pokazuje, z kim mamy tutaj do czynienia.
5: Tak, bo właśnie ustalmy jedno, oni nie robią tego dla olimpiady, oni nie robią tego dla Złotych Wilków. To naprawdę taka potrzeba niesienia pomocy innym, spojrzenia na człowieka słabszego, czasami chorego, czasami niepełnosprawnego. Takimi oczami, że przecież możesz być taki jak ja, możemy wspólnie realizować wiele rzeczy. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że wchodzą w dorosłe życie gdzieś tam inaczej widząc swoją przyszłość, bo to doświadczenie, które nabierają przy takich projektach sprawia, że oni wzmacniają również pewność siebie. Oni wzmacniają siebie samych, oni zaczynają dostrzegać, jak inni ludzie mają ciężko w życiu, co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach.
3: Jeżeli planują stworzyć Państwo ciekawe, niekomercyjne wydarzenie lub chcą Państwo nagłośnić lokalny problem, jakąś kwestię ważną społecznie albo opowiedzieć o pozytywnych działaniach realizowanych przez instytucje, organizacje, stowarzyszenie, samorząd, koła gospodyń czy OSP, zachęcamy do wysyłania głosówek w dowolnym formacie dźwiękowym na adres redakcja@konin.fm lub przez Messengera Radio Konin FM 104.1. Przesłane do naszej stacji nagrania zostaną wyemitowane na antenie w programach informacyjnych, publicystycznych i pasmach prezenterskich. Zdecydowana większość z Państwa ma smartfona. Każdy może sam bez stresu nagrać i przesłać do nas kilka zdań, na przykład na temat problemu przysłowiowej dziury w drodze albo z zaproszeniem na charytatywny kiermasz lub inne wydarzenie. Czekamy na różne nagrania dotyczące lokalnych spraw i służymy pomocą w ich nagłośnieniu. Chcemy jeszcze bardziej oddać antenę najbardziej lokalnego radia mieszkańcom naszego regionu. Przypomnę, że najświeższe wiadomości regionalne Konin FM usłyszycie w tygodniu od 6 rano do 20 co pół godziny. Dzisiaj w niedzielne popołudnie co godzinę zapraszamy na rozmowy o regionie, a tymczasem kończymy nasze podsumowanie wiadomości tygodnia. Do usłyszenia!

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami. W imieniu księży, braci Marianów, opiekunów Licheńskiego Sanktuarium, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii sprawowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witam tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Szczególnie pragnę przywitać grupę zgłoszoną z miejscowości Bełchatów, z diecezji łódzkiej, pielgrzymi, którzy przybyli, aby wspólnie modlić się przez wstawiennictwo Maryi do Boga. Pielgrzymi za nawiedzenie naszej bazyliki mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Spowiedź sakramentalna, która może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu, przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego. Dodatkowo w bazylice trzeba odmówić modlitwę Wierzę w Boga, Ojcze nasz. W Eucharystii dzisiaj polecamy Bogu intencje. Według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. Intencja dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Ireny i Leszka w 40. rocznicę ślubu. W intencjach majowych poleconych przez pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. W intencji przebłagalnej za świętej pamięci Jadwigę Piotrowską. Aby godnie przeżyć Eucharystię, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, codzienne zaniedbania. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony, Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże.

0: Świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

drodzy bracia i siostry, w kontekście dzisiejszego słowa, które słyszymy, w kontekście tej Ewangelii świętego Jana, myślę, że każdy z nas powinien sobie postawić pytanie, jakie jest moje poznanie Jezusa Chrystusa? Czy znam Go tylko i wyłącznie jako postać historii, o której być może często słyszę? Czy poznałem Go również jako mojego Zbawiciela, który oddaje życie za zbawienie wszystkich ludzi, za moje zbawienie? Czy stawianie pytań, tak jak czynił to Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak możemy znać drogę? Czy my czasem również takich pytań nie stawiamy? Dokąd ja tak naprawdę idę? Czy moje wędrowanie przez to życie jest tylko i wyłącznie fizycznym przejściem przez ten świat? Czy moje myśli biegną dalej, do tej dobrej nowiny, o której mówi Jezus Chrystus, czyli o życiu wiecznym? Bo myślę, że jest to piękna nowina dla nas, którą wypowiada Jezus. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce, a potem przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Czy wierzysz w to, że moje miejsce jest w niebie, że Jezus Chrystus poszedł przede mną, aby to miejsce przygotować? Czy wierzę słowu, które jest wyznaniem naszej wiary? Wierzę w życie wieczne, wierzę w zmartwychwstanie ciała. Czy to są prawdy, które ignoruję, o których zapominam, o których nie chcę myśleć? Bo ten świat wiele nam proponuje, sami o tym wiemy. Wielu idzie za głosem świata, zamykając uszy na słowo Chrystusa, na słowo dobrej nowiny. Może dla wielu jest to upomnienie, które płynie z Pisma Świętego: macie uszy, a nie słyszycie. Macie uszy zamknięte, macie serce z kamienia, a ja chcę, abyście mieli serce z ciała, aby to wszystko, co głoszone jest przez Jezusa Chrystusa, wypełniało się w moim życiu. Doskonale wiemy, że Pan Jezus, kiedy powoływał uczniów, nie tylko apostołów, ale uczniów, wśród których i my jesteśmy, to nie powiedział, że jeśli uwierzysz we mnie, we wszystko, co do ciebie mówię, to twoje życie będzie piękne i będzie sielanką bez zmartwień, bez doświadczeń. Nie, Jezus Chrystus coś innego powiedział. Jeśli przyjmiecie moją naukę, będziecie w nienawiści. Będziecie w nienawiści u ludzi, tak jak ja byłem w nienawiści aż do końca mojego życia, które oddałem na krzyżu. Będą was prześladować, będą źle o was mówić. Czy to się nie dzieje w naszym życiu? Czy to się nie dzieje w społeczeństwach, w świecie, że wystawiani jesteśmy na pośmiewisko, wystawiani jesteśmy na wzgardę, oszczerstwo, obelgi? Ale to wszystko Pan Jezus powiedział. Ale kolejne słowo nadziei, które powiedział: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I to jest dla nas, moi drodzy, wielkie zadanie, byśmy nigdy nie wątpili w prawdziwość słowa. Bo gdyby nie było tak, jak Jezus mówi, to sam w dzisiejszym słowie powiedział, to bym wam powiedział, że to nie jest prawdą, że idę do domu Ojca przygotować wam miejsce, że zmaganie się z tym światem, z tym życiem może prowadzić i prowadzi do
pełnego zjednoczenia z Chrystusem, cierpiącym, zmartwychwstałym, tym, który wstępuje do nieba. Panie, pokaż nam Ojca, jak mówi Filip. Tak długo jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś? A ile z nami jest Jezus Chrystus w naszym życiu? Od momentu tej naszej świadomości, poznawania, On towarzyszy każdemu człowiekowi. Ale czy my to rozwijamy? Czy my tym chcemy żyć? To już na to pytanie każdy z nas powinien sobie sam odpowiedzieć. Ufajmy Jezusowi, ufajmy tej dobrej nowinie i nie zasmucajmy się wtedy, kiedy doświadczają nas trudności. Wszystko możemy znieść razem z tym, który nas umacnia, a tym, który nas umacnia, jest Jezus Chrystus. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego. Wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych Zanieśmy teraz wspólne modlitwy dobremu Bogu. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez wiarę i miłość budował duchową świątynię Boga opartą na Chrystusie jako kamieniu węgielnym. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i kapłanów, aby oddani modlitwie i posłudze słowa okazywali światu wielkie dzieła Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za kobiety zrzeszone w ruchu Amazonek, aby w trudnych chwilach doświadczały siły, odwagi i pokoju serca. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby doświadczające choroby nowotworowej, aby nie traciły nadziei, a ich cierpienie jeszcze bardziej jednoczyło je z Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Ireny i Leszka w 40. rocznicę ślubu. Prośmy w intencjach majowych polecanych przez pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian, w intencji przebłagalnej. Ciebie prosimy. Polecajmy Bogu zmarłą Jadwigę Piotrowską, naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wiernie służyli Chrystusowi, a przez swą wiarę budowali Kościół
i służyli ludziom, wskazując im drogę, prawdę i życie płynące z Ewangelii. Ciebie prosimy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Twoje jest królestwo, potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Tobie. Pokój Tobie.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunii Świętej udzielimy na stopniu przed ołtarzem.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Po błogosławie dewocjonalia módlmy się. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną, przez Chrystusa Pana naszego.

usiądźmy, posłuchajmy jeszcze ogłoszeń. Po mszy świętej istnieje możliwość obejścia ołtarza z łaskami synące wizerunkiem Matki Bożej Lichańskiej, Bolesnej Królowej Polski. Można to uczynić idąc od lewej strony ołtarza wzdłuż oznaczonej trasy. Wszelkie podziękowania i prośby, z jakimi przybywacie, można zgłaszać w kancelarii dla pielgrzymów, która znajduje się w dolnej części bazyliki pod schodami głównymi. Te prośby i podziękowania polecamy Bogu przez stawiennictwo Matki Bożej Lichańskiej, modląc się codziennie w czasie mszy świętej o godzinie 7:30 i 12:00. Dzisiaj na mszy świętej o godzinie 12:00 będziemy przeżywać pielgrzymkę Amazonek do naszego sanktuarium i dzień osób doświadczających choroby nowotworowej. Z tej racji po Eucharystii o godzinie 12:00 będzie koncert pani Beaty Bednarz. Wydarzenie będzie połączone ze zbiórką charytatywną na rzecz naszego hospicjum w ramach akcji Pola Nadziei. Dziś po mszy świętej o godzinie 10:00 koncert pieśni maryjnych w wykonaniu kwintetu Bazyliki Lichańskiej. Takiego koncertu będzie można posłuchać w każdą niedzielę maja po Eucharystii o godzinie 12:00. Pieśni maryjne popłyną z balkonu przed bazyliką. Od 1 maja zmienił się porządek mszy świętych i nabożeństw w naszej bazylice. Dodatkowe msze święte w dni powszednie o godzinie 10:00 i 16:00. Msza święta wieczorna o godzinie 19:00, w niedzielę o 18:00. A apel maryjny o 21:00. W maju nabożeństwa majowe po mszy świętej o godzinie 16:00. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej i na plakatach. Z dniem 1 maja autobusy PKS kursują według rozkładu, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jaźnie, jak i o Ojcu Świętym. Także w piątek rozpoczną się organizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie rekolekcje dla ojców Piękno Ojcostwa. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w centrum obok Golgoty. Również w piątek po mszy świętej o godzinie 19 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła. W sobotę na mszy świętej o godzinie 12 będziemy gościć uczestników 26. pielgrzymki pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W niedzielę podczas mszy świętej o godzinie 12 będziemy gościć chóry w ramach ogólnopolskiego zlotu chórów. Jest to powrót do dawnej inicjatywy spotkań śpiewaków posługujących w naszych świątyniach po Eucharystii koncert chórów. Przyszła niedziela jest również w naszym sanktuarium dniem upamiętnienia największej w tym regionie bitwy powstania styczniowego, bitwy pod Ignacewem 8 maja 1863 roku. Obchody rozpoczną się na placu przed Bazyliką przed mszą świętą o godzinie 12. Potem do świątyni zostanie wprowadzona wstęga narodowa, z którą po Eucharystii przejdziemy pod pomnik upamiętniający powstańców, który znajduje się w starej części sanktuarium. Z radością informujemy, że w sierpniu planujemy wystawić Misterium o Matce Bożej. Osoby, które chciałyby włączyć się w to przedsięwzięcie, proszone są o zgłaszanie do Biura Obsługi Pielgrzyma lub do księdza Adama Stankiewicza. W maju w naszym sanktuarium zostanie odprawionych dodatkowo 200 mszy świętych w intencjach polecanych nam przez pielgrzymów. Osoby, które pragną zgłosić swoje intencje do tych mszy, mogą to zrobić przez naszą stronę internetową lub wypisując te intencje na kartkach wystawionych w głównym przedsionku Bazyliki. Zachęcamy do odwiedzenia naszej szkółki roślin przy domu Betlejem, a także punktu widokowego wieży Bazyliki. Biurze Obsługi Pielgrzyma, punkcie widokowym oraz punktach handlowych można nabyć specjalnie zaprojektowany i wykonany na ten rok duszpasterski krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku, stanowi on zachętę do kontemplacji tajemnicy naszego zbawienia. Może być również świetnym prezentem dla bliskich, a przez to okazją do bycia misjonarzem Chrystusa. Wszystkim pielgrzymom, solenizantom tego tygodnia, sympatykom naszego sanktuarium życzymy dobrego tygodnia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

które nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz świecimy,

Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Wokół kolejnej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej pytamy młodsze pokolenie o ich spojrzenie na wspólnotę. O tym, czym dziś jest ona dla nich, mówi Grzegorz Orchowski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina.
3: Grzegorz Orchowski, Koalicja Obywatelska, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina. Dzień dobry, witam.
4: Cześć, Piotrek.
3: Mamy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i wy jako koalicja, jako poseł Tomasz Nowak, dokładnie tutaj z naszej wschodniej Wielkopolski wypłynął taki konkurs, który jest skierowany do szkół ponadpodstawowych odnośnie właśnie Unii Europejskiej, o nim za chwilę, ale właśnie zacznijmy od tego, co ta Unia Europejska dla nas powinna znaczyć. I teraz tak, ja mówię z perspektywy człowieka, który urodził się w 90 roku i pamiętał czasy przed Unią Europejską i pamiętał te marzenia Polaków o wstąpieniu do naszej wspólnoty. Ty jesteś dorosłym człowiekiem, który urodził już się w tej rzeczywistości unijnej i twoja perspektywa pewnie wygląda trochę inaczej niż moja, czy niż jeszcze starszych osób. Właśnie, jak ona wygląda? Czym dla ciebie jest Unia Europejska?
4: Tak, dokładnie. Tutaj się w 100% z tobą zgodzę, że na pewno moja perspektywa wygląda kompletnie inaczej niż osób urodzonych jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. Z tego, co sądzę, niektórzy ludzie pozapominali, jak było jeszcze za czasów PRL-u, tak mniej więcej patrząc. Ponieważ możemy zauważyć tutaj naprawdę bardzo duży rozwój, szczególnie w perspektywie edukacji i rozwoju, jeżeli chodzi o młodych, no bo mamy na przykład takie rzeczy jak programy Erasmus, które jeszcze wcześniej niestety nie były dostępne przez to, że właśnie nie byliśmy w Unii Europejskiej jako Rzeczypospolita Polska. Jestem jednym z osób, które były beneficjentem tego programu Erasmus+, ponieważ w wieku 12 lat w szkole podstawowej wyjechałem do Hiszpanii i poznałem naprawdę fantastycznych ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj i spotykamy się przynajmniej 2 razy w roku, więc jest to na pewno szansa do tego, żeby rozwinąć się kulturowo, żeby zobaczyć świat. Wiadomo, myślę, że każdy z osób jest w stanie powiedzieć tutaj też przysłowiem, czyli podróże kształtą. To jest coś, co jest oczywiste i naprawdę człowiek może zetknąć się z kompletnie inną kulturą i zobaczyć, w jaki sposób ludzie inaczej uczą się i inaczej żyją w różnych państwach. Nie tylko i wyłącznie to, ale na przykład mam kuzyna, który w tym momencie studiuje w Berlinie i jest to jedna z kluczowych rzeczy w związku z nauką, no bo nie dość, że mamy, wiadomo, możemy bez tak naprawdę żadnego problemu przechodzić przez granice między państwami Unii Europejskiej, to jeszcze możemy uczyć się bez problemu w różnych innych państwach. No, nie stanowi to żadnego problemu dla nas, dla młodych. Edukacja jest jednak czymś, co my jako młodzi traktujemy naprawdę bardzo poważnie z perspektywy osób, przynajmniej z którymi przebywam. Jest to naprawdę gwarancja, która ma możliwość młodym ludziom, czyli właśnie nam, dać rozwój i pokazać, że będziemy budowali jeszcze lepsze i bardziej stabilne społeczeństwo niż jeszcze parę lat temu.
3: Też mi tak się wydaje, taka myśl mi teraz przyszła do głowy, że ktoś, kto zakłada firmę, już teraz niekoniecznie może myśleć tylko o takim jakimś lokalnym działaniu, regionalnym czy tu ogólnopolskim, ale właśnie ten brak barier europejskich, to też daje duże szanse rozwoju i gdzieś tam startowania w świat ze swoją ofertą. No ja na przykład, właśnie jak były te przygotowania wejścia Polski do Unii Europejskiej, to dla mnie takim czymś fascynującym było to, że nie będzie tych granic, że będzie można przekraczać, pojechać do innego państwa bez żadnego legitymowania się, że wszystko będzie wspólne i szczerze mówiąc, ja miałem taki obraz Unii Europejskiej jako jednego wielkiego wspólnego państwa składającego się z różnych innych mniejszych państw. A dziś mówi się jakby takie trendy nacjonalistyczne jakoś słychać i z Polski, i z też innych niektórych państw, żeby właśnie od tego się odwracać. No pytanie, gdzie są te granice wspólnotowości? Jak zdaniem, bo wiadomo, zdaniem starszych osób to pewnie zupełnie inaczej wygląda, mają pewnie jakieś obawy, ale jak wy, młodzi ludzie, jakiej wy chcielibyście Unii, bo to wasza przyszłość tak naprawdę się liczy. Ja będę żył krócej, wiadomo, starsi ludzie jeszcze krócej. I tak naprawdę to wy powinniście sobie tę przyszłość szykować po swojemu. Czego wy oczekujecie od tej Unii Europejskiej, od Polski w Unii Europejskiej?
4: Wiesz co, bardzo ci dziękuję, że w ogóle poruszyłeś to też na samym początku ten temat, żeby się odnieść odnośnie pracy. Kurczę, tutaj odnośnie pracy, tutaj też jest kwestia tego, że to jak zwiększył się rynek pracy, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i to jak wygląda też mechanizm zatrudnienia jest świetny, bo możemy liczyć na naprawdę bardzo, bardzo ciekawe praktyki. Przede wszystkim na staże w Europarlamencie. Tu chciałem dorzucić jedną z uważam, że ciekawych rzeczy, jaką młode osoby możemy aplikować na takie staże w Europarlamencie, w różnych innych instytucjach Unii Europejskiej. No i wiadomo, ten rynek jest o wiele szerszy. Jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, które zadałeś, wiesz co? Ciężko to też określić, bo ja jako osoba na pewno widzę pozytywne aspekty w integracji europejskiej i na pewno zgadzam się z tym aspektem, że wiadomo, w długim terminie, nie w aktualnym momencie, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby możliwa była integracja europejska na pewno jak największym poziomie. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie powinniśmy oczywiście opuszczać swoich pewnych tradycji. Myślę, że na pewno tutaj państwo słuchacze jesteście zorientowani wobec tego, jak wygląda sytuacja w USA. Czyli oni mimo wszystko mają swoje pewne tradycje w różnych stanach i my jako Unia Europejska nie powinniśmy porzucać tradycji państw, swoich państw, kultury i różnych rzeczy związanych właśnie z kulturą. Ale mimo wszystko uważam, że do jak największej integracji powinniśmy dążyć i to nie powinno być, ta kultura i ta odrębność narodowa nie powinna być przeszkodą do tego, żebyśmy się jednocześnie integrowali.
3: A nie masz takiego wrażenia, że za dużo nam każą? Jakimi wskazują nam, jakimi samochodami mamy jeździć, co mamy wrzucać do pieca, jaką mamy mieć właśnie strukturę energetyczną, jeśli chodzi o rolnictwo, też jest dużo wskazówek. No, na każdym kroku mamy, czy na przykład ingerencja też w praworządność danych państw. Tutaj od razu się nasuwa Polska i Węgry, te dwa kraje. No to czy nie ma właśnie, bo tutaj na to chyba narzekają najbardziej Polacy, że Unia najbardziej nam tutaj ingeruje w te sfery i to są nasze sprawy i Unia nie powinna się w to wtrącać. Taki jest przekaz.
4: Okej, to ja tak zacznę na samym początku też od tego, co zapoczątkowało ten wywód. No, a myślę, że każdy z nas chciałby żyć w czystym kraju i tak naprawdę na swoim kontynencie, na jako czysty kontynent, bo tutaj chodzi mi o te wzory idee ekologii, to bardziej chodziło mi o ten temat, ten zakres. Myślę, że też jako osoba młoda jestem w stanie w 100% powiedzieć, że ja się zgadzam z tymi rzeczami związanymi z na przykład kwestią energetyczną, ze zmianami w kwestii energetycznej, z rzeczami związanymi z czystymi sferami, jeżeli chodzi o auta elektryczne, gdzie tylko i wyłącznie są dopuszczane w miastach auta elektryczne, żebyśmy zmniejszali możliwość zanieczyszczenia CO2. To są również moje poglądy, więc może inna osoba będzie uważała inaczej, ale ja jako młoda osoba chcę żyć na czystym kontynencie, gdzie tego zanieczyszczenia CO2 jest jak najmniej i uważam, że powinniśmy do tego dążyć. Te idee ekologiczne powinny nam przyświecać. Jeżeli chodzi o praworządność, moim zdaniem wchodząc do Unii Europejskiej podpisywaliśmy kartę państw członkowskich i tak naprawdę powinniśmy uważać, no zsygnowaliśmy to, że dokument odnośnie Unii Europejskiej jest, pakty odnośnie Unii Europejskiej są jedne z ważniejszych w naszym państwie. Wiadomo, no to jest kwestia spory legislacji i tak dalej, no ale no jeżeli podpisujemy coś i wchodzimy do danego stowarzyszenia, do danej danego miejsca, czyli właśnie Unii Europejskiej, do danego stowarzyszenia, no to powinniśmy przestrzegać również prawo, które tam panuje. Jeżeli wchodziliśmy tam, podpisywaliśmy ze znakiem, no to też nie możemy się dziwić, że w aktualnym momencie wtrąca nam się integracja europejska w nasze sądownictwo. Ale to już tak samo mógłbym tutaj się rozwodzić pod względem tym, jak wygląda sądownictwo w naszym państwie i co można by było zmienić i jaka sytuacja miała tutaj miejsce jeszcze parę lat temu za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no ale wolałbym jak na razie zostawić tę ścieżkę.
2: Z perspektywy naszego gościa, Unia to przede wszystkim szanse na rozwój i otwartość, ale też wyzwanie, by łączyć integrację z zachowaniem własnej tożsamości, z odpowiedzialnością za wspólne zasady.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
1: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Maj to miesiąc, gdy wspominamy wejście Polski do Unii Europejskiej, ale także okazja do skorzystania z licznych, bezpłatnych wydarzeń poświęconych funduszom europejskim oraz możliwościom rozwoju zawodowego i biznesowego.
7: Justyna Tomczak, punkt informacyjny funduszy europejskich działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na nasze wydarzenia, które będą odbywały się w maju. Podkreślam, że maj jest takim miesiącem, w którym świętujemy wejście Polski do Unii Europejskiej. W tym roku mija 22 lata, jak w Unii Europejskiej jesteśmy. I z tej też przyczyny my organizujemy dla Państwa bezpłatne wydarzenia. Pierwsze z nich to webinarium Zmiana, która daje szansę, Twoja droga do zatrudnienia, w którym będziemy mówiły między innymi o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy Państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmy rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie. Kolejne spotkanie, które organizujemy, odbędzie się w Koninie dnia 19 maja w Domu Zemełki. Będzie to spotkanie skierowane do przedsiębiorców i tutaj oprócz nas jako punktu informacyjnego funduszy europejskich zaprosiłyśmy do współpracy również osoby, które reprezentują projekt LifeAfterCall.pl, które będą mówiły o transformacji energetycznej, o zrównoważonym rozwoju i o tym, jak pozyskiwać fundusze na tego typu działania. Oprócz tego poznacie Państwo zakres działań powiatowych i gminnych doradców klimatycznych. Koleżanki z projektu Enterprise Europe Network przedstawią Państwu, jak można wejść w internacjonalizację przedsiębiorstw, jak rozszerzyć swoją działalność gospodarczą na kolejne rynki i jak znaleźć wsparcie przede wszystkim w ukierunkowaniu tego działania. I oprócz tego przedstawiciel Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju opowie także o tym, jaka jest aktualna oferta pożyczek dla przedsiębiorców, jak utrzymać płynność finansową, jak poprawić swoje inwestycje. Także tutaj będzie też możliwość po tym spotkaniu porozmawiania z każdym ekspertem indywidualnie. Także już teraz zapraszamy do Domu Zemełki dnia 19 maja 2026 roku. Zgłaszać możecie się Państwo poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej.
8: To mi się wydaje wyjątkowo ciekawe, ponieważ fakt, że można z ekspertami porozmawiać sobie gdzieś tam twarzą w twarz, zadać jakieś nurtujące pytania. No wiadomo, że każdy biznes jest inny, więc każda osoba prowadząca prowadząca działalność, no ma jakieś swoje takie problemy, trudności, z którymi może nie mieć pewności, jak je rozwiązać, i takie spotkanie, na którym można zadać jakieś właśnie nurtujące pytania, to coś, z czego chyba warto skorzystać.
7: Oczywiście, że tak, ponieważ no, ci eksperci na co dzień też nie przebywają w Koninie tutaj na miejscu, więc trzeba było dzwonić, dowiadywać się, nie wiem, na przykład poprzez maila. Natomiast tego 19 maja będziemy dla Państwa dostępni, oczywiście bezpłatnie. Każdy z ekspertów udzieli na pewno wszystkich informacji, których Państwo oczekujecie. Poza tym wtedy można tak kompleksowo zebrać te informacje, nie tylko od jednej osoby, jak na przykład pozyskać fundusze, ale możecie Państwo porozmawiać o tym, jak wygląda ta ścieżka wejścia na inne rynki zagraniczne, czy jak wygląda droga do pozyskania pożyczki. Być może będzie też tak, że po prostu zadacie Państwo pytania, a tutaj już eksperci sami jakby poprowadzą Państwa dalej, co z danym projektem zrobić, jak go zrealizować.
8: No, tych działań jest naprawdę dużo. Wydaje mi się, że warto z tego wszystkiego korzystać. To się zapytam, czy firmy, że tak powiem, nasze tutaj lokalne, rzeczywiście korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw, o których tutaj słyszymy. Czy jest duże zainteresowanie tymi spotkaniami, tymi webinariami? Czy widać, że jest ten gen przedsiębiorczości, może troszeczkę uśpiony wcześniej w naszym regionie, trochę się może budzi?
7: Tak, to widać przede wszystkim po Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, po działaniach, które skierowane są bezpośrednio dla przedsiębiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się zeszłoroczny nabór wniosków, zarówno w projektach do pomocy de minimis, jak i regionalnej pomocy inwestycyjnej. Bardzo dużo firm z Wielkopolski Wschodniej złożyło wtedy wnioski. Część z nich już uzyskała to dofinansowanie, część jeszcze czeka na liście rezerwowej. Natomiast były to bardzo duże środki, które pomogą w rozwoju tych działalności. No i cały czas widzimy też po tym, kto przychodzi do punktu informacyjnego Funduszu Europejskich, że są to przedsiębiorcy, którzy cały czas szukają tego wsparcia, zarówno na rozwój działalności tutaj w Polsce, jak i na wejście na rynki zagraniczne, na kursy, szkolenia. Czasami są to kwoty mniejsze, czasami są to kwoty naprawdę duże, natomiast widzimy, że firmy chcą się rozwijać technologicznie, technicznie, chcą wprowadzać cyfryzację, jakieś nowości. No i w związku z tym bardzo też serdecznie zachęcamy do tego, żeby te osoby już nie nastawiały się na takie dotacje bezzwrotne, ponieważ perspektywa unijna się kończy w 2027 roku i będą to teraz w zdecydowanej większości jednak pożyczki. Dlatego też zachęcamy do tego, aby wziąć udział w naborze, który aktualnie trwa w Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest to nabór do pożyczki biznes, pożyczki oprocentowanej już od 1,5%, a więc bardzo atrakcyjnie. Ta pożyczka jest oczywiście też finansowana z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, a więc firmy, które chciałyby wprowadzić jakieś innowacje, cyfryzację, jakieś nowe działanie w swoim profilu działalności, bardzo serdecznie zapraszamy do składania wniosków, ponieważ ten nabór jest, fundusze cały czas są, więc warto skorzystać.
8: A zakończymy wszystko tradycyjnie informacją o mobilnych punktach informacyjnych, czyli takiego waszego działania tradycyjnego, które pozwala przedsiębiorcom porozmawiać z wami u siebie, a niekoniecznie przyjeżdżać tutaj w godzinach pracy, często kiedy po prostu nie ma na to czasu.
7: Dokładnie tak. Natomiast na te mobilne punkty informacyjne zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, zapraszamy także mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jakichś stowarzyszeń, fundacji działających na tych terenach. W maju, już 27 maja, więc pod koniec, będziemy w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec w godzinach od 9 do 11.30, a od 12 do 14.30 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale. I w tym czasie będziemy miały te 2,5 godziny na to, aby z każdym mieszkańcem, z każdym przedsiębiorcą, z każdą osobą, która po prostu do nas przyjdzie, indywidualnie porozmawiać o tym, jaki ma pomysł na rozwój, pomysł na biznes, może poszukuje wsparcia na kursy, szkolenia, może chce zmienić swoją ścieżkę zawodową. Wtedy też pomożemy, wskażemy, z jakich funduszy może skorzystać, do kogo może się zwrócić o pomoc. Więc to jest takie spotkania dla Państwa tam na miejscu, żeby nie przyjeżdżać do nas do Konina. Także zachęcam do uczestniczenia, ponieważ wtedy tak naprawdę wystarczy wyjść z domu, przyjść do tego budynku, który znajduje się na terenie Państwa gminy, i po prostu z nami porozmawiać.
8: I do tego również zachęcamy. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję również.
2: Planowane spotkania i inicjatywy pokazują, jak szerokie wsparcie jest dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców, zachęcając do aktywnego sięgania po środki i wiedzę oferowaną w ramach funduszy europejskich.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
1: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Gmina Kleczew inwestuje w publiczne budynki. Świetlica we wsi Sławoszewek otrzyma nowe życie, a także wybudowany zostanie garaż dla OSP w Budzisławiu Kościelnym.
6: Budynek świetlicy wiejskiej w Sławoszewku już od wielu lat prosił się o odnowienie. No i właśnie będzie miał swoje 5 minut, ponieważ przejdzie gruntowną metamorfozę. Dzięki temu, że pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych, obiekt stanie się no, nie tylko ładniejszy, ale przede wszystkim nowoczesny i co dla mnie bardzo ważne, tanie w utrzymaniu. Rozstrzygnęliśmy przetarg na termomodernizację tego budynku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zestrzałkowa. No i właśnie ten wykonawca teraz będzie miał za zadanie zaprojektowanie, następnie przeprowadzenie wszystkich prac i to w terminie do 30 listopada tego roku. Koszt inwestycji przekracza nieco 2 miliony złotych. Warto dodać, że gmina Kleczew do tej inwestycji dołoży jedynie 20% wartości zadania, a cała reszta to dotacja pozyskana z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. W ramach takiego zadania, które się nazywa Wsparcie dla Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jeżeli chodzi o zakres prac, no to on jest tak naprawdę przeogromny i dotknie niemalże każdy element budynku. To znaczy w planach mamy m.in. walkę z wilgocią i ocieplenie tego budynku, czyli będziemy termomodernizować przegrody zewnętrzne, co pozwoli nie tylko na zatrzymanie ciepła w środku, ale także rozwiąże problem wilgoci w tym budynku, z którym walczymy. No i wierzymy, że to bardzo mocno, bardzo znacząco przedłuży trwałość obiektu. W tym budynku pojawią się również nowoczesne instalacje, znaczy budynek zyska zupełnie nowe systemy ogrzewania oraz przygotowania, podgrzewania ciepłej wody. W świetlicy i w zapleczu kuchennym zamontowana zostanie taka specjalna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o rekuperacji, o sprawności minimum 85%, co po pierwsze zapewni bardzo duży komfort użytkowania tego obiektu, ale co ważne, również odbędzie się to bez strat energii. Ten obiekt będzie, można powiedzieć, miał swój prąd, to znaczy na dachu pojawi się instalacja fotowoltaiczna, a stare, w tej chwili energożerne lampy zostaną zastąpione energooszczędnym oświetleniem LED i co ważne, całością będzie zarządzał inteligentny system optymalizacji zużycia ciepła. Myślę, że to równie ważne, zwłaszcza dla osób, które gdzieś mieszkają w pobliżu tej świetlicy, a być może dla wszystkich mieszkańców Sławoszewka, ten obiekt zyska po prostu nowy wygląd, czyli wymienimy stolarkę okienną i drzwiową, powstanie tam nowy system odprowadzania wód opadowych, no a na koniec wszystkie pomieszczenia zostaną odmalowane. Więc ja się bardzo cieszę, bo w dobie rosnących kosztów utrzymania budynków takie inwestycje są po prostu kluczowe. Po pierwsze, dzięki prośrodowiskowym rozwiązaniom świetlica w Sławoszewku stanie się obiektem no, niemal neutralnym dla klimatu, co idealnie wpisuje się w strategię transformacji naszego regionu, a po drugie, co dla mnie bardzo ważne, co już podkreślałem, po prostu nie oszukujmy się, ale ten obiekt po prostu będzie dużo tańszy w utrzymaniu. No a dla mieszkańców to przede wszystkim szansa na korzystanie z odnowionego, estetycznego i komfortowego miejsca spotkań, które głęboko w to wierzę, że wkrótce stanie się wizytówką całej miejscowości. Strażacy ochotnicy z Budzisławia Kościelnego to jedna z najbardziej aktywnych jednostek z naszej gminy, więc bardzo się cieszę, że już niedługo ich codzienną służbę wesprze nowe zaplecze. Mówimy tutaj o budowie garażu. No i muszę przyznać, że projekt został bardzo starannie przemyślany tak, aby możliwie jak najlepiej służyć strażakom w sytuacjach alarmowych, ale z drugiej strony, aby to była prosta konstrukcja, czyli stosujemy możliwie najprostsze rozwiązania, bez jakichś udziwnień. Ma to być po prostu funkcjonalne i nie przedrażać kosztów. Dlatego wybudujemy po prostu przestronną halę z dwoma stanowiskami postojowymi, co zapewni bezpieczne schronienie zarówno dla wozów bojowych, jak i dla sprzętu, który posiadają strażacy, no i pozwoli na ich sprawny wyjazd do akcji. Na łącznej powierzchni blisko 180 metrów kwadratowych zaprojektowaliśmy również takie nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne, które ma, no krótko mówiąc, podnieść komfort pracy druhów, zwłaszcza po powrocie z akcji. Wybudujemy nowoczesny magazyn, który znajdzie się miejsce na specjalistyczny sprzęt ratowniczy. ale także zaprojektowaliśmy i wybudujemy taką specjalną antresolę nad częścią socjalną, która pozwoli na jeszcze lepsze zagospodarowanie przestrzeni, czyli krótko mówiąc chodzi o to, żeby wykorzystać optymalnie absolutnie każdy metr kwadratowy powierzchni. Wartość robót budowlanych wynosi ponad 1 000 000 zł brutto. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnej gminy Kleczew. No i zgodnie z umową prace budowlane mają potrwać do końca bieżącego roku, a ja nie ukrywam, bardzo się cieszę, ponieważ przetarg na tą inwestycję wygrała firma z gminy Kleczew, konkretnie z Trębów Nowy, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Bardzo się cieszę, że to nasz mieszkaniec, nasz przedsiębiorca będzie budował nowy garaż dla naszych druhów strażaków.
2: Burmistrz zapowiedział także kolejne inwestycje w monitoring gminy. Już teraz gmina posiada rozbudowany system, o którym przekonać się mogli porywacze wiklinowego królika z ronda w centrum miasta.
6: Dwóch sprawców w zeszły czwartek w godzinach wieczornych ukradło z jednego z naszych rond figurki dwóch wiklinowych królików. No tylko, że ci sprawcy chyba nie zdawali sobie sprawy, że w Kleczewie mamy bardzo dobrze rozbudowany system monitoringu. Mamy 33 kamery, które automatycznie potrafią sczytywać numery rejestracyjne, które mają umiejętność mierzenia prędkości, a są takie rozdzielczości, że kamera, która wisi na przykład przy urzędzie, jest w stanie zobaczyć, czy ktoś na targowicy, która jest oddalona o ponad 200 metrów, na przykład pali papierosa z filtrem czy bez filtra, więc naprawdę mamy niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o monitoring. No więc w tej sytuacji, tak jak zawsze, kiedy mieliśmy już oczywiście ustalonych sprawców, ja zawsze daję szansę. Znaczy tak samo zrobiłem w przypadku wandali, którzy zniszczyli nam wiatę przystankową, to znaczy poprosiłem, żebyście się zgłosili do urzędu i wtedy nie zgłaszam sprawy na policję i oni z tej szansy skorzystali. Tak samo było wtedy, kiedy również nasza młodzież wymalowała nam flamastrami drzwi ewakuacyjne z kina, niszcząc je, bo one wymagały ponownego malowania. Wtedy również dałem im szansę na to, aby uderzyli się w pierś, przyszli do urzędu, przeprosili. Dokładnie tak samo postąpiłem tym razem, czyli zaapelowałem do sprawców, aby oddali oczywiście skradzioną rzecz, aby pojawili się w urzędzie, wyjaśnili swoje zachowanie, ponieważ no ja nie chcę tylko i wyłącznie karać, no bardzo łatwo jest zadzwonić na policję i spowodować, żeby ktoś dostał mandat, a być może jakiś zapis w dokumentach, który nie wie, że to są młodzi ludzie, no to nie wiem, uniemożliwi później szereg możliwości, czy zamknie im drogę, nie wiem, do pracy chociażby w służbach mundurowych, bo czasami jeden błąd, takie głupie zdarzenie potrafi przekreślić czyjąś przyszłość tak naprawdę. Więc również tym sprawcom, że tak powiem, zaoferowałem możliwość wyjścia z tej sytuacji w sposób polubowny. No i zdradzę Państwu, że porywacze nawiązali kontakt z urzędem. Oczywiście nie żądali okupu za królika, natomiast no, nie chciałbym już tutaj nic więcej w tej chwili dopowiadać. Chcę dotrzymać umowy, chcę dać szansę wyjść tym ludziom z twarzą. No i krótko mówiąc, ja już też nie chcę się więcej nad nimi pastwić. Domyślam się, że konieczność pojawienia się w urzędzie i przeproszenia za to, co zrobili, będzie dla nich wystarczająco pouczające, aby w przyszłości takich rzeczy nie robić.
2: Burmistrz spotkał się z porywaczami w urzędzie i powiedział im, że nie da się przejechać przez gminę Kleczew, nie będąc nagranym. Przeprosili oni za swoje zachowanie, a burmistrz nie zgłosił sprawy na policję.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że...
9: Prezydent wręczy dziś nominacje członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany.
0: Wiadomości Konin FM.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
10: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
11: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
10: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
9: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
5: Wiadomości radia Konin FM.
3: Majowe kobiece wieczory w kinie Café w Konińskim Oskardzie będą tym razem z nutą humoru. Na ekranie pojawi się polska komedia Seks dla odpornych, w której zobaczymy Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. To pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo rozbudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. Po seansie razem z psychoterapeutką Iwoną Michalak-Jędrzejczak zastanowimy się, czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość. Będą też nagrody niespodzianki. 21 maja, godzina 18.
0: Konin FM. Pogoda.
9: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
3: Powtórkę.
4: Kronika kryminalna.
5: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Blisko 180 gramów narkotyków zabezpieczone przez policjantów. Funkcjonariusze z Konina zatrzymali 28-latka, u którego ujawnili marihuanę zarówno podczas kontroli drogowej, jak i w jego miejscu zamieszkania. Łącznie zabezpieczono blisko 180 gramów substancji. Mężczyzna usłyszał zarzut i został objęty dozorem policji oraz poręczeniem majątkowym. Grozi mu do 10 lat więzienia. Największa spółdzielnia w mieście z poważnym ostrzeżeniem dla mieszkańców i instrukcją postępowania w krytycznych sytuacjach, a chodzi o dziki. W związku z coraz częstszą obecnością tych ważących niekiedy po kilkaset kilogramów leśnych zwierząt na wszystkich blokach KSM-u pojawiły się specjalne komunikaty. Czytamy w nich, aby w razie spotkania dzika na osiedlu zachować spokój, nie uciekać gwałtownie, ale wycofać się po cichu. Nie próbujmy ich płoszyć, a psy wyprowadzajmy lepiej na smycz. W ostatnim czasie dziki widziano m.in. przy wieżowcach na Zakolu, przy blokach na Okulnej i Sosnowej. Nie wysypujmy przed blokami resztek jedzenia. W razie spotkania z dzikiem zadzwońmy do Straży Miejskiej w Koninie pod 986. Ponad 5,7 promila na alkomacie przesiewowym w miejscowości Tarnówka, gmina Kłodawa. Doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 32-letni kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. W samochodzie znajdował się również jego

0: o nastolatku z koła, którego można czekać nawet 10 lat więzienia.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Powtórkę.

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Policjanci z komisariatu w Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej 34-letniego mieszkańca powiatu Kolskiego, który kierował samochodem osobowym pomimo orzeczonego przez sąd rejonowy w Kole dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna posiada aktywny dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, swoim zachowaniem nie zastosował się do orzeczeń sądu, czym popełnił przestępstwo. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Kolscy kryminalni zatrzymali 17-letniego mieszkańca Koła, u którego w miejscu zamieszkania ujawniono znaczne ilości substancji zabronionych. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 95 gramów substancji psychotropowych oraz gotówkę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie młodemu mężczyźnie zarzutu posiadania znacznych ilości środków psychotropowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec 17-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Do komendy powiatowej stawił się 32-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, który w ramach zastosowanego wobec niego dozoru policyjnego miał obowiązek odnotowania swojej obecności. Podczas wykonywanych czynności policjanci zwrócili uwagę na jego nerwowe i nienaturalne zachowanie. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Po wylegitymowaniu oraz sprawdzeniu okazało się, że posiada przy sobie środki psychotropowe w postaci amfetaminy. Substancja została zabezpieczona, a 32-latek został zatrzymany. Mieszkaniec powiatu tureckiego usłyszał zarzut dotyczący posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM, a za kilka minut opowiem o dealerce z Turku. Dobrze słyszeliście, nie panu dealerze, ale pani dealerce, i to takiej w średnim wieku.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę.
3: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Konin FM. Konin FM.

0: Renew.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
2: Reklama.
3: Powtórkę.
4: Kronika kryminalna.
5: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Turku w wyniku przeprowadzonych działań operacyjnych zatrzymali 39-letnią mieszkankę powiatu. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli przy kobiecie środki odurzające oraz substancje psychotropowe w postaci marihuany, mefedronu oraz amfetaminy. Łącznie kobieta posiadała 129 gramów. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań. 32-latka usłyszała zarzut dotyczący posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzą turkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury. W ciągu jednego dnia konijscy policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Do jednego z zatrzymań doszło w Ślesinie, gdzie kryminalni ujęli 40-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany przez sąd rejonowy w Koninie celem doprowadzenia do zakładu karnego i odbycia kary 46 dni pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży. Mężczyzna został osadzony w konińskim pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd został doprowadzony do właściwej jednostki penitencjalnej. Pozostałe zatrzymane osoby były poszukiwane m.in. w celu ustalenia miejsca pobytu. Policjanci na co dzień prowadzą działania ukierunkowane na ustalanie i zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Każda taka osoba musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie odnaleziona. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 47 zdarzeń, w tym 24 pożary, 22 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich zdarzeń wyniosły 130,5 tysiąca. Wartość uratowanego mienia nieco więcej, bo 136,5 tysiąca. W działaniach brały udział 104 zastępy, czyli łącznie 500 strażaków PSP i OSP. I to były wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi dzielnymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Powtórkę.
7: Konin FM.

0: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
2: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
3: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United Liverpool.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Za nami w Konińskim Centrum Kultury dwa filmy w przeglądzie Wajda Rewizje. Oglądaliśmy w kinie Centrum Popiół i Diament oraz Wesele, a teraz w maju zobaczymy Niewinnych Czarodziejów. To psychologiczny melodramat, portret młodego pokolenia inteligencji żyjącego w realiach Polski Ludowej. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy to znakomita okazja do retrospektyw każdego miesiąca. Aż do grudnia zobaczymy wybrane filmy z przebogatego dorobku tego reżysera. Niewinni Czarodzieje w niedzielę 17 maja. O godzinie 16 w kinie Centrum.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Długi weekend majowy trwa jeszcze dzisiaj, no i trwa też w pogodzie napływ ciepłych mas powietrza. Tak ciepłych, że dzisiaj może być nawet plus 28 stopni. Teraz już mamy oczko 21, więc jeszcze cały czas spodziewajmy się wzrostów temperatury. Spodziewamy się też zmiany pogody w nadchodzącym tygodniu. Wreszcie pojawią się wyczekiwane opady deszczu, niewykluczone również burze, no i zrobi się chłodniej w połowie tygodnia, w środę i czwartek, maksymalnie w ciągu dnia tylko 15 stopni, ale jest też szansa, że na kolejny majowy weekend znowu zrobi się cieplej, temperatura przekroczy wtedy plus 20.
1: Muzyczna fala wspomnień.

0: Ładnie i głośno.
1: Ładnie, ładnie. A nawet mogę, Halinka, powiedzieć pięknie.
0: Ładnie i pięknie. Tytuł Odchodzić, tak mi przetłumaczyłeś, wiesz, ja w angielskim to nie jestem wcale mocna.
1: Ja coś tam jak mogę, to pomagam. Pamiętaj o tym, Halinka, pamiętaj.
0: Witamy się, drodzy nasi radiosłuchacze. Czas na muzyczną falę wspomnień. Wprawdzie pierwszy utwór nie po polsku, ale to nic.
1: Ale prawda? Tych polskich utworów dzisiaj w związku z bardzo ważnym świętem, bo to w końcu
0: będzie,
1: dzisiaj...
0: Będzie.
1: Mamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Kościele Katolickim też świętujemy uroczystość, święto Matki Boskiej Królowej Polski. Także tych patriotycznych świąt dzisiaj co niemiara. Polskich utworów w związku też z tym na pewno nie będzie brakować.
0: Tak, a realizować mnie będzie wielmożny kolega mój tutaj.
1: A co to za tytuły mi tu się pojawiły?
0: Stara data kłania się młodej.
1: Halinka Walusiak oczywiście.
0: I Wojtuś Maciejewski.
1: Witamy, bez tytułów, na spokojnie. Dobre. Witamy i zapraszamy. Muzyczna fala wspomnień rozpoczęta. Pierwsza majowa.
0: Nie, no i jak?
1: Tak,
0: no?
1: Ale pierwsza w maju.
0: Aha,
1: ale tak, nie w pierwszego maja, tylko pierwsza w maju.
0: A, zaś, no ciężko pracująca mózgownica się odezwała. Ojej. To teraz zespół zapowiedzieć?
1: Nie, jeszcze Halinka, kartka z kalendarza.
0: A to proszę bardzo.
1: Uzupełniamy informacje, tak jak mówiliśmy, 3 dzień maja, święto Konstytucji, 3 maja, 123 dzień roku, 18 tydzień, Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz, Anika, Leonia, Maura, Viola. Oni świętują dzisiaj imieniny. Solenizantów i jubilatów oczywiście pozdrawiamy i czekamy na wasze pozdrowienia, żebyśmy przekazywali na naszej antenie. Jak się kontaktować, o tym za chwilę. Słońce od 5.10 pracuje do 20.17, a więc dzień trwa ponad 15 godzin. Jeśli chodzi o znak zodiaku, to mamy...
0: Bliźnięta.
1: Nie, też na by.
0: By.
1: By. By. Byk.
0: Coś ty.
1: Byk jest teraz.
0: Tak, nie spracowałam.
1: Znaczy, ale wiesz, jak dwa byki, to też bliźnięta. Przysłowie na dziś. Maj, zieleni łąki, drzewa już i ptaszek w polu śpiewa. W zimne maja ranki trudno spotkać kocanki. Kto się w maju urodzi, temu dobrze się powodzi. No to już możemy grać.
0: Kawaliry teraz idą w ruch.

0: No i oczywiście zespół Mazowsze się pojawił, drodzy nasi radiosłuchacze.
1: Czas teraz na informację, jak się kontaktować z nami. Kontaktować się można dzwoniąc. Telefon do studia 511 115 104. Można też, a nawet trzeba pisać SMS-y, numer 7168. Konin FM na początku w treści, koszt SMS-a złoty 23. Można kontaktować się, a nawet trzeba, wysyłając maile na adres fala@konin.fm. No i można, nawet trzeba, wysyłać wiadomości na naszego messengera radiowego. Messenger, Facebook, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Tam słonecznie się prezentujemy, jak wchodzimy do radia też na Facebooku. Tam obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, bądźcie cały czas z nami. No i nie zapominajcie o kartkach pocztowych, które można, a nawet trzeba wysyłać do studia, tutaj do Halinki. Adres: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
0: Muzyczna fala wspomnień.
1: Znaczy, dopisek nie musi być taki śpiewany. Można napisać. Ale jakby się komuś udało śpiewane, no to...
0: A udało mi się trochę?
1: Oczywiście.
0: No dobrze. To co, zapowiadamy utwory dwa?
1: Tak, tak, tak.
0: A czy adres już podany?
1: No przed chwilką.
0: Aha, dobrze.
1: Śpiewałaś dopisek.
0: Chris Montes w utworze Let's Dance oraz Paul Anka w utworze Jesteś moim przestrzeniem.
2: Konin FM reklama.
3: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenie czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: No i oczywiście tytuł Jesteś moim przeznaczeniem, a to ja tak błądzę. I...
1: Mapę ci trzeba, bo nawigację ci kupię.
0: Dobrze. To mnie poprowadzi.
1: To cię poprowadzę albo cię wyprowadzę na manowce.
0: Oj,
1: w zależności, gdzie będziesz chciała.
0: Dobrze. Poddaję się całkowicie.
1: Dobrze. 21,5 minuty po 10. Muzyczna fala wspomnień trwa. Pozdrowienia dla Stanisława Cieślika z okazji zbliżających się imienin. Życzenia dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Takie życzenia przesyła Marta. Od żony Grażyny i wnuka Alusia dla męża Piotra Przysło również prezentujemy pozdrowienia.
0: Pozdrowienia również dla Iwonki i Jurka Woźniaków. Pozdrowienia dla pani Maciejewskiej z ulicy Świętojańskiej. No i oczywiście Grażynka tam i tu wszystkich mieszkańców, tak? Tak będzie.
1: Tak będzie.
0: Janusz Gniatkowski plus do tego. Krystyna Maciejewska, Bajakon de Jostomy oraz Zofia i Zbigniew Framerowie, Nasze noce.

0: My wracamy co niedzielę.
1: Tak.
0: Od 10 jesteśmy. I słuchacze czekają.
1: Do 14 też jesteś przecież.
0: Ja jestem do 14, ale od 10.
1: To mnie nie złości.
0: Ale czym cię Halinka złościła? No, Silencją meliskę ci zaparzę, żebyś się uspokoiła.
1: Dobrze, dobrze.
0: Dobrze, życzenia.
1: Mhm.
0: Dla Julii Staśkowiak z okazji urodzin, niech ci słonko ciepło gra, niech twój uśmiech długo trwa, nie trać swej wesołej miny, dziś są twoje 20 urodziny. Wszystkiego najlepszego życzy babcia Halina. Witam serdecznie, pozdrawiam moją mamę Zenię Kubalak oraz siostrę Martę, brata Marcina i panią Halinkę, pana Wojtka. Miłej niedzieli wszystkim. Pozdrowienia przesyła Eryk.
1: No, w prezencie będzie Chris Andrews, utwór Wczorajszy Człowiek, z którym mam miłe wspomnienia, bo to sobie mówiłam...
0: Z człowiekiem czy z piosenką?
1: Z piosenką. Today Man. No, Wczorajszy Człowiek. No i ten mój marynarz fajnie to tańczył.
0: Nie wnikam.
1: Oraz Halina Benedykt i Marco Antonelli, Frontiera.

0: było to zarejestrowane oczywiście z festiwalu Sopockiego, ten utwór i to wykonanie.
1: Kolejne życzenia. Witam serdecznie prowadzących. Wszystkim słuchaczom cudownego, słonecznego dnia życzę, to od Haliny. Dzień dobry, miłego dnia życzę, pisze. Piękna pogoda dziś. Nic, tylko korzystać. Takie życzenia i pozdrowienia przekazuje Jarek.
0: W prezencie muzycznym bym powiedziała Teresa von Subsyszyn oraz siostry pana z Tajmunami. Zły chłopak.

0: A teraz życzonka imieninowe skierowane do pani Marioli Czaja-Zesławska. Wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Znajoma z Konina przesyła. Oraz jeszcze urodzinowe dla Justyny Kurzawa. Również przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń od starej znajomej Konina i piosenki Anna Jantar, ale wcześniej będzie Marino Marini, Nie płacz, kiedy odjadę oraz Anna Jantar, Kto umie kochać.
1: Nie płacz, kiedy odjadę, jak wrócę, kupię ci ładę. Też taka przeróbka kiedyś była.
0: Tak?
1: Tak. Aha. Ale to gdzieś tam może w internecie można jeszcze znaleźć. Dobrze. Życzenia prezentujemy kolejne. Od Danuty pozdrawiam serdecznie słuchaczy, wszystkich. Życzę miłej niedzieli. Witajcie, kochani, w tą słoneczną niedzielę. To już kolejne życzenia. Życzę wam, prowadzącym, słuchaczom, mojej mamie Uli i Jackowi spokojnej, miłej niedzieli. Czekam na fajne piosenki i dobry humor, którym, mam nadzieję, będziecie zarażać. Takie życzenia przekazuje Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Czy ja już mogę grać?
0: No oczywiście.
1: Tak. Patrzę, że coś tam piszesz, notujesz, nie wiem, czy jakieś paragrafy nam nie znalazłaś. Dobra, to już nie płaczemy, kiedy odjeżdżamy.

0: Kronin FM.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
0: Konin FM.
4: Konin FM.

0: Czy ja mogę życzonka?
1: Oczywiście, Halinka.
0: Siebie. W dniu wczorajszym swoje imieniny miał Zygmunt Ciepliński. Z tej okazji życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia każdego marzenia. Takie życzonka skromne może, ale pamiętam.
1: Dla siostry Aldony w dniu urodzin wszystkiego najlepszego. Życzy siostra Edyta. Jeśli chodzi o muzyczne prośby, przypominamy, przyjmujemy je od 12. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników pochodu Święta Zagłębia 1 maja, szczególnie Górniczej Kolumnie i uczestnikom potańcówki przy fontannie. Super imprezka. Miłej niedzieli wszystkim i naszym konińskim radiowcom. Takie życzenia mamy od Kazimierza. Dziękujemy i pozdrawiamy też.
0: Barbara Muszyńska i Włodzimierz Kotarba, Tylko Echo oraz Halina Prączkowiak, Staniara, utwór z 1968 roku.

0: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
2: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
3: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
3: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Dzieła mistrza baroku w najdrobniejszym detalu. Caravaggio w konińskim kinie Oscar. To artysta, który malował świętych z brudem pod paznokciami, ponieważ uważał, że prawdziwa boskość znajduje się w tym, co surowe, realne i najzwyczajniej ludzkie. Takie podejście wymagało od niego odwagi. Wymagało też 100% przekonania i empatii, którą niewielu artystom przedtem i potem udało się wyrazić tak dobitnie. W Oscardzie 9 maja o 15 będzie można zobaczyć fascynujący dokument zatytułowany Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza.
1: Konin FM. Pogoda.
5: W górę rośnie temperatura i jeszcze nie jest to maksimum, które ma być dzisiaj, bo tylko mamy 23 stopnie o 11 w subregionie konińskim. 28, tyle się pojawia w prognozach. No i miejmy nadzieję, że taka pogoda dzisiaj, taka temperatura w pogodzie się pojawi, no bo to już co niektórzy od rana grillują, co inni się opalają, a co najlepsze może was dzisiaj spotkać, to oczywiście słuchanie Konin FM i programu, który teraz, czyli Muzyczna Fala Wspomnienia, później radiowego koncertu życzeń. Przy takich pięknych warunkach pogodowych naprawdę pięknie się słucha tego programu, a tym bardziej, że w nadchodzącym tygodniu zbliża się ochłodzenie, które będzie dość znaczne. Temperatura może spaść o połowę. W tygodniu 15 stopni zapowiadane jest maksymalnie.
1: Muzyczna fala wspomnień.

0: Ojciec,
1: zielony mosteczek.
0: Za koszyczek zapłać mi. Tak by było. Nie śpiewali.
1: Nie.
0: Ja sama zaśpiewałam.
1: Sama zaśpiewałaś, Halinka. Ja powiem tak, że zielony mosteczek to w ramach świętowania w ubiegłym tygodniu był Dzień Drogowca. No to tak świętowaliśmy. Jeszcze zielony mosteczek. Pozdrawiamy wszystkich, którzy chociaż przez moment mieli do czynienia z branżą drogową w Koninie i w całym subregionie.
0: No właśnie.
1: Witamy po godzinie 11, 11,5 minuty. Przypominamy o tym, jak się kontaktować z nami, żeby przekazywać życzenia w naszych niedzielnych programach i przypominamy również, że muzyczne prośby to przyjmujemy i realizujemy od godziny 12. Teraz cały czas można pozdrawiać dzwoniąc 511 115 104. Można też, a nawet trzeba pisać SMS-y, numer naszej bramki 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Mail to adres fala@konin.fm, a wiadomości należy wysyłać na naszego Messenger Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie też o kartkach pocztowych. Tutaj do Halinki, do radia można wysłać adresując Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
0: Muzyczna fala wspomnień.
1: I Halinka, co tam po godzinie 11 nam przygotowałaś muzycznie?
0: Zespół The Roberts, oczywiście Sugar Baby Love oraz Pomohomini w rabarbarowym gaju.
1: Ja jeszcze mam życzenia do przekazania od Reni. Dzień dobry, witam słonecznie, pozdrawiam, życzę pięknej niedzieli. Witam serdecznie prowadzących moją rodzinkę, znajomych, przyjaciół w tą piękną, słoneczną niedzielę. Pozdrawiam serdecznie, miłej niedzieli. Takie życzenia przekazuje Maria ze Żdżar.
0: Gramy.

0: usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
3: Konin FM. Konin FM.

0: Ja tutaj w nawiasie mam tytuł tej piosenki, która za nami, bo to w Rabarbarowym Gaju. Ale... O Rabarbarze mówiłaś, że tam...
1: Bardzo lubię, oj.
0: Uwielbiasz.
1: Tak, uwielbiam.
0: A w nawiasie tytuł tej piosenki, która za nami, miałem majowe pogody.
1: Oczywiście, zgadza się.
0: Co w maju trzeba, czego trzeba być pewnym, to tego, że będą zimni ogrodnicy. To już nawet w prognozy można nie patrzeć. Ogrodnicy zawsze tak się pojawiają, zimni. Mhm. Ostatnio trafiłem na teleturniej w telewizji, który mówił, który dzień, kto wtedy obchodzi imieniny, kto kończy zimnych ogrodników. Zimna Zośka.
1: A tak, zgadza.
0: Zimna Zośka kończy tych naszych polskich ogrodników. Także takie są majowe pogody. No w tym roku i tak się cieszymy, już to mówiłem na antenie chyba w czwartek, o tym, że ostatni tak ciepły, długi weekend majowy, jaki mieliśmy w naszym kraju, to był rok 2012. Jeśli prognozy się sprawdzają, a wygląda na to, że się sprawdzają, no to po 14 latach długi weekend majowy naprawdę z piękną, słoneczną, ciepłą pogodą, a nawet taką gorącą, bo to już jak ma być 28 stopni, to latem często jest tak, że nie ma takich temperatur.
1: Alem się zamyśliła.
0: O, właśnie gdzieś odpłynęłaś, ja tu mówię. A Halinka, nie wiem, czy ty sobie planujesz cyfry totolotka?
1: Oj, Wojtusiu.
0: Dobrze, życzenia do nich już przechodzimy. W tym tygodniu urodziny świętować będzie Danusia Zamojcin. Danusiu, z okazji urodzin życzymy ci wiecznej młodości, ale tej w sercu, bo opcja w dowodzie osobistym jest nieco bardziej skomplikowana. Niech każdy nowy rok dodaje energii i zapału do życia, a licznik wieku niech martwi się sam o siebie. Dużo radości i spełnienia życzą koleżanki ze stacji Dialis. Dzień dobry w tą piękną niedzielę majową. Witam serdecznie Radio Konin FM, prowadzących, radiosłuchaczy, przyjaciół, znajomych. Jeszcze raz wiązankę życzeń urodzinowych przesyłam dla Norberta z Żychlina.
1: Z okazji zbliżających się imienin, dużo zdrówka, szczęścia,

0: pogody do ucha, uśmiechu od ucha do ucha dla Ireny Gorzelańczyk składa sąsiadka z przeciwka.
1: Z vis-a-vis.
0: Tak. Maryla Rodowicz to było w maju i pod żaglami Zawiszy.

0: Jesteśmy, 29 minut po 11.
1: Ale szybko zakładałam te słuchawki, żeby.
0: Powiem ci, że ruchy to masz jeszcze jak 18. Choć już nawet nie 18 razy 2, nie? Trochę więcej.
1: No, 18. No niech będzie, godzę się.
0: Godzisz się, dowód osobisty będziesz musiała w sklepie pokazać.
1: Dobrze.
0: Jak będziesz chciała coś sobie kupić. Na przykład napój energetyzujący.
1: I ile razy zdarza mi się, że dziecko stoi za przed ladą, nie za ladą. Już nie będę nic mówiła.
0: Przechodzimy do życzeń i pozdrowień. Pozdrawiam całe radio prowadzących ze Słonecznego Ślesina. Iwona i Wojtek pozdrawiają. A Andrzej przesyła pozdrowienia, witając ze Słonecznego Gorącego Rychwała. Cieplutkie pozdrowienia dla prowadzących oraz dla wszystkich słuchaczy. Życzenia spokojnej niedzieli.
1: Janusz Gniatkowski, Bajakon Dios. Zgadza się?
0: Oczywiście.
1: Marian Gogol, Białe Majowe Wzy. Też się zgadza?
0: Też się zgadza.
1: I co, i defilady, czy nie?
0: Nie, nie. Na razie gramy.

0: Halinka, mówiłaś, że już bzy kwitną, tak?
1: Tak, ale nie mogłam tak wysoko dosięgnąć,
0: wiesz? Wtedy musisz mieć jakieś takie niższe.
1: A nagiąć nie mogłam, bo bym jeszcze zapłaciła karę.
0: No jak nie wolno, to nie wolno. A skoro bzy, no to też matury, tak?
1: Tak.
0: Maturzystom życzymy jak najlepszych wyników, to się mówi jak połamania pióra.
1: Albo za rok matura.
0: Nie, no lepiej niech będzie to połamania pióra.
1: Poprawkowy.
0: Gdzie tam poprawki? No, życzmy jak najlepiej.
1: Dobrze.
0: Ty to, Halinka, byś chciała, żeby tak co rok matura była, co rok poprawiać? Nie, no. Później na studiach jest 3x Z. Wiesz, co to znaczy 3x Z na studiach?
1: Nie.
0: Zakuć, zaliczyć, zapomnieć.
1: Aha.
0: To są podstawa studiów 3x Z. Życzenia?
1: Tak.
0: Udanego wypoczynku w ten słoneczny dzień dla wszystkich słuchaczy od Lili. Witam serdecznie ze słonecznego Mąkoszyna. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla prowadzących, dla wszystkich strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszynie, którzy wczoraj świętowali stulecie założenia jednostki. Takie życzenia od Genowefy.
1: No to teraz, no to co, defilady i Stasiek Bielanek, Polesia Czarna.

0: 104.1. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama. Konin FM.
5: Konin FM.
6: A teraz jeszcze pozdrowionka dla Józia, gitarzysty, kucharza i grzybiarza od Maludy.
7: To jakieś szyfry muszą być.
6: Nie wiem.
7: Żeby się połapać. Kolejne życzenia i pozdrowienia. Miłej, radosnej, pogodnej niedzieli życzę. Pozdrawiam Was, prowadzących oraz wszystkich słuchaczy. Teresa przekazuje takie pozdrowienia. Dla prowadzących, dla całego Radia Konin FM. Pozdrawiam Konin, pozdrawiam okolice Konina. Życzę miłej niedzieli od Piotra. Takie życzenia.
6: 7 czerwonych róż. Skrzypczak. Tak? I tak, to tak. Nie keczy z Tobą, tylko z Tobą.

0: FM.
1: Nikt nie wyczyta z mojej twarzy, o czym rozmyślam, o czym marzę. Wszystko potrafię ukryć w sobie. Nigdy nikomu nic nie powiem. Z tobą, tylko z tobą jestem szczery.

0: Już,
1: Wojtusiu, no,
0: co 12 się zbliża, patrz, jak
1: ten czas.
0: Mimo długiego weekendu nie zwalnia. Nie płacz. Jak to było w piosence, nie płacz, kiedy odjadę. Za tydzień powrócimy.
1: Dziękuję, Wojtusiu, za realizację muzycznej pani wspólnej. Powodzenia w twoich 2 godzinach następnych. Radiosłuchaczom przesyłam i całuję mocno, mocno. Kocham was bardzo mocno. Jesteście takim moim słońcem na co dzień.
0: Takim pięknym jak dzisiaj? Popatrzę.
1: Zerkam,
0: spoglądam, jest piękne słoneczko. Halineczka, dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do za tydzień jesteśmy.
1: Tak.
0: To będzie, poczekaj, liczę, 10 maja.
1: Tak,
0: 10.
1: Czyli na pożegnanie, tak? Muzyczna fali wspomnień. Mam tylko ciebie, tak?
0: Urszula Sipińska.
1: I trubadurzy, nie pytaj mnie, jeżeli się zmieszczą.
0: Zmieszczam. Halinka Walusiak, za tydzień od 10 muzyczna fala wspomnień. Dziękujemy, zapraszamy. Od 12 za chwilę startuje radiowy koncert życzeń. Możecie już teraz przekazywać życzenia z muzycznymi dedykacjami, które chcecie, żeby zostały zrealizowane po godzinie 12. Halinka, dzięki serdeczne.
1: Dzięki,
0: odpoczywaj sobie, korzystaj z długiego weekendu.
1: Nóżki sobie wyprostuję, wiesz.
0: Wyciągniesz sobie troszkę nóżki, będziesz wyższa.

0: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
2: Dlaczego ważna?
3: Jesteśmy Polakami.
2: No chcemy, no.
4: Ale przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
2: ale
4: wpisać.
2: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
5: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce. No
4: tak, ale to za szybą przecież.
5: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
4: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
5: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
0: Rozmawiał reporter Szymon Kemp. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Stoiska służb mundurowych, w tym żołnierzy z Powidza, Stowarzyszenia Strzelec, Sokół, Zajezdnia czy Szwadronu Ułanów. Tak zapowiada się piknik patriotyczny w Koninie. Zobaczymy armaty, umundurowanie i wyposażenie Armii Wielkopolskiej od 1918 roku, wystawę Wojsko Polskie 1939 oraz armatę przeciwlotniczą. Do tego motocykl Jeep, działo samobieżne czy moździerz brytyjski. Atrakcji ma być całe mnóstwo. Wszystko zacznie się 9 maja o 14:30 przemarszem Orkiestry Górniczej z Placu Wolności na Błonia. Wydarzenie organizuje prezydent Konina.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Za oknami spoglądałem, zerkałem, już informuję naszych słuchaczy. Cały czas mamy piękne słońce. Już ponad 24 stopnie na termometrze. Jest pięknie, słonecznie, ciepło, a nawet zbliża się do tego, żeby powiedzieć, że jest gorąco. Można się opalać, można korzystać z pięknego, długiego majowego weekendu. Można grillować, oczywiście słuchając Konin FM. No i dzisiaj będzie można grillować i słuchać nas przy pięknie pracującym słońcu aż do końca dnia, choć w drugiej części tego dnia jest możliwość pojawienia się większej ilości chmur, to opady. Tak naprawdę synoptycy przewidują dopiero jutro, a w większej ilości w naszym subregionie padać ma w kolejnych dniach. W środę, czwartek i w piątek, choć opadów nie wykluczają synoptycy również we wtorek.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Prawie 12 minut po godzinie 12. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, i rozpoczynamy program niedzielny, który po 12, czyli radiowy koncert życzeń. Pozdrawiamy serdecznie rodzinkę z Pątnowa, Elę, Alinkę, wuja Rysia i wszystkich z rodziny. Alinka, korzystaj ze słońca, opalaj się trochę. Pozdrowienia zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Dla Joli proszę o doda pamiętnik. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie prowadzących, całą moją rodzinkę, znajomych, życzę miłej niedzieli, to Urszula przekazuje. Dla ekipy z Żychlina prośba o Skolima i Blankę. Gorące życzenia popłyną dla Darka Karczewskiego, który obchodził swoje 50. urodziny. Jeszcze raz. Ci życzę wszystkiego najlepszego, zdróweczka, spełnienia marzeń, szczęścia, miłości, radości. Dziękuję za piękną, udaną imprezę. Ciocia Irka z mężem prosząc o Marasz, żyje się raz. Marsa Alam, raz się żyje, to pewnie o to chodziło, zagraliśmy. Dla żony Teresy od męża Leszka życzenia wszystkiego najlepszego, zdrówka, pomyślności, spełnienia marzeń, przede wszystkim zdrowia. Kwiaty polskie, muzyczna prośba. Dla Ewy proszę o Kasię Cerekwicką na kolana, prosi Igor. I jeszcze muzyczna prośba o piosenkę Nie śpię. Na razie nie udało mi się znaleźć takiego utworu, a jeśli udało, to wybór jest naprawdę ogromny. Co będziemy grać? Skolima i Blankę, później Kwiaty Polskie i Kasia Cerekwicka. Przypominam, kontakt do nas, telefon 511 115 104. Przypominam, Facebook Messenger Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, i pamiętajcie o SMS-ie 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23.

0: usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
2: Konin FM.

Kasia Cerekwicka na naszej antenie w utworze Na kolana. Do kolejnych życzeń przechodzimy, bo naprawdę jest ich dużo. Pozdrowienia dla całej rodziny, siostrzeńców Wiktorii, Kamili, Kamila, mamy Grażyny, szwagra Roberta, brata Zbyszka i siostry Żanety. Imprez mój cały świat. Pozdrawiam całe radio. Pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam ze Starówki, proszę o Voyager każdy dzień. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Renaty Urbańskiej ze Starego Miasta. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń od Dawida, utwór Takiego Janicka. Prośba muzyczna. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, proszę o utwór Lover Boy, póki jesteśmy młodzi. Serdeczne pozdrowienia dla ukochanej Eluni w pierwszą niedzielę maja od Grzegorza. Kocham cię skarbie, proszę o czerwone gitary. Pozdrowionka dla Katarzyny i Włodzimierza z Osieczy od Grzesia i Elżbiety z Konina w tą piękną, słoneczną pierwszą niedzielę majową. Życzymy wam wspaniałych, pogodnych chwil.

dużo zdrówka, spełnienia wszystkich życiowych planów, wszystkiego, co najlepsze dla Was. Kochani, dedykacja muzyczna to nauczycielka tańca. Pozdrawiam Renatę i Andrzeja, najlepszych działkowców z Rumina, od Agaty. Najpiękniejsze życzenia urodzinowe dla Renaty Urbańskiej przesyła brat Marek z żoną, prosząc za Adama Chrolę, tego co najlepsze. Przypominam, jak się kontaktować tutaj ze studiem Konin FM. SMS wysyłajcie pod 71 68, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Wysyłajcie wiadomości na naszego radiowego Facebooka Messengera. Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Wysyłajcie też maile na adres fala@konin.fm. No i oczywiście pamiętajcie o telefonie do studia, numer 511 115 104. Imprez już teraz, później utwór takiego Janicka oraz Lover Boy.

Loverboy na naszej antenie i już kolejne życzenia, kolejne, które do nas napłynęły i prezentujemy. Z okazji wczorajszych urodzin najlepsze życzenia urodzinowe dla cioci Renaty Urbańskiej przesyłają Klaudia i Natalia z Bartkiem, Baciary 7 Czerwonych Róż. Tą piosenkę już dzisiaj graliśmy. Na początek pozdrawiam całe radyjko oraz ukochaną żonę Ewelinę, co właśnie grilla odpaliła, oraz syna, synową i ukochanego wnuczka. Pozdrawia Karol ze Żgowa. Prośba o doktora Albana, long time ago. Z góry dziękuję. W najbliższy czwartek będę świętował swoje 32 urodziny. Z tego względu proszę o piosenkę Anny Marii, żeby poczuć się trochę lepiej na duszy, to od Jarka. Dla górników ziemi konińskiej, od słuchacza z Konina Wiesława, dla wszystkich górników ziemi konińskiej prośba o piosenkę Zamilkła kopalnia. No niestety to będzie smutna, choć wesoła piosenka, rytmiczna, ale no cóż, o tym, że coś pięknego na terenie naszego regionu się kończy, coś pięknego, co przez wiele lat dawało rozwój i pracę. Pozdrawiam Radio Konin FM, miłej niedzieli, życzę pozdrowienia dla kochającego Sławka, dla kochającej siostry Martyny, kochającego szwagra Szymona od Kariny z Wólki. Pozdrowienia też dla kochanych rodziców Ani i Darka, to od córki Kariny, i dla kochającego syna Filipa od mamy Kariny. Życzę wszystkim miłej niedzieli i też dla kochającej babci Haliny, od kochającej wnuczki Kariny z Wólki. Z Kolima już w tej godzinie prezentowaliśmy. Proszę o dedykację dla kochanej teściowej, pomyślnej rekonwalescencji, od całej rodziny. Dziękuję, pozdrawiam, proszę o piosenkę Kawiarenki. 511 115 104 dzwońcie z życzeniami pod ten numer, ale oczywiście pamiętajcie o SMS-ach wysyłanych na naszą bramkę, numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Nie zapominajcie o mailach, adresy fala@konin.fm oraz nie zapominajcie o Messengerze naszym radiowym, Facebook Messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Doktor Alban, później nauczycielka tańca, później utwór Zamilkła kopalnia, kolejny blok muzycznych dedykacji prezentujemy.

0: Toponim FM. Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Reklama.

Piosenka z dreszczykiem smutna, jakby na to nie patrzeć. Coś pięknego dla wielu kończy się nieuchronnie. Miejmy nadzieję, że region koniński ma jeszcze piękne czasy przed sobą. Zbliża się godzina 13, kolejne pozdrowienia prezentujemy na naszej antenie. Już z nimi startujemy wraz z nadchodzącymi urodzinami 40. Życzę bratu Krzysztofowi z Zagórowa dużo wiary, spełnienia marzeń, szczęścia z rodzinki oraz dużo zdrowia. Życzy brat Karol. Można prosić o Skolima, życie jest jedno, z dedykacją dla Krzysztofa pozdrawiam. No to spróbujemy Skolima, ale w kolejnej godzinie zagrać, skoro tak o Skolima prosicie. Proszę o piosenkę 2 plus 1, choć pomaluj mój świat dla przyjaciółki Moniki z okazji imienin. Życzę zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. To od Ani, pozdrawiam. Pozdrawiam całą rodzinkę, siostrzeńców Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę, Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka i siostrę Żanetę. Proszę o imprez Mój Cały Świat. Kulko ze Szczecina, proszę trochę czułości do mnie, Darek. Proszę o piosenkę z tamtych lat, z pozdrowieniami dla całej rodziny przesyła Wiktoria. Dla Marioli Czaj z okazji imienin dużo radości, spokoju i wszystkiego co najpiękniejsze, najlepsze od koleżanki Teresy takie życzenia. Do 13 będziemy grać Czerwone Gitary i Adama Chrole, po godzinie 13 Irena Jarocka oraz Anna Maria pojawi się w bloku muzycznym. Przypominam, jak kontaktować się z nami, SMS numer 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, mail to adres fala@konin.fm, Messenger to wiadomości wysłane na adres Messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. No i oczywiście telefon do studia 511 115 104.

0: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
2: Bardziej bieganie, świętowanie.
3: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
2: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
3: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
0: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
4: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
0: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Wielkimi krokami zbliżają się 13. ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Inauguracyjna część zawodów odbędzie się już za kilka dni w Katowicach i Mikołowie. Potem rywalizacja w różnych dyscyplinach zawita do Zielonej Góry, Kielc oraz do Konina. W naszym mieście w ramach ogólnokrajowych igrzysk od 29 do 31 maja przewidziano mecze piłki nożnej i pokaz Nordic Walking. Sportowcy będą walczyć o szansę reprezentowania Polski podczas światowych letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Chile, które odbędą się w przyszłym roku.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Za oknami słońce, pięknie pracujące. Chmury mogą pojawić się w drugiej części dnia, ale z nich opadów dzisiaj nie będzie. Te opady wyczekane. Można powiedzieć oczekiwane. Mają być w nadchodzącym tygodniu. Jest szansa, że popada momentami mocniej, co na pewno ucieszy tych wszystkich, którzy na ten deszcz czekają. Ci, którzy czekają na jeszcze wyższą temperaturę, mogą się doczekać. 27-28 stopni ma być dzisiaj w naszym subregionie. Teraz mamy już ponad 25 stopni ciśnienie. Czyli teraz zerkamy na barometr, to teraz aktualnie 1015 hektopaskali.

0: Witam po godzinie 13, prawie 13 minut po pełnej godzinie. Jesteśmy już w drugiej godzinie radiowego koncertu życzeń. Startujemy z pozdrowieniami. Pozdrawiam moich dzieci, Kamilę, Kamila i Wiktorię oraz męża Roberta i braci Zbyszka, Mateusza i Artura i mamę Grażynę od Żanety. Proszę o piosenkę klasik, jesteś moim spełnieniem. Pozdrawiam Kwiatka, K. Żaba. Proszę o piosenkę Fanatik, Spotkanie, to od Kamila. Pozdrawiam prowadzących słuchaczy, proszę o piosenkę Zakochany chłopak. Dla kochającej żony Moniki z okazji jutrzejszych imienin od całej rodziny i męża Przemysława, pozdrowienia. Dla wuja Piotrka Jagodzińskiego z Ludwikowa podziękowanie za cudownie spędzoną niedzielę na zlocie motocykli, to od Marcina. Cześć, składam życzenia z okazji urodzin dla Karoliny. Dużo szczęścia i radości życzy rodzinka z Ruminka. Wszystkiego najlepszego z okazji niedawnych urodzin dla Leszka z Sobótki, żeby wszystko grało, życzy Grażyna z Tomkiem i Ilonką, Grzegorz z Bożeną i Eugeniusz. 511 115 104, pamiętacie? To jest numer do studia. Dzwońcie z życzeniami, pozdrowieniami, muzycznymi dedykacjami, ale oczywiście też piszcie SMS-y. Numer 7168, Konin FM, na początku koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też wiadomości mail na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego Messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. 2+1, choć pomaluj mój świat, później klasik, jesteś wielkim spełnieniem oraz piosenka z tamtych lat też pojawi się teraz w bloku muzycznym.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
1: Konin FM.

Słonecznie, pięknie rozpoczął nam się kolejny miesiąc w kalendarzu, czyli miesiąc maj. Miesiąc matur, miesiąc chłodnych ogrodników, miesiąc weekendu majowego. Weekend majowy można powiedzieć na plus. Maturzyści, trzymamy kciuki, żebyście też byli na plus podczas tych ważnych egzaminów. Spokojnie, cierpliwie do celu. Tutaj takie życzenia dla was. A jeśli chodzi o zimnych ogrodników, to pewnie będą. No i później, miejmy nadzieję, już maj będzie znowu ciepły, fajny i przyjemny. Na naszej antenie program, który teraz trwa, to radiowy koncert życzeń i do życzeń przechodzimy. Od Adama prośba o after party. Dobrze wiedziałeś, co brałeś. Witam serdecznie, pozdrawiam, proszę utwór dla żony Basi, a dwa takich już nie ma. Nie udało mi się takiego utworu znaleźć. Dla Ryszarda z Łokietka 33 z Konina życzenia zdrowia od teściów. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe radio, proszę o piosenkę Rozmowa przez ocean od Zbigniewa. Kolejna muzyczna prośba, która napłynęła do nas, to Zenon Laskowik, Janusz Laskowski. Śnił mi się rodzinny dom, to tak bez kabaretu będzie. 511 115 104, pamiętajcie o tym, żeby dzwonić tutaj do studia Konin FM i przekazywać życzenia, pozdrowienia, muzyczne dedykacje. Pamiętajcie też o tym, że możecie pisać, a nawet powinniście pisać SMS-y numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też o wysyłaniu maili, adres fala@konin.fm oraz o wiadomościach przysłanych na naszego radiowego Facebooka Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Fanatik, Bajera i Skolim już gramy.

Na punkcie tego pana szaleją. Parkiety muzyczne, parkiety taneczne. Skolim życie jest jedno, muzyczna dedykacja na naszej antenie zaprezentowana. Dla maturzystów, szczególnie dla wnuczka Michała Ignaczaka z drugiego LO od babci, życzenia powodzenia oczywiście na maturze i prośba o czerwone gitary Matura. Pozdrawiam Angelikę i Marzenkę, które opalają się na ogródkach działkowych imienia Urbanowskiej. Pozdrowienia od Janusza. Defis, miły pan Bogdan Borowski jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego dla Renaty Urbańskiej z okazji urodzin, dużo zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń życzą Dorota i Andrzej Pietrzak, prosząc o piosenkę Stachurskiego Iść w stronę słońca. Muzycznych dedykacji już nie przyjmujemy, playlista do 14 zapełniona, co uda nam się zaprezentować to za chwilkę na naszej antenie. Maryla Rodowicz, Rozmowa przez ocean, później Defis, Bogdan Borowski, Miły pan, jeszcze raz. No i będą też czerwone gitary w utworze Matura. Ja przypominam, że cały czas możecie jeszcze przekazywać życzenia, pozdrowienia i dedykacje do 13.50. Za naszym pośrednictwem na te życzenia cały czas czekam.

jest sobota.

prawie 10 minut do 14. Powodzenia na maturze, maturzyści. No i później powodzenia już w pełni dorosłym życiu. Proszę utwór Bahama Mama, Pump Sisters. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Marcin z okolic Konina. Nie udało mi się znaleźć takiej piosenki. Pozdrowienia dla działkowców z Solnej z działki 10 Forever Young. Tutaj już nie zmieścimy. Tak samo jak kolejną prośbę muzyczną od Kamila Milano Adela. Serdeczne życzenie imieninowe dla Marioli Kostańskiej. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń. Takie życzenia przesyłają koleżanki z pracy. Zbliża się 14, jeszcze 3 utwory uda się zaprezentować. Janusz Laskowski, Śnił mi się rodzinny dom. Później pojawi się Krzysztof Krawczyk, Jak przeżyć wszystko jeszcze raz. I na koniec, przed samą 14, After Party, Dobrze widziałeś, co brałeś. Za tydzień w niedzielę, 10 maja, zapraszamy. Halinka Walusiak od 10, muzyczna fala wspomnień. Wtedy pozdrawiamy. A od 12 na naszej antenie przesyłamy pozdrowienia i muzyczne dedykacje w radiowym koncercie życzeń. Za tydzień w niedzielę czekamy na Was. Wy też czekajcie z utęsknieniem na ten dzień, przy którym nas słuchacie z pozdrowieniami. W niedzielę od 10 te programy, muzyczna fala wspomnień, radiowy koncert życzeń. Za dzisiaj, za wszelkie formy kontaktu, za życzenia, muzyczne dedykacje dziękujemy, pozdrawiamy, uważajcie na siebie, wypoczywajcie, bo to dzisiaj jeszcze taki dzień wypoczynku. Ze mną spotkanie jutro po godzinie 15 w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye.

0: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
2: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
3: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
4: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
3: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
5: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
6: Wzięliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
4: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
6: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
7: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
8: Fiesta kina hiszpańskiego wraca do Konina. Specjalne pokazy odbędą się w całej Polsce, także w naszym Oskardzie. W maju i w czerwcu widzowie obejrzą tytuły Matador, Prawo pożądania oraz Kobiety na skraju załamania nerwowego. Te 3 filmy wyróżniają się dzięki intensywnym fabułom o pożądaniu, namiętności, obsesji, zdradzie, porzuceniu, rozpaczy i narodzeniu się na nowo. Kobiety na skraju załamania nerwowego zobaczymy 9 maja o 20.30, 30 o 19.30 filmem Matador, a 27 czerwca o godzinie 20.30 seans produkcji zatytułowanej Prawo pożądania.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.

0: 104.1.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Reklama.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Gmina Kleczew ponownie nawiązuje współpracę z Politechniką Poznańską, angażując studentów architektury w opracowanie koncepcji zagospodarowania lokalnych terenów rekreacyjnych. To szansa na świeże spojrzenie i innowacyjne pomysły dla przestrzeni publicznej tej gminy.
3: Gmina Kleczew po raz kolejny łączy siły z Politechniką Poznańską. Tym razem przyszli architekci zaprojektują nasze tereny rekreacyjne. Studenci architektury wezmą na warsztat dwa obszary w Kleczewie. Pierwszy za stadionem miejskim oraz drugi przy koparce SHRS 315. No i efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Pojechaliśmy 14 kwietnia do Poznania i w murach Politechniki Poznańskiej zaprezentowaliśmy w trakcie krótkiej prezentacji. Przybliżyliśmy młodym projektantom historię i specyfikę naszej gminy. Przedstawiliśmy Kleczew jako miasto warstw, miasto procesów, które bardzo dużo pamięta, ale jednocześnie nie boi się zmian i tworzy ponownie na nowo. W tym spotkaniu uczestniczyłem ja, a także pani kierownik inwestycji Marta Sobczak, jak również inspektor do spraw funduszy zewnętrznych pan Eugeniusz Kaczmarek. No i odpowiadaliśmy na pytania studentów, jaką mielibyśmy wizję na to, co w tych projektach powinno się znaleźć. No krótko mówiąc, czego oczekujemy, żeby też ułatwić pracę studentom. Całość koordynuje pan profesor Krzysztof Borowski, który jest pomysłodawcą i koordynatorem całego programu. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt zróżnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi no, naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie. Oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć, jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne. Nad wysokim poziomem prac czuwają oczywiście naukowcy Zakładu Urbanistyki pod kierunkiem profesora Adama Nadolnego. I coś, co jest równie ważne, nikt nie pracuje za darmo, ponieważ studenci otrzymają również gratyfikację finansową, bo to jest oczywiście forma konkursu, więc będą nagrody, ponieważ udało nam się w budżecie zarezerwować na to środki finansowe. Więc już wkrótce przekonamy się, jak młodzi architekci widzą przyszłość terenów przy stadionie i przy naszej industrialnej wizytówce, jaką jest koparka. I co ciekawe, wszyscy mieszkańcy będą mieć okazję zapoznać się z ich pracami, ponieważ zaprezentujemy je podczas tegorocznych Dni Kleczewa.
2: Efekty prac studentów mają pomóc w wyborze optymalnych rozwiązań i pozyskiwaniu środków na ich realizację, informował burmistrz gminy Kleczew Mariusz Musiałowski.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Reklama. No matter what, no matter what.

0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
2: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
0: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
0: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski. Jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
4: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
0: Pisemny Polski jutro o 9:00.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Majowe kobiece wieczory w kinie Café w Konińskim Oskardzie będą tym razem z nutą humoru. Na ekranie pojawi się polska komedia Seks dla odpornych, w której zobaczymy Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. To pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo rozbudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. Po seansie razem z psychoterapeutką Iwoną Michalak-Jędrzejczak zastanowimy się, czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość. Będą też nagrody niespodzianki. 21 maja, godzina 18.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Reklam.

0: Koniec FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Maj to miesiąc, gdy wspominamy wejście Polski do Unii Europejskiej, ale także okazja do skorzystania z licznych, bezpłatnych wydarzeń poświęconych funduszom europejskim oraz możliwościom rozwoju zawodowego i biznesowego.
4: Justyna Tomczak, punkt informacyjny funduszy europejskich działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Zapraszamy przedsiębiorców z Konina i okolic, a więc powiat koniński, turecki, supecki oraz kolski, do tego, żeby brali udział w najbliższym naszym naborze na kursy i szkolenia dla siebie i swoich pracowników, żeby podnieść po prostu kompetencje i kwalifikacje w swojej firmie. Nabór rozpocznie się 11 maja i potrwa około 2 tygodni, więc możecie Państwo śledzić naszą stronę internetową. Wnioski składamy przez tą stronę internetową, także nie musicie Państwo w ogóle wychodzić z domu czy z firmy. Później oczywiście przychodzimy na podpisanie umowy tutaj do nas. Są to duże kwoty, ponieważ dla jednego pracownika przeznaczone jest 9,5 tysiąca na podniesienie kompetencji i kwalifikacji, a na całą firmę 76 tysięcy złotych, a więc jest o co walczyć. Podkreślę tutaj, że wszystkie wnioski, które wpisują się w założenia regulaminu, przechodzą i wszystkie firmy dostają to dofinansowanie, więc nie ma tutaj jakby tej walki, kto pierwszy, ten lepszy. Przez całe 2 tygodnie będziemy przyjmować wnioski. Oczywiście jest to refundacja, a więc zwrot kosztów tego szkolenia otrzymacie Państwo po ukończeniu przez uczestników tego kursu, szkolenia bądź studiów podyplomowych. Jest to zwrot w wysokości 80 lub 85% ceny usługi, a więc właściwie 3/4 kwoty pokrywamy my jako Agencja Rozwoju Regionalnego, także bardzo serdecznie zapraszam.
5: A zakończymy wszystko tradycyjnie informacją o mobilnych punktach informacyjnych, czyli takiego waszego działania tradycyjnego, które pozwala przedsiębiorcom porozmawiać z wami u siebie, a niekoniecznie przyjeżdżać tutaj w godzinach pracy, często kiedy po prostu nie ma na to czasu.
4: Dokładnie tak, natomiast na te mobilne punkty informacyjne zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, zapraszamy także mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jakichś stowarzyszeń, fundacji działających na tych terenach. W maju, już 27 maja, więc pod koniec, będziemy w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec w godzinach od 9 do 11.30, a od 12 do 14.30 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale. I w tym czasie będziemy miały te 2,5 godziny na to, aby z każdym mieszkańcem, z każdym przedsiębiorcą, z każdą osobą, która po prostu do nas przyjdzie, indywidualnie porozmawiać o tym, jaki ma pomysł na rozwój, pomysł na biznes, może poszukuje wsparcia na kursy, szkolenia, może chce zmienić swoją ścieżkę zawodową, wtedy też pomożemy, wskażemy, z jakich funduszy może skorzystać, do kogo może się zwrócić o pomoc, więc to jest takie spotkania dla Państwa tam na miejscu, żeby nie przyjeżdżać do nas do Konina. Także zachęcam do uczestniczenia, ponieważ wtedy tak naprawdę wystarczy wyjść z domu, przyjść do tego budynku, który znajduje się na terenie Państwa gminy i po prostu z nami porozmawiać.
5: I do tego również zachęcamy. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
3: Planowane spotkania i inicjatywy pokazują, jak szerokie wsparcie jest dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców, zachęcając do aktywnego sięgania po środki i wiedzę oferowaną w ramach funduszy europejskich.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
3: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
4: Przy okazji kondycja się poprawia.
5: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
4: To jest się najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
0: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
6: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
0: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W Ogrodzie Botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
7: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
0: Mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
8: Wiadomości Radia Konin FM.
9: Za nami w Konińskim Centrum Kultury 2 filmy w przeglądzie Wajda Rewizje. Oglądaliśmy w kinie Centrum Popiół i Diament oraz Wesele, a teraz w maju zobaczymy Niewinnych Czarodziejów. To psychologiczny melodramat, portret młodego pokolenia inteligencji żyjącego w realiach Polski Ludowej. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy to znakomita okazja do retrospektyw każdego miesiąca. Aż do grudnia zobaczymy wybrane filmy z przebogatego dorobku tego reżysera. Niewinni Czarodzieje w niedzielę 17 maja. O godzinie 16 w kinie Centrum.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.

0: usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Także lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Koninie zaprezentowano założenia akcji Książkobranie, której celem jest nadanie drugiego życia książkom zalegającym w domowych bibliotekach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w inicjatywę i podzielenia swoimi zbiorami.
3: Do nas najlepiej, gdyby trafiały książki takie właśnie około 20-letnie najstarsze, ponieważ oprócz tego, że czyta się treść, dzisiaj stety bądź niestety, zależy jak kto na to patrzy, czytamy podwójnie też, bo podoba nam się obraz, podoba nam się jakość wydanej książki, okładka, strony. W tej chwili na przykład literatura młodzieżowa jest bardzo pięknie kolorowo wydawana, bo oprócz treści młodzi ludzie chcą tego dobrego, jakościowo fajnego produktu. Wszyscy chcemy brać do ręki jednak książkę w miarę czystą, niezniszczoną i takie też chcielibyśmy przyjmować, abyśmy mogli uzupełniać ten swój księgozbiór biblioteczny, żeby koninianki i koninianie mogli otrzymywać książkę jak najmniej zużytą. A faktycznie są takie pozycje, które są czytane non-stop, są zapisy, kolejki i wiadomo, że ta książka się zużywa. Oczywiście nie mam do nikogo pretensji, bo to jest naturalny proces. Wszystko, co zostaje wyprodukowane, w pewnym momencie się zużywa. Natomiast my chcielibyśmy na przykład mieć zapas jakichś 2-3 egzemplarzy, które będziemy mogli w razie czego podmieniać.
4: Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszamy do naszego biura tutaj na Energetyka 3A codziennie od poniedziałku do soboty od 4 do 9 maja, w godzinach dopołudniowych od 10 do 11, bądź po południu od 18 do 19, w sobotę od 14 do 15. Jeżeli komuś by indywidualnie zależało na umówieniu się na odbiór, większa ilość, nie pasuje termin, to też pod numerem telefonu 605 670 546 można zadzwonić i umówić się na taki indywidualny odbiór. My wszystkich przyjmiemy, wszystkie pozycje odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej, aby ta książka, tak jak panowie dyrektorzy zaznaczyli, zaczęły żyć swoim drugim, miejmy nadzieję, nie gorszym życiem.
5: A może jakaś perełka się trafi?
4: To nigdy nie wiadomo.
3: Znaczy często się tak zdarza, bo mieliśmy już kilka razy taką sytuację, że ludzie czyszczą na przykład mieszkania po dziadkach, rodzicach, oddają wszystko jak leci, później się okazuje, że tam znalazły się książki sprzed 45. Takim fenomenalnym jakby znaleziskiem był kalendarz, słownik, przepraszam, słownik polsko-niemiecki, który trafił się nam pomiędzy książkami z czasów PRL-u. Kiedy otworzyliśmy słownik, znaleźliśmy tam stempel, ale też odręczny podpis Zygmunta Kubiszewskiego z pieczęcią kantyny oficerskiej w obozie dla jenieckim dla oficerów polskich w Murnau. A Zygmunt Kubiszewski, okazało się, że to był koninianin, to był też harcmistrz, to był też w czasach swojego dzieciństwa, kiedy był harcerzem, jeden z członków delegacji z powiatu konińskiego, która pojechała na pogrzeb marszałka Piłsudskiego do Krakowa, więc to była taka postać, którą gdzieś odkryliśmy na nowo i tego typu perełki właśnie się znajdują, a słownik, wiadomo, był wydany jeszcze w czasach przedwojennych, opowiadał historię polskiego jeńca wojennego, opowiadał też historię koninianina i w sumie historię dalece przedwojenną, bo na przykład właśnie historię harcerstwa konińskiego, ale też i marszałka Piłsudskiego.
4: Ale też indywidualne takie kwestie. Powiem wam, że mnie na pomysł tej akcji indywidualne doświadczenie, że tak powiem, popchnęło. Znaczy po śmierci w ubiegłym roku taty porządki właśnie w domu rodzinnym robiłem i tam w trakcie właśnie porządkowania rzeczy wśród różnych książek znalazłem dwie stare fotografie, które nikt z rodziny już nie pamiętał, właśnie moich rodziców z rodzicami mamy i teściami taty. I to nagle taka perełka rodzinna, czyli też jest szansa, oprócz tych elementów, które Damian powiedział, takie nasze rodzinne, że coś przy okazji takich porządków może nam w ręce wpaść, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że to istnieje. Także jest to okazja, a potem jeszcze jak ze znajomymi, jak tą akcję rozwijaliśmy, rozmawiałem, to się okazuje, że no nie chcę jakiejś statystyki tu przedstawiać, ale naprawdę bardzo duża część moich rozmówców potwierdzała, że ma na półkach książki, które co roku tam są, już nie czytam, nie zaglądam, tylko są, bo nie mam pomysłu, co z tym zrobić, nie?
2: Akcja pokazuje, że nawet zapomniane książki mogą zyskać nową wartość jako lektura, historyczny eksponat lub materiał do ponownego wykorzystania. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców książkobranie stanie się nie tylko zbiórką, ale także okazją do odkrywania lokalnych historii.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie żywe.

0: Konin FM 104.1. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama. Konin FM.

0: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbetnie Ciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
2: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
3: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
2: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
4: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
2: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Coeli nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
5: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
0: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbetnie Cieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Dzieła mistrza baroku w najdrobniejszym detalu. Caravaggio w konińskim kinie Oscar. To artysta, który malował świętych z brudem pod paznokciami, ponieważ uważał, że prawdziwa boskość znajduje się w tym, co surowe, realne i najzwyczajniej ludzkie. Takie podejście wymagało od niego odwagi. Wymagało też 100% przekonania i empatii, którą niewielu artystom przedtem i potem udało się wyrazić tak dobitnie. W Oscardzie 9 maja o 15 będzie można zobaczyć fascynujący dokument zatytułowany Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10 do 15 stopni.

0: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklam.

0: Świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
3: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
4: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
2: Zastanawiam się, czy to jest takie tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś, promocja właśnie może tej działalności, po prostu tej takiej służby jednak.
3: Naszym głównym celem, jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dlatego, że dzień wcześniej, przed samymi zmaganiami, mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców z różnych dziedzin medycyny, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy specjalistów. Mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Także ten 10 lipca, ten dzień szkoleniowy od samego rana jest zarezerwowany tak naprawdę z krótkimi przerwami na szkolenia. I po tych szkoleniach następuje weryfikacja wiedzy na zawodach. Wiadomo, rywalizacja tutaj to nie wszystko. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby te drużyny wyniosły z tych mistrzostw wiedzę, tak? Nie zawsze jest możliwość szkolenia się gdzieś w swoich macierzystych powiatach czy w macierzystych jednostkach w taki sposób, jaki my proponujemy. My proponujemy konkretne zadania oceniane przez fachowców z danej dziedziny. Mamy do tego pozorantów, którzy są ucharakteryzowani jak najbardziej realistycznie się tylko da. Jest to ćwiczone również aktorsko. Mamy również w swojej ekipie aktorów, którzy wykonują ten zawód, którzy się również będą utrudniali drużynom działania, także wiele emocji, ale przede wszystkim wiedza.
2: No to wydaje mi się, że tym bardziej fantastyczna idea wokół tych mistrzostw, bo wszyscy chcemy, żeby te drużyny były jak najlepiej przeszkolone, od tego zależy często ludzkie życie. Zastanawiam się, czy również chcielibyście, żeby pojawiło się na tych zawodach, że się pojawili kibice jacyś, może takie postronne osoby oglądające, które zastanawiają się nad pracą w takim zawodzie.
3: Jak najbardziej. Na naszych mediach społecznościowych będzie harmonogram przebiegu mistrzostw. Tutaj akurat nie są wciągnięte bloki szkoleniowe ze względów tutaj
2: oczywiście,
3: technicznych.
2: Tak.
3: Ale jak najbardziej zmagania będą uwzględnione w harmonogramie. Po przyjeździe tutaj do bazy, do centrum, do serca mistrzostw, czyli do jednostki w Szyszłowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie, będzie można pobrać sobie mapę, pojechać na to zadanie, ale nie tylko w dzień, ale też w nocy, bo planujemy zmagania dobowe. Czyli po bloku szkoleniowym drużyny mają tak naprawdę 2-3 godziny, żeby złapać oddech, odpocząć i ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut, także cały czas muszą być w gotowości, cały czas muszą być ze sprzętem, no i muszą reagować na nasze sygnały, także zmagania jak i nocne, tak i dzienne.
2: Mhm. A jaka data jest dokładnie tych mistrzostw i miejsce?
3: 10-11 lipca, 10, tak jak mówiłem, jest to blok szkoleniowy, 11 10 już można powiedzieć, od godziny 22 rozpoczynają się zmagania nocne. Na tym etapie nie możemy podawać dokładnych lokalizacji tych zadań, ale jest to teren powiatu słupeckiego, a dokładnie teren gminy Słupca i gminy Ostrowi. Te wszystkie informacje zostaną w odpowiednim czasie podane na naszych mediach społecznościowych.
2: Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.

0: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w odznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
2: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
3: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągną darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Stoiska służb mundurowych, w tym żołnierzy z Powidza, Stowarzyszenia Strzelec, Sokół, Zajezdnia czy Szwadronu Ułanów. Tak zapowiada się piknik patriotyczny w Koninie. Zobaczymy armaty, umundurowanie i wyposażenie Armii Wielkopolskiej od 1918 roku, wystawę Wojsko Polskie 1939 oraz armatę przeciwlotniczą. Do tego motocykl Jeep, działo samobieżne czy moździerz brytyjski. Atrakcji ma być całe mnóstwo. Wszystko zacznie się 9 maja o 14:30 przemarszem Orkiestry Górniczej z Placu Wolności na Błonia. Wydarzenie organizuje prezydent Konina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny wieczór, ale od jutra już do Polski zaczną wpływać deszczowe chmury, przyniosą burze. A zostawią za sobą trochę chłodniejszą pogodę, raczej 10 do 15 stopni. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen. Reklama.

0: lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. I właśnie w tym kontekście były przewodniczący Młodzieżowej Rady Konina, Grzegorz Orchowski, opowiadał o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji obecnych w sieci.
3: No to tutaj, jeżeli chodzi o filmik, daliśmy takie przykładowe tematy, które człowiek jako osoba, która przystąpiła do tego konkursu, może wykorzystać. I tutaj też poruszyliśmy każdy praktycznie z tych tematów poza jednym, czyli właśnie fundusze w mieście, w regionie, ale poza tym właśnie jednym z tych tematów była edukacja, mobilność, czyli właśnie ta praca i nauka za granicą, możliwość przemieszczania się pomiędzy granicami, czy rynek pracy, czy prawa obywatelskie, to jest też jedna z ważniejszych rzeczy. Sprawdziliśmy, kto organizuje ten konkurs i dlaczego organizujemy ten konkurs. Jak zrobić dobrą rolkę, w jaki sposób ustawić format filmiku, czyli właśnie format filmiku powinien być w tym 9:16, czyli w pionie, tak jak normalnie oglądamy TikToka. Ta rolka powinna być również mniej więcej w przedziale czasowym 40-90 sekund, żeby to też nie było za dużo. Wiadomo, przedstawiliśmy, że bardzo ważny jest dźwięk, bardzo ważny jest, jest obraz, żeby to również było wszystko widoczne. Przedstawiliśmy możliwości, które również członkowie konkursu mogą zrealizować, czyli na przykład historie, jakie powinny albo jakie mogą zostać użyte do filmiku. Ważne są emocje i pewne konkrety. Daliśmy również różne wskazówki i powiedzieliśmy, że jeżeli będzie trzeba, to jesteśmy za każdym razem do informacji i na jaki mail dokładnie zgłaszać się w sprawie pytania.
4: I tutaj na profilach posła Tomasza Nowaka można szukać szczegółowych reguł dotyczących tego konkursu. Do wygrania jest co?
3: Do wygrania jest wycieczka do Europarlamentu. To jest przede wszystkim jedna z ważniejszych rzeczy, a wobec również wygranych będzie dodatkowa wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej i wiadomo, tutaj jest kwestia również gadżetów.
4: Myślicie, że uda się jakoś przebić przez te algorytmy, poprzez te filmiki, które powstaną w czasie tego konkursu? Że to jakoś przynajmniej trochę pomoże?
3: Wiesz co, ja jestem przekonany, że tak. Może jestem człowiekiem, który jest za bardzo pozytywnie myślącym, ale ja wierzę w to, że tym młodym ludziom uda się przełamać pewne algorytmy i że ten konkurs będzie na pewno uświadamiający większość ludzi w internecie, w jaki sposób wygląda sytuacja w aktualnym momencie w Europie i na świecie.
4: No to tak na koniec, czego byś życzył? No właśnie, Polakom, może tu wyszczególnimy z racji wieku. Tak, czego byś na przykład życzył starszym osobom, które są takie sceptyczne wobec Unii Europejskiej teraz z okazji naszej kolejnej rocznicy wejścia do wspólnoty?
3: Rozmawiajcie. Jedna z ważniejszych rzeczy to jest to, żebyśmy rozmawiali wszyscy. Debatujmy, wymieniajmy się zdaniami. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, która w aktualnym momencie możliwe, że jest i uciekająca, no bo niektóre osoby też widzę i z młodego, i z starszego pokolenia łapią za telefony i uważają, że to jest pewne uwolnienie z tej rozmowy, a my wszyscy powinniśmy dyskutować, nie siedzieć w bańkach informacyjnych, spalać pewne relacje. To jest też bardzo ważna rzecz i tego życzę wszystkim.
4: Okej, a sobie jako młodemu Polakowi, młodemu Europejczykowi, czego byś... Jakie jest twoje marzenie, jeśli chodzi o rozwój naszej wspólnoty europejskiej?
3: To ja może odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałem. Ja mam nadzieję, że Unia Europejska będzie miejscem, gdzie wszyscy będą debatowali, wszyscy będą rozmawiali i będziemy dochodzić do pewnego konsensusu, gdzie dla każdego będzie chociaż minimum dobra. I uważam, że powinniśmy dążyć wszyscy do tego, żebyśmy osiągnęli pewien konsensus i byli zadowoleni.
4: Grzegorz Orchowski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.

0: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 km od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
2: No idealnie się wylosował, to jest pogoda jak marzenie.
3: No i każdy korzysta właśnie, czy ma ciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
4: My mamy zawsze pogodę, o, że tak powiem.
5: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
4: Tak, tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest też wszędzie pogoda.
5: Ale mało kto się kąpie, widzę, że pani też tak na razie
4: próbujemy. Stópki. Na razie próbujemy, jaka temperatura. Jeszcze chwila i będzie ciepło.
0: Ale na jutro prognoza jest gorsza. Na północy Polski może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Wielkimi krokami zbliżają się 13. ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Inauguracyjna część zawodów odbędzie się już za kilka dni w Katowicach i Mikołowie. Potem rywalizacja w różnych dyscyplinach zawita do Zielonej Góry, Kielc oraz do Konina. W naszym mieście w ramach ogólnokrajowych igrzysk od 29 do 31 maja przewidziano mecze piłki nożnej i pokaz Nordic Walking. Sportowcy będą walczyć o szansę reprezentowania Polski podczas światowych letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Chile, które odbędą się w przyszłym roku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, obchodzonego 30 kwietnia, rozmawiamy z Robertem Bieleckim o tym, czy przemoc wobec najmłodszych to wciąż aktualny problem i jakie mity narosły wokół wychowania bez kar fizycznych. Moim dzisiejszym gościem jest pan Robert Bielecki, wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, organizator ogólnopolskiej konferencji Neurodydaktyka, bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu i autor popularnej książki Nastolatek potrzebuje wsparcia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Często też słyszy się, mam wrażenie, że winą nieraz za całe zło, a zwłaszcza za to zło, jaka to często młodzież nie jest zła, no obarcza się, no właśnie, bezstresowe wychowanie, no i jak zawsze gdzieś tam odłamkiem otrzymają jeszcze cykliści, no bo to wiadomo. Ale to bezstresowe wychowanie często jest wskazywane jako, a no to tak, to jest, jak coś zrobi młody człowiek i zrobi coś złego, nie wiem, zdarzą się, no nie trudno, nie trzeba daleko szukać jakiejś sytuacji typu jakaś przemoc właśnie w szkole, że kogoś nagrano, że gdzieś szantażowano, potem, że ujawnieniem, nie wiem, czegoś w internecie i tak dalej, taką, tego typu był przemocą, to w szkołach czy w grupach gdzieś tam młodzieżowych zdarzają się takie sytuacje niestety. No to nie trudno wejść w komentarze i zaraz się znajdzie, że a to bezstresowe wychowanie tak się kończy, tak? No i jak odpowiadać?
3: Tylko, że tu już mamy od razu zupełne nieporozumienie, ponieważ nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie, prawda? To takie coś zostało gdzieś tam wymyślone w jakiejś przestrzeni takiej społecznej.
2: No to jest taki synonim trochę właśnie tego wychowania bez właśnie jakiejś...
3: Bez zasad.
2: Bez klapsa, bez tej...
3: No właśnie. Ponieważ jeżeli już chcemy mówić o bezstresowym wychowaniu, to albo jest wychowanie, albo tego wychowania nie ma. Mhm. A nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. To znaczy, że nie ma wychowania.
2: No tak.
3: W tym wypadku.
2: Czyli to jest takie chyba błędne pojęcie po prostu.
3: Dokładnie. Tak sobie to jest tak powielane, powtarzane, że o, to jest tak zwane bezstresowe wychowanie. Nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Ale... Co to oznacza? Znaczy, że wychowanie musi mieć jakieś, toczyć się w jakichś granicach, prawda? I teraz można wychowywać dziecko, a nawet nie można, należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Więc jakby samo używanie przemocy wobec dziecka, tutaj mówimy o tym dniu sprzeciwu wobec bicia dzieci, ale przemoc oczywiście fizyczna, która się po prostu objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko
2: właśnie,
3: jest
2: to
3: forma...
2: To jest tylko klaps, tak?
3: Dokładnie. Tutaj coś naświetlamy tym dniem, natomiast te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc wobec dziecka. Czy to będzie przemoc, którą widać od razu gołym okiem, bo dziecko zostało pobite i ma siniaki, na przykład ma jakieś uszkodzenia? Czy to jest taka przemoc, której nie widać na pierwszy rzut oka? To cały czas mówimy o tym, że to jest przemoc, prawda? I tutaj nie ma nic wspólnego to wychowanie bezstresowe, wychowanie stresowe, bo ktoś powie, że aha, gdyby był wychowywany mocną ręką, tak, taką silną ręką, pasem, który wisi i którego używamy, to dostałby dobre wychowanie, a jeżeli tego nie ma, to nazywamy wychowaniem bezstresowym. No nie, no to jest zupełna pomyłka. Takie właśnie myślenie, tak jak czasami niektórzy powtarzają, a no mnie ojciec bił i zobacz, na jakiego porządnego człowieka wyrosłem. No, więc ja bym powiedział bardziej w ten sposób. Na szczęście w twoim życiu poukładało się tak pozytywnie wiele różnych innych aspektów, że pomimo tego, że ojciec cię bił, to wyrosłeś na normalnego, dobrego człowieka i radzisz sobie jakoś w życiu od tej strony emocjonalnej, od tej strony uczuciowej, od strony tworzenia relacji, prawda? Bo
2: No bo słowo klucz jakość, bo jakość, bo wydaje mi się, że ilość nieprzepracowanych traum w społeczeństwie też jest bardzo duża i gdzieś one czasami no, siedzą głęboko i nie znamy nawet powodu właśnie ich przyczyny, a czasami nawet nie wiemy, że te traumy gdzieś tam mamy.
3: Tak, oczywiście. Tutaj ilość ma również ogromne znaczenie. Ile razy jestem narażony na przeżywanie tej traumy. I to jest jeszcze to ogromne niebezpieczeństwo, jeżeli mówimy o dzieciach, że dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. Dzieci nie mają tej możliwości i one po prostu jak gąbki chłoną wszystko to, czym mają do czynienia w swoim dzieciństwie, prawda? I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie, kiedy zacznie być młodym dorosłym, później starszym dorosłym. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji? No i oczywiście należałoby tego szukać pewnie w dzieciństwie.
2: No właśnie. A to jest potem głęboko. Trzeba nieraz wejść i samemu się często po prostu nie da tego zrobić. Ważna jest świadomość i refleksja nad tym, czym naprawdę jest wychowanie bez przemocy oraz jakie długofalowe skutki mogą mieć bolesne doświadczenia z dzieciństwa. Właśnie dla takich refleksji obchodzimy dni jak Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci.

0: Konin FM.
1: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
2: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
1: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
3: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
1: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
3: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Fiesta kina hiszpańskiego wraca do Konina. Specjalne pokazy odbędą się w całej Polsce, także w naszym Oskardzie. W maju i w czerwcu widzowie obejrzą tytuły Matador, Prawo pożądania oraz Kobiety na skraju załamania nerwowego. Te trzy filmy wyróżniają się dzięki intensywnym fabułom o pożądaniu, namiętności, obsesji, zdradzie, porzuceniu, rozpaczy i narodzeniu się na nowo. Kobiety na skraju załamania nerwowego zobaczymy 9 maja o 20.30, 30 o 19.30 filmem Matador, a 27 czerwca o godzinie 20.30 seans produkcji zatytułowanej Prawo pożądania.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burze i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Konin FM. Konin.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Przepisy antysmogowe i przygotowanie mieszkań komunalnych były tematem konferencji prasowej na Konińskiej Starówce. Radna Sejmiku Katarzyna Rzepecka-Andrzejak zwracała uwagę na koszty, jakie mogą ponieść mieszkańcy.
2: Szanowni Państwo, spotykamy się dziś na mojej konferencji z tego tytułu, że jest pełnię funkcję radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. I chciałabym Państwa poinformować o uchwale, jaka została podjęta w dniu 26 stycznia bieżącego roku, a uchwała dotyczy aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, czyli tak zwana uchwała antysmogowa. Szanowni Państwo, my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości nie braliśmy udziału w tym głosowaniu. Spośród 39 radnych z Sejmiku 19 tylko głosowało, więc nie odbyło się to na zasadzie kworum, więc kworum nie było, więc ta uchwała, która została przyjęta, nie powinna być przyjęta ze względu na brak kworum, ale niestety tak zrobiono, że uchwała weszła w życie i obowiązuje już od dnia 26 stycznia bieżącego roku, z tym, że jestem, mam wrażenie, jedyną radną, która aktywnie i w sposób czynny chce z Państwem mieć kontakt i informować tym, co się dzieje w naszym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ja mówię tutaj o naszym subregionie konińskim. Mamy również tutaj pana wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który akurat głosował za podjęciem tej uchwały. Myślę, że ta uchwała uderza i tak naprawdę uderza w zwykłych obywateli, bo ona mówi o tym, że w tej aktualizacji znajdziemy programu to, że będą wzmożone kontrole u mieszkańców praktycznie całej Wielkopolski, wzmożone kontrole dotyczące piecy, jakie posiadają mieszkańcy. Ja zwróciłam się do prezydenta miasta Konina z takim zapytaniem, złożeniem wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej, ile takich lokali na terenie, czy w zasobie pan prezydent posiada, lokali komunalnych, które posiadają jeszcze piece, które stanowią energię na paliwa kopalniane, ze względu na to, że jeżeli uchwalamy prawo, to niech on będzie dla wszystkich i zacznijmy od siebie, bo prawo obowiązuje wszystkich, więc nie tylko zwykłych obywateli, którzy będą musieli zmierzyć się z kontrolami, a po czym będą musieli wykonać nakaz wymiany piecy. Jeżeli nie wykonają, będą zgodnie z ustawą ochrony prawo o ochrony środowiska, będą musieli wykonać tą wymianę na własny praktycznie koszt. To są ogromne koszty, z tym, że państwo polskie w tym przypadku na pewno nie pomoże takim mieszkańcom, takim obywatelom, którym się nałoży karę grzywny do 5000 zł na wymianę takiego pieca z jednego powodu, bo program Czyste Powietrze, jak Państwo wiedzą, on już praktycznie nie funkcjonuje. Wpływają w sumie do centrali od 700 do 800 wniosków tygodniowo. To jest bardzo mała ilość takich wniosków. Te wnioski nie są rozpatrywane. Ludzie tak naprawdę, nasi mieszkańcy Konina, będą musieli zmierzyć się z ogromnym wydatkiem. Co prawda prezydent miasta Konina będzie i włodarze wszystkich gmin będą wykonywali te kontrole poprzez wysłanie swoich pracowników, inspektorów do mieszkańców i sprawdzanie i nakładanie takich kar na mieszkańców, a sami do tego się nie dostosowują. Ja już takie pismo wysłałam do pana prezydenta o udzielenie takiej informacji. Myślę, że pan prezydent udzieli mi taką informację, choć z tego co wiem, te w mieszkaniach komunalnych znajdują się nadal piece kaflowe. Również znajdują się w instytucjach. No, są też gminy na naszym terenie powiatu konińskiego, gdzie te piece kaflowe nadal są użytkowane. Więc proszę Państwa, jeżeli coś uchwalamy, zacznijmy od siebie, bo na tą chwilę zakłada ten program, jeszcze powiem bardzo ciekawą sprawę, że ten program, który został zaktualizowany, to nakłada na ludzi te kontrole, ale również jeżeli chodzi o wymianę piecy, to będą to piece na paliwa z źródła odnawialnego jako pelet. No wiecie Państwo, no tutaj jest taki problem, że niedawno były problemy z pozyskiwaniem tego peletu jako paliwa, a co do i wysokim kosztem, a co dopiero teraz mówimy o tym, że ludzie, którzy naprawdę tutaj zmagają się z ogromnymi wydatkami, z bezrobociem. Ja tu musiałabym jeszcze wspomnieć, proszę Państwa, o bezrobociu, które niestety wzrasta, bo już odnotowano w miesiącu marcu 8,8%, czyli z moich wypowiedzi styczeń czy luty to było 8,5, 8,6, no teraz mamy już 8,8. No mimo wszystko jest to miasto rencistów, emerytów, ludzi średnio albo zarabiających, więc tutaj bym prosiła Państwa również o nagłośnienie, zapytanie się chociażby pana Henryka Drzewieckiego, bo jego ten koszt pewnie nie będzie dotyczył wymiany pieca. Ktoś, kto zarabia 500 000 rocznie, to nie będzie się liczył ze zwykłym obywatelem. On tego po prostu nie rozumie, co taki człowiek będzie musiał pokonać taką barierę finansową. Poza tym obawiam się, że kary będą nakładane tylko na mieszkańców Wielkopolski, naszego subregionu, powiatu konińskiego, Konina, a jeżeli chodzi o dysponentów lokali komunalnych, instytucje, tutaj jednak nie będzie wykonywane, nie będą wykonywane kontrole, tylko panowie będą siedzieć i czekać, nie? No to tak nie może być, że wychodzi inspektor z danego urzędu, idzie karać ludzi, a w tym przypadku sam na własnym podwórku nie ma zastosowanych tej wymiany pieca. Kolejna sprawa to chciałabym tutaj pokazać z tego poradnika bezpieczeństwa, który praktycznie chyba wszyscy jako obywatele otrzymaliśmy, jak przeczą się te przepisy, które zostały uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z takiego powodu, że w tym poradniku bezpieczeństwa znajdziecie Państwo taki zapis, że w razie braku dostawy prądu możemy skorzystać z alternatywnych źródeł uznawanych wtedy jako paliwa kopalniane i tutaj z kominka również, kominek jest wymieniony. No szanowni Państwo, to albo to, pytanie, bo jeżeli ja sobie piec usunę, wymienię na pelet, to skąd ja mam mieć ten kominek albo ten piec na ten węgiel? To już sobie sami sobie przeczymy, tak? No tutaj jest wielka dezinformacja, ja bym tutaj apelowała do tego, abyśmy tą sprawę nagłaśniali, bo to jest absurd, to jest totalny absurd. Więc ja tutaj przy sobie mam pismo, które skierowałam do pana prezydenta. Uważam, że taką informację powinien przekazywać pan radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pan wiceprzewodniczący, który podpisał się pod tą uchwałą. Chciałabym jeszcze Państwu tutaj nadmienić jedną sprawę dotyczącą mojej działalności wcześniejszej, która chodziło o sprawy związane z opłatami parkingowymi. Ta sprawa nadal się toczy i nadal pytam pana marszałka o treść umowy, jaka jest zawarta z panem marszałkiem na wynajem tego parkingu przy ulicy Wyszyńskiego. Do tej pory tej treści umowy nie widziałam, chciałabym zobaczyć. Myślę, że wszystko jest przejrzyste, transparentne powinno być. Powinni mi udzielić informacji. Jeżeli nie udzielą, wychodzimy na drogę sądową. Proszę Państwa, my musimy jako opinia publiczna wiedzieć, co za tym się kryje.
1: Radna apeluje o większą transparentność i działania ze strony samorządów, wskazując na konieczność wymiany pieców także w lokalach komunalnych. Jak podkreśla, mieszkańcy oczekują jasnych zasad i realnego wsparcia w dostosowaniu się do nowych przepisów.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Wybrano już 56 filmów spośród 268 produkcji, które zgłoszono na tegoroczny festiwal Okwa. Te, które przeszły selekcję, zostaną wyświetlone na ekranie kina Oscars w dniach 4-7 czerwca. Ogólnopolski konkurs filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby odbędzie się w Koninie po raz 72. To najstarsza taka impreza w kraju. Festiwalowe obrazy zostaną podzielone na kilka kategorii: film niezależny, studencki i amatorski, w tym dokumenty czy animacje. Ich twórcy pochodzą z Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i wielu innych miast. Są też reżyserzy z dużo mniejszych miejscowości. W całym kraju nie brakuje bowiem artystów, którzy mają odwagę zabrać się za pracę niekoniecznie dochodową. Filmy niezależne są często bardzo niszowe, jednak potrafią zwrócić uwagę widza na wiele ważnych tematów. Czasem uświadamiają o problemach, o których nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego zachęcamy, by już w czerwcu wybrać się do konińskiego Oscardu na festiwal Okwa. Spędzenie kilku dni podczas tego rodzaju wydarzenia potrafi uwrażliwić i nawet zmienić podejście do życia, pokazując nam zupełnie inną perspektywę, a to jedna z najlepszych form kształtowania ludzkiej empatii. Trwa głosowanie w corocznym konkursie Zielona Gmina Ziemi Tura i tak na przykład Kościelec zgłosił termomodernizację hali sportowej przy szkole Brudzew, tereny zielone. Przykona błękitno-zielone przystanki, Malanów zagospodarowanie centrum wsi Bibianna, a Dobra zieloną strefę aktywności na stadionie miejskim. Głosujemy do 22 maja. Organizatorem konkursu jest Turkowska Unia Rozwoju. Dokładne opisy zgłoszonych przedsięwzięć są dostępne w internecie na stronie Zielona Wystawa. www.swojskieklimaty.org.pl w zakładce Zielona Gmina. Zachęcamy mieszkańców poszczególnych gmin do walki o nowe przestrzenie w ich otoczeniu. Turkowska Unia Rozwoju Tur chce poprzez ten konkurs przyczynić się do budowania na swoim obszarze większej świadomości ekologicznej, a obszar ten obejmuje nie tylko powiat turecki, ale również Kościelec w powiecie kolskim. Podobne działania na różne sposoby w innych częściach województwa przeprowadzają na przykład stowarzyszenia. W każdym z tych przypadków pomocne w ich realizacji okazują się środki unijne. To dzięki nim mieszkańcy zyskują funkcjonalne place czy ekologiczne budynki. Trwają przygotowania do sezonu letniego nad Jeziorem Pątnowskim w Koninie. Na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice w najbliższy piątek, 1 maja, ruszy Słoneczna Zatoka. Będzie to nowe miejsce na mapie Konina, gdzie można wpaść z rodziną na obiad nad wodą. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tłumaczy, że ma tam być domowe jedzenie. Potem, gdy sezon na plażowanie jeszcze bardziej się rozkręci, znów nad jeziorem w Kosławicach mają stanąć budki z zimnymi i ciepłymi przekąskami. Możliwe, że jak rok temu będą też dmuchańce. W każdym sezonie wakacyjnym kursuje tam także bezpłatna linia autobusowa dowożąca plażowiczów z rejonu elektrowni, gdzie można dojechać regularnym autobusem lub własnym autem, zostawiając je na dużym parkingu. W tym roku zapewne będzie podobnie. Poprzednim latem plaża w Gosławicach została powiększona. Cały czas czekamy także na budowę drugiej miejskiej plaży. Kąpielisko ma powstać w Łężynie, jednak ta inwestycja zostanie rozłożona na kilka lat. Docelowo mają tam zostać zbudowane nawet baseny w jeziorze, tak jak w Słupce, dzięki czemu woda w strefie kąpielowej będzie zawsze pod pełną kontrolą. Niedługo na scenie Oscardu premiera najnowszego widowiska zespołu Top Dance z Konińskiego Centrum Kultury. Tym razem zostaniemy przeniesieni na wyspę, aby śledzić losy jej mieszkańców. Nie zabraknie magii, pięknej historii miłosnej, a także opowieści o sile wspólnoty. A wszystko to w towarzystwie mieszanki muzyki kolumbijskiej, brazylijskiej i afrykańskiej. Reżyserkami tanecznego spektaklu są siostry Agnieszka Łapaj-Lewandowska i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Premiera w Oscardzie 11 o 18. Potem spektakl zobaczymy 18 maja o 16 i 18. Na czele grupy Top Dance stoją profesjonalne artystki związane z Konińskim Teatrem Tańca. W zespole występują młodzi mieszkańcy, od dzieci po nastolatków. W niektórych widowiskach bywało, że na scenie pojawiało się nawet 300 osób. Każdy taneczny spektakl powstaje na wysokim poziomie, zaczynając od choreografii, poprzez scenografię, wygląd tańczących aktorów, po muzykę. Najważniejsze jest jednak to, o czym są przedstawienia. Fabuła każdego z nich pełna jest całego spektrum emocji, które towarzyszą każdemu z nas. Dzięki temu sztuki wystawiane przez Top Dance Konin opowiadają historie, które zawsze są bardzo bliskie publiczności. Tej wiosny jest gdzie jeździć na dwóch kółkach. Dzięki środkom unijnym jest już nowa droga rowerowa za 3 400 000 zł. Ścieżka połączyła Żgów z Grabienicami. Trasa dla cyklistów biegnie równolegle z drogą powiatową. W ramach inwestycji wykonano również odwodnienie terenu, przebudowę przepustów i zjazdów, modernizację chodników, montaż oznakowania i urządzeń poprawiających bezpieczeństwo. Do tego miejsca postoju dla rowerów z wiatą oraz 12 stanowiskami, a także energooszczędne oświetlenie LED zasilane wprost energią słoneczną. Ale nie chodzi tylko o rodzinne wycieczki w wolnych chwilach. Taka infrastruktura w mniejszych miejscowościach pozwala mieszkańcom na pewnego rodzaju niezależność. Nie trzeba bowiem czekać na autobus, by dojechać kilka wiosek dalej do sklepu, urzędu czy do lekarza. Policyjne statystyki pokazują, jak niechlubne rekordy potrafią na gminnych drogach popełniać kierowcy. Przez prędkość samochodów niebezpieczne jest poruszanie się pieszo czy rowerem przy krawędzi jezdni. Dlatego to ważne, by wszędzie powstawało coraz więcej ścieżek pieszo-rowerowych, które pozwalają Wielkopolanom, czy to dzieciom, czy seniorom, bezpiecznie dotrzeć do celu. W gminie Kramsk może powstać biogazownia. Część mieszkańców niepokoi się potencjalną lokalizacją takiego zakładu. Oliwy do ognia dolało stanowisko wójta. W przedstawionych przez Andrzeja Nowaka wnioskach czytamy, że inwestycja nie gwarantuje uniknięcia uciążliwych zapachów, a możliwość zatrudnienia 12 osób nie rekompensuje ryzyka obniżenia jakości życia. Do planowanej biogazowni miałoby trafiać dziennie nawet 625 ton obornika i gnojowicy, a 1,5 miliona rocznych dochodów dla gminy trafiałoby na naprawę dróg zniszczonych przez transport surowca. Urzędnicy spodziewają się bowiem, że takie codzienne przejazdy mocno wpłyną na pogorszenie się lokalnych ulic. Gmina zauważa też, że w kwestii, która budzi największy sprzeciw mieszkańców, czyli potencjalnego problemu z przykrym zapachem, póki co nie stosuje się technologii, które mogłyby ten problem ograniczyć. Z drugiej strony rodzi się pytanie, czy w okolicy znajdą się miejscowości, które będą gotowe do przyjęcia na swój teren tego typu zakładów. Gazownie mogą służyć nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale także do wytwarzania ciepła. Są uznawane za dobry sposób wykorzystywania porolniczych odpadów. Uwaga, opiekunowie kotów wolnożyjących z rejonu Konina. W naszym schronisku przy ulicy Gajowej dostępne są tabletki na odrobaczenie oraz preparaty na odpchlenie. Przytulisko zaprasza wszystkich opiekunów, którzy dokarmiają i troszczą się o takie bezpańskie koty, aby zgłosili się po odbiór środków medycznych. Regularne odrobaczanie i ochrona przed pchłami to ważny element dbania o zdrowie zwierząt. Razem możemy poprawić komfort i bezpieczeństwo tych niczyich. W mieście nie brakuje osób, które troszczą się o mruczki żyjące na wolności. Ich obecność działa odstraszająco na myszy i szczury, ale może też być powodem roznoszenia na przykład pcheł. Stąd ważne, by systematycznie stosować profesjonalne preparaty weterynaryjne także na kotach, które nie mają swoich właścicieli. Od tego roku to właśnie schronisko dla bezdomnych zwierząt z ramienia miasta rozdziela takie produkty, jak również kocią karmę. Przy okazji przypomnijmy, że trwa rozbudowa przytuliska. Osoby, które odwiedzają to miejsce przy Gajowej, mogą obserwować, jak na naszych oczach wyrastają nowe budynki. Zachęcamy do adopcji zwierząt, czy chociażby do realizowania się jako wolontariusz w schronisku.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
3: To już w piątek, święto Zagłębia Konińskiego 1 maja w południe. Od Szkoły Górniczej do placu w centrum miasta przejdzie uroczysta defilada.
5: W tym wydarzeniu tego dnia chcemy pokazywać, przypominać o tym, co w Koninie było, ale również co w Koninie jest, bo przecież pokazujemy grupy i uczestników, którzy istnieją i którzy mają co sobą zaprezentować, co ciekawego.
6: Jest to bardzo ważne, szczególnie właśnie dla tych ludzi, którzy biorą w tym udział, bo czasami są to nieduże stowarzyszenia, ale bardzo aktywnie działające i ten moment jest właściwy, żeby mogły pokazać się innym, że są, że istnieją i słuchajcie, chodźcie do nas, bo zawsze możecie do nas przyjść, jesteśmy otwarci. I my właśnie chcemy w ludziach wskrzesić jeszcze bardziej tą otwartość i chęć działania w grupach, chęć współpracy z innymi i takich zwykłych relacji międzyludzkich, bo to jest bardzo ważne. Właśnie w tym Koninie, który w tej chwili jest uważany za nieco upadający, ale my chcemy sprawić, żeby ludzie uwierzyli w siebie, że warto, że można, że na wielu płaszczyznach współpraca jest bardzo ważna i bardzo potrzebna.
3: Mówili Oskar Radke i Danuta Plucińska, organizatorzy pierwszomajowego święta Zagłębia Konińskiego. Podkreślmy, że to wydarzenie ma niewiele wspólnego z pochodami, jakie niektórzy pamiętają z minionego ustroju. Defilada w centrum Konina od kilku lat jest apolityczna, łączy różne środowiska, a przede wszystkim jest to hołd dla tych osób, które tworzyły i tworzą społeczność Wielkopolski Wschodniej. Rusza budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w naszym województwie na odcinku z Biskupic Ołobocznych do Ostrowa Wielkopolskiego. Niedawno wykonawca, który zaprojektował trasę, złożył wniosek o pozwolenie na realizację fizycznych już prac.
7: Bardzo pozytywna wiadomość dla społeczności powiatu konińskiego, na terenie którego jesteśmy, ale i myślę, że całego subregionu Wielkopolski Wschodniej. Z impetem ruszają prace nad modernizacją 25. Pierwsze działania związane z tą modernizacją, ale też niezwykle ambitny harmonogram, aby w ciągu najbliższych 3-3,5 roku tą modernizację wykonać. Ruszają z impetem, myślę, że ku satysfakcji, uciesze lokalnej społeczności. Jest to też dowód i takie namacalne potwierdzenie, że w ciągu 2 lat resort infrastruktury podwoił tak de facto wydatki na infrastrukturę w naszym kraju z niecałych 100 miliardów w 2023 do blisko 120 w roku 2025-2026. My liczymy na efekty. Wielkopolska chce się rozwijać, a rozwój dzisiaj gospodarczy bez rozwoju tego krwioobiegu, jakim jest infrastruktura, nie ma takiej mocy sprawczej.
3: Mówi poseł Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli chodzi o pozostałe fragmenty, obecnie trwa ich projektowanie, a chodzi tutaj o odcinki Konin-Rychwał, Rychwał-Zbierzk i Zbierzk-Kokanin. 25 z Konina aż po Ostrów będzie miała po 2 pasy w każdym kierunku i obwodnicę. Wielkopolski kurator oświaty nie zgadza się na wygaszenie 2 z 4 przedszkoli, które miałyby zostać zamknięte w Koninie w ciągu 3 najbliższych lat. Placówki nr 5 oraz 15 mogą działać dalej. Władze Konina nie zgadzają się z tą decyzją i odwołują się do ministerstwa.
8: Przeczytam taką informację. W pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowało się 9 tysięcy dzieci. W ubiegłym roku było to 11 tysięcy, a 2 lata wcześniej prawie 13 tysięcy. W ciągu 2 lat straciliśmy ponad 5 tysięcy dzieci z systemu edukacji i to mówi wiceprezydentka Warszawy. W Warszawie, która jakby nie patrzeć, przyciąga mnóstwo osób z całej Polski, ponieważ jadą tam za pracą, w Warszawie przyznaje wiceprezydent miasta, że mają problem z rekrutacją do przedszkoli. I to jasno pokazuje, że u nas w Koninie nie będzie lepiej i naprawdę ten problem z demografią to powinniśmy odgórnie jako państwo i też społeczeństwo się na tym pochylić i wskazać, że jest to najważniejszy problem teraz dla nas jako kraju, jako narodu, które ma się rozwijać. Ale z perspektywy miasta, no niestety, my jak finansujemy oświatę i dokładamy do niej ponad 45% z budżetu miasta, to my oczywiście też otrzymujemy dotacje od państwa. Tylko te dotacje od państwa są przeliczane na jedną osobę, ucznia, czy w tym przypadku przedszkolaka, który jest w tym systemie. Więc w momencie, kiedy nie podejmujemy żadnych prób restrukturyzacji tego systemu, będziemy utrzymywali tak naprawdę puste budynki.
3: Argumentował na naszej antenie radny Koalicji Obywatelskiej Joachim Sikorski. Przypomnijmy, na tę chwilę pewna jest likwidacja przedszkoli nr 25 i 31. Co z budową ulicy Laskowieckiej, miejscami na cmentarzu komunalnym i otoczeniem jeziorka Zatorze? O to pytała radna z Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Jaworska.
9: 2 pytania, 1 wniosek. Pierwszy dotyczy ulicy Laskowieckiej. Na jakim etapie jest proces modernizacji tej ulicy? Drugie pytanie dotyczy cmentarza, ale to właściwie może nawet nie tego nowego, tylko jeszcze starego komunalnego. Wiemy, że pierwszy etap oddania cmentarza na ulicy Marantowskiej będzie miał miejsce na wiosnę 2028 roku. Tutaj miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym na ulicy Staromorzesławskiej bardzo się kurczą. Mam obawy, czy miejsc pochówku na 2 lata jeszcze wystarczy, mimo oczywiście spopieleń, mimo dochowań do grobów. A teraz będzie wniosek. Ja przyszłam rok temu, pokazywałam ławki przy takim małym placu zabaw wokół jeziorka na Zatorzu. Kilka rzeczywiście zostało wymienionych. 3 zostały akurat właśnie przy tym placu zabaw. One są w strasznym stanie.
10: To jeżeli chodzi o w ogóle otoczenie galerii Zatorze, to też mamy dobre informacje, bo nowy właściciel galerii Zatorze, z racji tego, że będzie rozbudowywał tą galerię o nowe funkcje, zadeklarował, że właśnie ten cały plac zabaw, który tam jest przy jeziorku, nam odbuduje na swój koszt. Też przejmie w oku galerii do zagospodarowania teren zielony w utrzymaniu. Zdejmie to z miasta trochę kosztów. Zadeklarował też inwestycje

0: manewrów w tym zakresie. Natomiast myślę, że ten 2028 rok to jest idealny moment, żeby przejąć tę funkcję nowego cmentarza.
1: Odpowiadał wiceprezydent Konina Paweł Adamów. 5 hitów 23. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zobaczą konińscy widzowie w kinie kameralnym przy ulicy Okulnej. 15 maja o 18.00 kandydaci śmierci trzech chłopaków wraz z tatą co roku wyjeżdżają wspólnie na wakacje, by nakręcić kolejny horror w niezwykłych plenerach i tajemniczych miejscach Polski. Tego samego dnia o 20.00 Niedźwiedzica. Film ukazuje przetrwanie, miłość, konflikty i straty w norweskiej prowincji będącej najszybciej ocieplającym się miejscem na Ziemi. A 16 maja filmy Wspinaczka, Orwell 2+2=5 oraz Broken English. Ten pierwszy opowiada o pięciokrotnej mistrzyni USA, która jako pierwsza kobieta na świecie wspięła się w mniej niż 24 godziny na kultowy cel, osiągany do tej pory wyłącznie przez mężczyzn, którego zdobycie zwyczajowo zajmuje 2-3 dni. Kolejna produkcja ukazuje ostatnie miesiące życia Orwella i szuka źródeł kluczowych społeczno-politycznych idei, które łączą jego dystopijną powieść z naszą rzeczywistością. A ostatni z filmów to historia artystki, która była nie tylko muzą Rolling Stonesów, była też twarzą i głosem pokolenia 68. Na każdą z tych produkcji warto będzie się wybrać. Festiwal zawita do Konina już w połowie maja. Zbliża się kolejne oddolne wydarzenie będące pomysłem mieszkańców, które zostanie zorganizowane za sprawą mini-grantów CKIS w Koninie. Zapraszamy dzieci i młodzież na kreatywne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają podstawy języka komiksu i stworzą własne autorskie historie obrazkowe. Takie zajęcia rozwijają wyobraźnię. Tematem tworzonych komiksów będzie m.in. historia miasta Konina i regionu. Efektem wspólnej pracy będzie publikacja zawierająca wykonane podczas warsztatów prace. Zajęcia 21 i 22 maja w Oskardzie. Obowiązują zapisy. Poszczegóły w tej sprawie odsyłamy na stronę Centrum Kultury i Sztuki. I przypominamy, że minigranty to niewielkie kwoty na realizację wydarzenia w przestrzeni CKIS-u. Przyznawane są dwa razy do roku. Przed jesienią i przed okresem wiosennym. Zawsze wybierane są trzy różne przedsięwzięcia. By sięgnąć po takie wsparcie, nie trzeba prowadzić profesjonalnej pracowni, posiadać stowarzyszenia, ani być profesjonalistą. Wystarczy ciekawy pomysł, który będzie w stanie pobudzić innych mieszkańców na kulturę i sztukę. Już za kilka miesięcy spodziewajmy się kolejnego konkursu. Można powoli zastanawiać się nad propozycjami. Zielone miejsce, wspólny cel. Miejski Dom Kultury w Kole chce wraz z mieszkańcami zapełnić pustą przestrzeń przed MDK-iem. Trwa zbiórka roślin. Do placówki można przynosić byliny i kwiaty wieloletnie, rośliny miododajne, sadzonki, kłącza, podziałki z ogrodów, zioła i trawy ozdobne. Jak tłumaczą pomysłodawcy kolskiej akcji, wspólne działania zbliżają, a przy tym mogą upiększyć okolice. Jeśli ktoś teraz wiosną zabiera się na przykład za rozdzielanie zrośniętych kwiatów lub ma rośliny, którym chciałby nadać drugie życie, może je podarować. Takie dary dostarczamy do kolskiego MDK-u w godzinach pracy instytucji. Tego rodzaju działania realizowane w czynie społecznym pokazują, że w wielu sytuacjach nie trzeba pisać wniosków o dotacje i tworzyć projektów za setki tysięcy złotych. W tak łatwych sprawach jak pusta czekająca na zagospodarowanie przestrzeń wystarczy skrzyknąć ludzi, pozyskać bezpłatnie roślinki, które być może wylądowałyby na śmietniku i stworzyć coś przyjemnego dla oka. Jednocześnie w ten sposób budowane jest poczucie współodpowiedzialności. Mieszkańcy mogą przez to bardziej poczuć się współgospodarzami obiektu, jakim jest Miejski Dom Kultury w Kole. Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu edukacyjnego Czysty Przekaz. Rozmowy na faktach w aglomeracji konińskiej. Projekt skierowany jest do młodzieży od 13 roku życia oraz dorosłych i dotyczy walki z dezinformacją, fake newsami i manipulacją w mediach. W programie m.in. szkolenia, spotkania z ekspertami, działania w szkołach oraz wyjazd studyjny do Warszawy. Zajęcia odbywać będą się w Koninie, Kleczewie, Rychwale i Sampolnie. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia i więcej szczegółów na stronie aglomeracji Konińskiej. W dzisiejszym świecie jesteśmy zalewani różnymi informacjami w serwisach społecznościowych. Każdy, korzystając z wolności słowa, może publikować własne opinie, czy to w formie postów, czy rolek. Niestety często są one nośnikiem emocji i subiektywnych interpretacji. Warsztaty takie jak te prowadzone w ramach projektu aglomeracji konińskiej mają na celu nauczyć nas tego, jak nie dać się nabrać, czyli w jaki sposób odróżniać fakty od pełnych emocji przekonań, które potrafią wzbudzić złość i zwyczajnie dzielą społeczeństwo. Organizatorom zależy na tym, by w gronie uczestników znaleźli się nawet mieszkańcy w wieku okołosenioralnym. Świętujemy 685-lecie miasta Turku. Co ciekawe, wszystko zaczęło

0: się Oduniejowa i to tam filmik zamieszczony na portalach społecznościowych nagrał burmistrz Romuald Antosik. Posłuchajmy fragmentu.
1: To właśnie w tym miejscu, na zamku arcybiskupów gnieźnieńskich 1341 roku, arcybiskup Janisław nakazał wójtowi Uniejowa, Janowi Pruteno, założyć miasto Turek. Jesteśmy na rynku w Uniejowie. Tutaj znajduje się tablica, która przypomina o tym, że prawa miejskie otrzymaliśmy właśnie w tym mieście i pierwszym burmistrzem Turku był ówczesny wójt Uniejowa, a współpraca między miastami Turkiem i Uniejowym trwa do dnia dzisiejszego.
0: Burmistrz Turku ma nadzieję, że przyszłe pokolenia będą dumne z miasta tak samo jak obecni mieszkańcy. Wspomniany przez włodarza Uniejów jeszcze w latach 90. był bardziej związany z naszą okolicą. Miasto leżało w granicach nieistniejącego dziś województwa konińskiego. W tej chwili to już terytorium łódzkiego. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy Turku wciąż są mocno związani z Uniejowem. To zaledwie 20 minut drogi. Przypomnijmy, że w połowie maja zostanie w Uniejowie oddana do użytku nowa część basenów termalnych. To jedyna tego typu atrakcja w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolski Wschodniej. Przedwojenne pieśni śpiewane w jidysz oraz opowieści o różnych odcieniach miłości. Zapraszamy na nastrojowy wieczór do Galerii Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Ola Bilińska wraz z uznanymi muzykami Edytą Czerniewicz, Kasią Kolbowską i Sebastianem Witkowskim zaprezentują pieśni, w których nie zabraknie wątków z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływa na przykład na tak zwane kojarzone małżeństwa. Choć teksty powstały dawno temu, obfitują w obrazy poetyckie o wymiarze uniwersalnym. 17 maja, godzina 18, bilety są już w sprzedaży. Przypomnijmy, że należąca do Centrum Kultury i Sztuki Zabytkowa Wieża Ciśnień przy Dworcu Kolejowym w Koninie nie tak dawno została oficjalnie otwarta po remoncie. Budynek zmienił się i na zewnątrz, i w środku. Cała przestrzeń jest już pozbawiona ograniczeń, dzięki czemu stała się dostępna dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Obecnie galeria jest miejscem nie tylko wystaw ambitnej sztuki, ale także przestrzenią do przeprowadzania koncertów, performance'ów, czy nawet prowadzenia na szerszą skalę niż wcześniej zajęć malarskich. Jeśli ktoś nie był jeszcze w środku, warto by wybrał się choćby na wspomniany występ. Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza na muzyczno-taneczne show młodych talentów, które odbędzie się 24 maja o 17. Będzie to wydarzenie dla osób powyżej 14 roku życia. Widowisko pełne emocji, energii i scenicznego blasku zatytułowane Linia Metra Lady Gaga to koncert inspirowany twórczością jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek światowej sceny. Wystąpią utalentowani uczniowie z Konina oraz Inowrocławia, którzy zaprezentują dynamiczne interpretacje znanych utworów w nowej, widowiskowej odsłonie, łącząc to wszystko z tańcem. Bilety są już w sprzedaży. Zbliżająca się powoli końcówka roku szkolnego to ten czas, gdy wiele szkół artystycznych i ośrodków kultury przygotowuje wystawy, koncerty czy przedstawienia. Pozwalają one nie tylko ukazać mieszkańcom postępy w rozwoju młodych talentów. Dla wielu rodziców są one także ważnym krokiem w kierunku podjęcia ostatecznej decyzji, czy warto zapisać dziecko od nowego sezonu do tej konkretnej placówki artystycznej. Dla innych to okazja, by pokazać dorastającemu Wielkopolaninowi różne sposoby spędzania wolnego czasu, wzbudzając w młodej osobie pasję do jakiegoś rodzaju twórczości zamiast do przesiadywania w internecie. Spotkanie z górnikami, animacje dla dzieci, portret z charakterem czy stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji. Trwają przygotowania do Nocy Muzeów w Koninie. 16 maja od 17 do północy. Na zamku na osiedlu Gosławice mają odbywać się pokazy rekonstrukcyjne. W dworku koncert uczniów szkoły muzycznej. W skansenie kiermasz sztuki ludowej i atelier fotograficzne. W ogrodzie strefa piknikowa, a w Spichlerzu spotkanie z górnikami, które będzie okazją do rozmowy o pracy, tradycjach i historii górnictwa wielkopolskiego. Zapraszamy 16 do Muzeum Okręgowego, no i przy okazji, jak co roku namawiamy, by tej wyjątkowej nocy poznać różne instytucje w naszym województwie. Warto odwiedzić muzea w okolicach Gniezna czy Kalisza. Można też wsiąść w samochód albo pociąg Kolei Wielkopolskich i skoczyć do placówek w sercu naszego województwa w Poznaniu. W Noc Muzeów wstęp do niemal wszystkich jest albo całkowicie bezpłatny, albo pobierana jest jedynie symboliczna opłata. W kilka długich godzin można przeżyć niezapomnianą przygodę i odkryć miejsca, do których na co dzień nie zawsze mamy czas, by zajrzeć. Noce muzeów szykują także instytucje w mniejszych miastach w naszej okolicy. W piątek w Licheniu obchodzone będzie Święto Przedsiębiorców i Rzemieślników.
2: Na dzień 1 maja do Licheńskiego Domu Matki ponownie chcemy zaprosić wszystkich większych i mniejszych przedsiębiorców oraz wszystkich pracowników i rzemieślników. Podczas mszy świętej sprawowanej w Licheńskiej Bazylice o godzinie 16 przed obrazem Bolesnej Królowej Polski pragniemy powierzać firmy, zakłady pracy, tych, którzy zatrudniają i są zatrudniani oraz ich rodziny. Patron tego dnia, święty Józef Rzemieślnik, z pewnością będzie także orędował za nami. Świat ludzi pracy powinien tworzyć przecież swego rodzaju rodzinę, ludzi zatroskanych o siebie, zatroskanych o wspólne dobro, zatroskanych w duchu miłości, takiej miłości, jaka cechowała świętego Józefa i powierzone jego pieczy osoby. Zapraszam zatem 1 maja do Licheńskiego Sanktuarium na mszę świętą o godzinie 16.
0: Mówił kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik. Obiekty, w których bywają załatwiać różne sprawy farmerzy, zostaną zmodernizowane.
3: Podpisaliśmy umowę między samorządem województwa wielkopolskiego a Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Umowa dotyczy wsparcia kwotą 2,5 miliona złotych zadań inwestycyjnych w Zielinku, Gołaszynie i w Marszewie, a więc w obiektach samorządu województwa, które są w użyczeniu właśnie Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Bardzo się cieszę, że drugie 2,5 miliona złotych dokłada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo taką mieliśmy umowę i te obiekty, które służą mieszkańcom obszarów wiejskich z całej Wielkopolski, będą wyremontowane.
4: Panie Marszałku, w imieniu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu chciałam serdecznie podziękować za te środki, które zagwarantują nam możliwość zarówno wyremontowania, jak i udoskonalenia obiektów doradczych, które dzięki tutaj Urzędowi Marszałkowskiemu możemy użytkować. Myślę, że wpłynie to na jakość świadczonych usług, a co za tym idzie, pomoc wielkopolskim rolnikom.
3: Cieszę się, że ratujemy nasze obiekty przed zniszczeniem i że będą one piękniały i służyły mieszkańcom.
0: Mówili wicemarszałek naszego województwa Krzysztof Grabowski i dyrektor WODR-u Justyna Winiarska. Ta historia jest dowodem na to, jak kluczową rolę w naszych gminach czy na miejskich osiedlach odgrywa obecność dobrze wyszkolonych druhów OSP. Dzielni strażacy zawsze, gdy tylko ktoś potrzebuje pomocy, rzucają wszystko, by ratować zdrowie i życie innego człowieka. Panowie Hubert, Sławek i Adrian z Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie koło Goliny w powiecie konińskim właśnie w taki sposób w mgnieniu oka ruszyli z pomocą. Podczas walnego zebrania otrzymali informację, że na stacji PKP Spławie znajduje się osoba poszkodowana, która wymaga natychmiastowej pomocy. Strażacy ochotnicy udali się na miejsce, gdzie okazało się, że poszkodowany to mężczyzna, który podczas próby wysiadania z wagonu wpadł między skład osobowy a peron. Pasażer doznał poważnych obrażeń głowy, a strażacy z OSP w Adamowie wraz ze świadkami tego zdarzenia szybko udzielili mu pierwszej pomocy. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego po przejęciu poszkodowanego przetransportował mężczyznę do szpitala. Przy okazji apelujemy do mieszkańców powiatu o ostrożne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Fakt, że na mniejszych stacjach zatrzymują się one tylko na chwilę, nie oznacza, że stres i pośpiech muszą wziąć górę nad naszym własnym bezpieczeństwem. Największa spółdzielnia w mieście z poważnym ostrzeżeniem dla mieszkańców i instrukcją postępowania w krytycznych sytuacjach. Chodzi o dziki. W związku z coraz częstszą obecnością tych ważących niekiedy po kilkaset kilogramów leśnych zwierząt na wszystkich blokach KSM-u pojawiły się specjalne komunikaty. Czytamy w nich, by w razie spotkania dzika na osiedlu zachować spokój, nie uciekać gwałtownie, ale wycofać się po cichu. Nie próbujmy ich płoszyć, a psy wyprowadzajmy lepiej na smycze. W ostatnim czasie dziki widziano m.in. przy wieżowcach na Zakolu czy blokach na Okulnej i Sosnowej. W niektórych przypadkach te potężne stworzenia dobierały się do wiat śmietnikowych, stąd apel, by zamykać śmietniki. Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi też, by nie wyrzucać przed blokami resztek jakiegokolwiek jedzenia. Nie ma już konieczności dokarmiania ptaków. Rozsypywane jedzenie naprawdę zwabia na nasze osiedla leśne zwierzęta. Uważajmy zwłaszcza o świcie oraz wieczorami. Każdy przypadek pojawienia się dzików bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych należy natychmiast zgłosić do Straży Miejskiej pod numer 986 lub telefonując do Centrum Powiadamiania Ratunkowego na 112. Bądźmy ostrożni i zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo. Od dziś w Wielkopolskim Centrum Onkologii oficjalnie działa już zmodernizowany centralny blok operacyjny. W klinice prowadzonej przez samorząd naszego województwa, w której każdego dnia leczą się także mieszkańcy Konina, trwa intensywny rozwój chirurgii robotowej, w tym w obszarze urologii, Do tego rozwój radiologii zabiegowej jako istotnego elementu nowoczesnej, mało inwazyjnej terapii oraz rozszerzana jest kompleksowa opieka nad pacjentem w oparciu o założenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Działania związane ze wspomnianą modernizacją Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii podjęte zostały już 2 lata temu. Łączny koszt zadania, które obejmowało również zakup angiografu oraz robota Da Vinci, wyniósł 38 milionów 904 tysiące złotych, z czego większość tej kwoty stanowiła dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego. Poznańskie centrum jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Wśród mieszkańców Konina, Turku, Słupcy, Koła, Gniezna czy Kalisza nie brakuje osób, którym lekarze wspomagani przez najnowocześniejsze technologie uratowali życie. Wielkopolskie Centrum Onkologii przyjmuje dziennie od 180 do nawet 1000 pacjentów w ramach hospitalizacji lub poradni. Konijski Okręgowy Związek Żeglarski z okazji swojego 50-lecia szykuje wielką wyprawę, która połączy piękne wody Wielkopolski z sąsiednimi Kujawami. To będzie prawdziwa przygoda dla małych i dużych. Potrwa od 3 do 7 czerwca, a będzie to rodzinny rejs do Kruszwicy. Początek wyprawy będzie mieć miejsce w Koninie na Jeziorze Pątnowskim, finał na Jeziorze Gopło w Kruszwicy. Już teraz KNOZŻ przyjmuje zapisy zainteresowanych udziałem w takiej wodnej przygodzie. Konin ma przepiękne połączenie z legendarnym jeziorem Gopło w sąsiednim województwie. Nasze naturalne jeziora tworzą spójną sieć, idealną do żeglugi. W źródłach historycznych można doszukać się przypuszczeń, z których wynika, że pierwotnie dzisiejsze Gopło było tak gigantycznym akwenem, że sięgało aż po obecny obszar północnego Konina. Dziś zostały nam po nim jeziora Ślesińskie, Mikorzyńskie czy Pątnowskie. Niewielu zdaje sobie sprawę, że fragment Gopła nadal leży w granicach województwa wielkopolskiego i powiatu chonińskiego. Jezioro kojarzone m.in. z legendą o Popielu czy baśniowej Goplanie sięga bowiem gminy Skulsk. Zachęcamy, by w czerwcu wybrać się na wodną podróż organizowaną przez Konijski Okręgowy Związek Żeglarski. Anna Kiełbasińska pojawi się na zawodach w powiecie konińskim. Już 7 czerwca czeka nas kolejna edycja biegu pod tysiącletnimi dębami i biegu Szewczyków. Gwiazdą wydarzenia ma być mistrzyni świata, medalistka olimpijska, jedna z najlepszych sprinterek w historii polskiej lekkoatletyki. Kiełbasińska osobiście wręczać będzie uczestnikom biegów medale. To niepowtarzalna okazja, by spotkać gwiazdę światowego formatu i poczuć prawdziwą inspirację i przeżyć wydarzenie, które łączy pasję, ruch oraz emocje. Sukces Anny Kiełbasińskiej to nie tylko talent, ale też praca nad sobą, fizyczna i mentalna. To przykład, że wytrwałość, odwaga w podejmowaniu decyzji i słuchanie własnego ciała mogą zaprowadzić nas na sam szczyt. Wciąż jeszcze można zapisać się na bieg pod tysiącletnimi dębami w Kazimierzu Biskupim. Do wyboru 2 trasy, 5 lub 10 kilometrów. Można też maszerować z kijkami na tym krótszym dystansie. Są też zawody dla dzieci, czyli biegi Szewczyków, których długość wyniesie od 100 do 800 metrów. To wyjątkowe wydarzenie łączy sport, historię i piękno lokalnej przyrody. Kazimierz i Bieniszew to obszar prastarej puszczy, bogatej w wiekowe drzewa. Szczegóły na temat zgłoszeń są na stronie biegpoddębami.pl. Nie będzie trasy Via Pomerania, donosi Gazeta Pomorska. Droga miała zostać zbudowana w szybkim tempie w oparciu o przepisy związane z obronnością kraju. Miała przede wszystkim łączyć port w Ustce z Bydgoszczą i służyć celom transportowym wojsk NATO. Jej przedłużeniem miał być szlak dzisiejszej Krajowej 25 do Konina i Kalisza. Jeszcze w styczniu konińscy radni oficjalnie poparli pomysł budowy trasy szybkiego ruchu Via Pomerania. Równolegle trwały starania o to, by z Bydgoszczy aż do samego Konina zyskała ona obwodnicę największych miejscowości, po 2 pasy ruchu i parametry ekspresówki. Okazało się bowiem, że z finansowaniem tego odcinka może być problem. Teraz, jak donosi kujawsko-pomorska prasa, Via Pomerani nie będzie wcale. Resort infrastruktury nie przyjął wniosku Ministerstwa Obrony Narodowej, aby wpisać tę trasę do projektu specustawy dotyczącej kluczowych inwestycji. Taka decyzja tłumaczona jest brakiem potrzeby ze względu na zakończoną przed rokiem rozbudowę drogi krajowej nr 21 i pracę przy północnym odcinku 25, co w ocenie ministra infrastruktury wystarczy wojsku. To potężny cios w ambitne marzenia komunikacyjne regionu konińskiego. W drugim półroczu do Kleczewa oraz Turku zawitają żołnierze. To kolejny etap rozwoju 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wojsko ma dołożyć do niej 4. Batalion. Jednostka w Turku ma ruszyć w październiku. Stałym rejonem odpowiedzialności nowego batalionu mają być obszary powiatów tureckiego, kolskiego, kaliskiego, konińskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego oraz ostrowskiego. Jedna kompania lekkiej piechoty ulokowana zostanie w Kleczewie, dwie wraz z dowództwem w Turku. Całość ma składać się z 500 żołnierzy, w tym 40 zawodowych. Starania o obecność terytorialsów na naszym terenie trwały od 8 lat. WOT odgrywa kluczową rolę przede wszystkim w różnego rodzaju akcjach ratunkowych. Żołnierze obrony terytorialnej w ostatnich latach pomagali m.in. mieszkańcom południowych województw w walce z powodzią. W czasie, gdy nie ma konieczności mobilizowania zwiększonych sił, w sposób rotacyjny odbywają oni przede wszystkim systematyczne, głównie weekendowe szkolenia. Tak będzie i w Turku oraz w Kleczewie. Dla tych dwóch miast obecność wojska oznacza także dodatkowe korzyści w rozwoju, a dla całego regionu południowo-wschodniej Wielkopolski zwiększone poczucie bezpieczeństwa.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Samorząd naszego województwa ratuje słynnego Kamieniczyka. Chodzi o pociąg Polregio, będący bezpośrednim połączeniem Poznania z Wrocławiem i Szklarską Porębą. Niedawno Dolny Śląsk poinformował o rezygnacji z dofinansowywania przejazdów tego składu. Na szczęście koszty utrzymania Kamieniczyka chce wziąć na siebie województwo wielkopolskie. Ogółem samorząd naszego regionu ma finansować 4 pary bezpośrednich pociągów do Dolnego Śląska, w tym jedno połączenie wydłużone właśnie w góry do Szklarskiej Poręby. Dotychczas Polregio za sprawą środków z Wrocławia zapewniało więcej, bo 6 par połączeń Poznania z dolnośląską stolicą. Przypomnijmy, że coraz więcej mieszkańców naszego regionu jeździ pociągami. Regionalne przejazdy dotowane przez samorząd zapewniają połączenia m.in. także z województwem łódzkim. Trasa Poznań-Konin-Kutno jest najbardziej obleganą linią kolei wielkopolskich. Kursy z Poznania do Wrocławia czy do Szklarskiej Poręby wymagają jednak od mieszkańców naszego miasta przesiadki, ale przy tak dużej liczbie dojazdów do Poznania dla wielu pasażerów nie stanowi to dużego problemu. Kanadyjczycy, Amerykanie i Francuzi to oni w tej chwili są w grze o realizację drugiej państwowej elektrowni atomowej. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna poinformował, że wybór wykonawcy zostanie dokonany w przyszłym roku. Wtedy też mamy poznać lokalizację reaktorów. Wskazywane są Bełchatów i Konin, przy czym życzeniem premiera Donalda Tuska, jak również zarządu i związkowców całej polskiej grupy energetycznej, byłoby postawienie atomówki w województwie łódzkim. To tam działa największa elektrownia węglowa w kraju. Państwowa spółka zatrudnia 1000 osób. O wiele więcej niż prywatny zepak w Koninie, które potrzebują nowych miejsc pracy. Ostatecznie to jednak eksperci oraz przyszły wykonawca budowy wpłyną na wybór miejsca. Równolegle rosną szanse, że Konin niezależnie od decyzji rządu zyska jakąś formę atomu. Rodzina Solorzów, do której należy zespół elektrowni pątnów atomów Konin wraz z wygaszaną kopalnią, od kilku miesięcy prowadzą rozmowy z Amerykanami dotyczące i dużej elektrowni jądrowej i małych reaktorów SMR. Konin posiada bowiem doskonałe warunki, które proszą się o wykorzystanie w kierunku energetyki atomowej. Nie słabnie sprzeciw mieszkańców gminy Kramsk wobec budowy biogazowni. Trwa zbiórka podpisów pod petycją przeciwko powstaniu takiego zakładu. Akcji towarzyszą hasła Nasze zdrowie, nasza okolica, nasza przyszłość. Jej organizatorzy wyjaśniają, że uciążliwe zapachy przez całą dobę obniżą komfort życia oraz wartość prywatnych domów. Ciężki transport setek ciężarówek dziennie to niebezpieczeństwo dla mieszkańców, w tym dzieci, rozjeżdżone drogi i hałas. Ponadto zwracana jest uwaga na zbyt dużą skalę inwestycji. Dwie biogazownie i metylogazownia w jednym rejonie to obciążenie dla środowiska i mieszkańców. Chodzi też o potencjalne ryzyko zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb. Przede wszystkim jednak inwestycja miałaby zostać zlokalizowana zbyt blisko domów, szkół i terenów rekreacyjnych. Kramsk nie chce być przemysłową strefą odorów i tirów. Czytamy na ulotkach nakłaniających mieszkańców gminy do podpisywania się pod petycją. Podpisy można składać m.in. w sklepie w Wysokiem. Przypomnijmy, że już w ubiegłym tygodniu wójt Kramska Andrzej Nowak wydał oświadczenie, w którym wymienia szereg potencjalnych zagrożeń wynikających z biogazowni. Ostateczna decyzja należeć będzie do prywatnych właścicieli gruntów. W placówkach regionu trwają charytatywne akcje. Na przykład w szkole 11 na osiedlu Łężyn w Koninie zbierane są nowe zabawki i gry planszowe, puzzle oraz książeczki dla dzieci. Trafią one do małych pacjentów oddziału onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Leczą się tam także mieszkańcy naszej okolicy. Akcja trwa do 22 maja. Co ważne, do szkoły podstawowej nr 11 imienia Floriana Marciniaka w Koninie można przynosić tylko nowe rzeczy. Nie przynosimy niczego do jedzenia, nawet słodyczy. rzeczy. Z kolei w Domu Kultury w Sławsku w gminie Żgów zbierane są książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zarówno nowe, jak i używane, ale niezniszczone. Takie bez pokreślonych, poplamionych czy wyrwanych stron. Akcję na rzecz Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo prowadzi Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku. Książki można przynosić do Domu Kultury w godzinach 17-18 w czwartek 30 kwietnia, potem w kolejny 7 maja i jeszcze 14. Można również wpłacić datek do e-skarbonki. Jedna książka równa jest symbolicznej złotówce. Zachęcamy do pomagania w tak proste sposoby jak podarowanie zabawek w szkole 11 w Koninie czy książek w Domu Kultury w Sławsku. Teraz garść przydatnych podpowiedzi dotyczących zbliżającej się majówki. Po pierwsze, biskup włocławski pozwolił wiernym, by pierwszego, mimo że będzie to piątek, mogli jeść mięso. Czyli, jeśli pogoda dopisze, można będzie zainaugurować na działeczce sezon grillowy. Przypominamy o święcie Zagłębia Konińskiego tego dnia w południe, od Szkoły Górniczej ulicą Wyszyńskiego i alejami 1 maja aż na Plac Niepodległości przejdzie apolityczna defilada lokalnych organizacji społecznych i zakładów pracy. W sobotę o 15 ze stadionu Warty Rumin w gminie Stare Miasto wystartuje rodzinny rajd rowerowy. Organizatorzy zapewniają pieczywo i kiełbaski, bo na zakończenie przejażdżki jest w planach ognisko. W Wilczynie tego dnia obchodzony będzie Dzień Strażaka. Druhowie z miejscowości Dębówiec oraz Wilczyn otrzymają nowe, lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. A w niedzielę 3 maja w Parku Miejskim w Turku od 16 do wieczora pełno atrakcji, w tym spektakl Strachy na Lachy, Dmuchańce, Paintball, balonowe show i potańcówka z DJ-em Axonem. Podobne wydarzenia przez cały długi weekend szykują również inne miasta i gminy w okolicy. 60-lecie świętuje Muzeum Okręgowe w Koninie. Na program obchodów składają się zarówno warsztaty i lekcje muzealne, jak i nowe propozycje, które będą dostępne w skansenie archeologicznym w Mrówkach. Oferta skierowana jest nie tylko do szkół i przedszkoli, ale również do osób indywidualnych, które chcą doświadczyć muzeum w bardziej aktywny sposób. Będą więc warsztaty, których uczestnicy stworzą autorski papierowy przewodnik. Będą też zajęcia wprowadzające w technikę haftu pętelkowego stosowaną w rzemiośle od XIX wieku. Do tego spotkania dla najmłodszych poświęcone symbolowi miasta Konina. Ponadto warsztaty inspirowane XIX-wieczną sztuką floriografii oraz muzealnym ogrodem w stylu romantycznym. Zajęcia przybliżające faunę pleistocenu i dawne środowisko regionu konińskiego. Warsztaty malowania na szkle inspirowane zbiorami etnograficznymi, zajęcia ruchowe oparte na tradycyjnych zabawach dziecięcych, warsztaty poświęcone tradycyjnej polskiej wycinance, zajęcia sensoryczne dla dzieci od 2 roku życia, warsztaty w skansenie archeologicznym w Mrówkach, cykliczne warsztaty dla młodzieży i dorosłych oraz lekcje muzealne poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza. Szczegóły są na stronie muzeum.com.pl. Już za kilka dni święto wszystkich dzielnych strażaków i coroczna akcja Otwarte Strażnice. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zaprasza w dniach od 18 do 29 maja zarówno do swojej bazy przy ulicy Przemysłowej w nowej części miasta, jak i do jednostki w Starym Koninie przy ulicy 3 maja. Zainteresowane dzieci i młodzież wraz z opiekunami z przedszkoli i szkół. Podczas wizyty będzie można bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W celu ustalenia wizyty zorganizowanych grup dzieci i młodzieży należy skontaktować się bezpośrednio z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych numer 1 lub 2. Ponadto w niedzielę 24 maja konińscy strażacy zapraszają wszystkie chętne osoby do odwiedzin tych dwóch strażnic w godzinach od 14 do 17. W tym dniu nie ma konieczności umawiania się na wizytę. Wystarczy przyjść bez zapowiedzi. Dla odwiedzających 24 maja przygotowane zostaną konkursy oraz nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zwiedzanie strażackich jednostek to dla wielu dzieciaków pierwsza okazja do rozbudzenia w sobie marzenia, by w przyszłości nieść pomoc innym. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030. Celem tych spotkań jest zebranie opinii i doświadczeń dotyczących m.in. czynników wspierających i blokujących innowacyjność firm w regionie, funkcjonowania obecnych form wsparcia oraz zapisów RIS 2030, współpracy biznesu z nauką i instytucjami otoczenia biznesu, skutecznych mechanizmów finansowania i rozwoju innowacji oraz kierunków zmian wzmacniających aktywność innowacyjną w regionie. Spotkania odbędą się na przełomie kwietnia i maja w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Udział przewidziany jest dla przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu, a w Poznaniu również dla środowiska naukowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkania będą prowadzone w kameralnych grupach. Zgłoszenia podlegają weryfikacji. Szczegóły można znaleźć na przykład na profilach społecznościowych Tureckiej Izby Gospodarczej. Wielkopolska jest regionem z najniższym bezrobociem w kraju. To województwo, w którym przedsiębiorcy nie boją się stawiać na innowacje. Zaglądamy do strażaków OSP. Na początek Brzeźno w gminie Krzymów. To była inwestycja, która będzie procentować przez lata. Nie tylko w wynikach sportowych, ale przede wszystkim w bezpieczeństwie i zaangażowaniu naszej młodzieży. Drużyny pożarnicze w tym roku wzbogaciły się o profesjonalny tor do zawodów zgodne z regulaminem CTIF. Choć zakup został zrealizowany już na początku roku, dopiero teraz wiosenna pogoda pozwoliła w pełni posmakować im możliwości tego nowego wyposażenia. Tor nie tylko umożliwi przygotowanie do zawodów, ale także pomoże rozwijać sprawność fizyczną oraz umiejętności pożarnicze naszych młodych adeptów. To Brzeźno. Tymczasem w gminie Kleczew Ochotnicza Straż Pożarna z Łotków wciąż prowadzi zbiórkę pieniędzy. Wyjazd druhów do każdego zdarzenia oznacza, że sprzęt musi być sprawny i gotowy, a czas często gra największą rolę. Dzięki temu, co już udało się zebrać, strażacy ze Słodkowa są o krok bliżej do lepszego przygotowania na takie sytuacje. Jeśli ktoś chce się jeszcze dorzucić, wciąż ma taką możliwość. Można przydać jakiś datek albo po prostu udostępnić na profilach społecznościowych link do akcji, która trwa w serwisie Się Pomaga. Towarzystwo Przyjaciół Konina zaprasza na kolejne rozmowy o naszym mieście. Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie, pokaże i omówi wyjątkowy album związany ze stacjonowaniem przez wiele lat rosyjskich dragonów w Starym Koninie. Odchodząc z Konina w 1910 roku przekazali oni miastu w formie podziękowania album fotograficzny i właśnie ta wyjątkowa pamiątka dotrwała do naszych czasów. Spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Koninie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 18:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ulicy 3 Maja na rogu Placu Wolności. Wstęp jest wolny, a wspomniany album został stworzony dokładnie w 1907 roku. Tymczasem w dniach od 19 do 21 czerwca najstarsza parafia ewangelicko-reformowana w Polsce organizuje drugie seminarium żychlińskie. Niedaleko Konina w tych dniach będzie bardzo teologicznie, pasjonująco i odkrywczo w programie Studium Teologiczne Religijnych Aspektów, zwiedzanie kościoła luterańskiego w Koninie oraz udział i współprowadzenie niedzielnego nabożeństwa. Z kolei już jutro o 10 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury kolejny raz będzie można zobaczyć spektakl dla dzieci o smoku, który chciał być dorosły. Bilety są po 10 zł. Ta historia uczy dobra. Czas na garść zaproszeń na różnego rodzaju wydarzenia w regionie. Już 6 maja o godzinie 17 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Arturem Andrusem w Pałacu w Wierzbinku. Andrus to artysta wielu talentów, poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy. Podczas spotkania opowiada o zabawnych sytuacjach wynikających ze współpracy i przyjaźni z Marią Czubaszek, Stefanią Godzieńską czy Andrzejem Poniedzielskim. Całość ubarwia licznymi recytacjami autorskich wierszy. Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu o wejściówki mogą pytać w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku. Występ Artura Andrusa będzie okazją, by odwiedzić zmodernizowany pałac, odnowiony dzięki funduszom Unii Europejskiej. Tymczasem Urząd Gminy w Wilczynie zdradził gwiazdę tegorocznych Dni Wilczyna. Święto gminy odbędzie się 28 czerwca. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charakterystycznych współczesnych wokalistek, czyli Cleo. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na jutro. W środę o 11 w Zespole Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku, a dokładnie w Młodzieżowym Centrum Kariery, odbędą się targi pracy. Wielu nastolatków kończących szkołę po zdobyciu zawodu chciałoby już pójść do wymarzonej pracy. Szukasz wydarzenia, które może mieć realny wpływ na Twoją codzienność? W takim razie Festiwal Licheń Młodych jest właśnie dla Ciebie. Takimi słowami Sanktuarium Maryjne zachęca do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego wydarzenia, któremu tym razem przyświecać będzie hasło Wprowadzajcie słowo w czyn. Czyli zachęta, by wiara nie kończyła się na słowach, ale przekładała się na codzienne decyzje i postawy. W Wśród gości pojawi się m.in. ksiądz Artur Kosierb, który podzieli się doświadczeniem posługi misyjnej. W wydarzeniu weźmie udział także Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Anne Marie, młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory w neoklasycznej formie fortepianowej, łącząc je z popowo-gospelowym wokalem. Nie ma gotu. Polski zespół założony w 2015, który nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży. Wyrwani z niewoli. Zespół profilaktyczno-muzyczny, jego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, pokój i dobro. Zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, a oprócz muzyków wystąpi także Teatr A. Festiwal Lichań Młodych już 20 czerwca. Kolejne inwestycje w powiecie słupeckim. Starostwo przekazało właśnie dotacje na konserwację i odrestaurowanie 19-wiecznych frontowych wrót kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Środki pochodzą bezpośrednio z budżetu samorządu i są dedykowane robotom budowlanym przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych lub znajdujących się w granicach powiatu słupeckiego. Dzięki tej dotacji drzwi, które od 200 lat jako pierwsze witają pielgrzymów i turystów, nadal będą pełnić swoją funkcję. Pocysterski klasztor w Lądzie nad Wartą jest jednym z najcenniejszych obiektów w regionie. Tymczasem w gminie Strzałkowo trwają prace związane z realizacją budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gonice-Wólka. Inwestycja, o którą gmina Strzałkowo wraz z gminą Września zabiegały od wielu lat, realizowana jest w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 92, która oprócz ścieżki dla cyklistów i pieszych obejmuje także budowę kanału technologicznego. Gmina Strzałkowo skutecznie doprowadziła do porozumienia z właścicielem prywatnym, co umożliwiło zabezpieczenie gruntów pod część planowanej trasy rowerowej. Stało się to w wyniku zamiany nieruchomości. Przyjaźń, sympatia, wspólne bycie razem oraz muzyka, piosenka i taniec towarzyszyć będą tegorocznemu Międzynarodowemu Dziecięcemu Festiwalowi Piosenki i Tańca w Koninie. Bilety na koncert galowy są już do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet. Co roku okazuje się, że w ostatniej chwili chcą je nabyć przyjezdni z innych okolic, na przykład z Poznania, i jest z tym problem. Finałowe wydarzenie odbędzie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 18:00 ponownie na placu przy auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Akademii Nauk stosowanych na osiedlu Morzysław. Ale cały festiwal zacznie się dokładnie 10 czerwca od przyjazdu uczestników z całego kraju i z innych państw świata. Dzień później czeka nas oficjalne otwarcie. Po tej uroczystości rozpoczną się przesłuchania konkursowe w piosence i tańcu. Wieczorem w czwartek 11 czerwca czeka nas muzyczna niespodzianka. W piątek odbędą się ostateczne rywalizacje, będą także animacje i gry w Parku Chopina w Starym Koninie, a na bulwarze nadwarciańskim młodzi artyści spotkają się przy grill i rytmach, które zapewni DJ. W dniu koncertu galowego wieczorem wszyscy mieszkańcy będą świadkami ulicznego spektaklu, czyli barwnego korowodu uczestników festiwalu MDFPIT. Odbędzie się już po raz 46. Mieszkańcy po raz 12 pokażą swój sprzeciw wobec złego traktowania czworonogów. Konińskie Centrum Kultury organizuje kolorową paradę kundelków i nie tylko. Spotkamy się w niedzielę 24 maja o godzinie 16 przy KCK w centrum miasta, skąd wyruszy radosny spacer wokół Placu Niepodległości. To wydarzenie organizowane jest co roku z okazji Dnia Praw Zwierząt i znów będzie ono okazją do wspólnego świętowania, muzyki na żywo i pokazania, jak ważną rolę zwierzęta pełnią w naszym życiu. Na uczestników czeka kolorowa parada. Psy otrzymają koteliony, a ich opiekunowie chorągiewki. W trakcie wydarzenia zaplanowano również krótki występ uczestników zajęć wokalnych prowadzonych przez Martę Janczak i Annę Marciniak. Na zakończenie każdy piesek dostanie pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Wydarzenie jak zawsze ma charakter otwarty, wstęp jest wolny. Parada w Koninie odbywa się w związku z obchodzonym w maju Dniem Praw Zwierząt, który przypomina, że zwierzęta są istotami czującymi i wymagają naszego szacunku, ochrony oraz troski. Wśród partnerów parady kundelków jest schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie i przy okazji zachęcamy do adopcji czworonogów. Przygarnięcie niechcianego przez innych zwierzaka potrafi dać tyle samo radości, co zakup rasowego szczeniaka. Kolejne firmy dołączają do miejskiego programu rabatowego. Od niedawna w weekendy można taniej zjeść danie obiadowe, w soboty kebaba, a od poniedziałku do czwartku wybrać się na kawę po niższej cenie. Trzy następne lokale gastronomiczne są już w systemie zniżek Konińskiej Karty Mieszkańca. I to nie koniec. W programie bierze udział nawet firma ubezpieczeniowa czy sala zabaw dla dzieci. Posiadacze KKM korzystają głównie z możliwości bezpłatnych przejazdów autobusami MZK. Wielu z nas zapomina jednak o całym spektrum spektrum innych możliwości, jakie stwarza karta mieszkańca. To około 150 rabatów oferowanych przez firmy z różnych branż, nie tylko z Konina, ale i z całej Polski. Miasto zachęca, by do programu dołączały kolejne przedsiębiorstwa. Firmy mogą kontaktować się w tej sprawie z Centrum Obsługi Pasażera MZK przy ulicy Dworcowej. Konińska karta mieszkańca ruszyła w 2023 roku. Dokument dostępny jest w wersji plastikowej lub tylko w aplikacji. Oferuje zniżki do kina, na basen i w wiele innych miejsc. Żeby posiadać taką kartę, nie trzeba być zameldowanym w Koninie. Wystarczy udowodnić, że płacimy podatki w naszym mieście. Ponadto karta łączy w sobie pakiet seniora oraz pakiet Rodzina 3+. Można ją założyć bez wychodzenia z domu przez stronę konintumieszkam.pl. Konińska Rada Kobiet szuka wyjątkowych pań z naszego regionu. Szykuje się kolejny projekt. Potrzeba 10 kobiet związanych z ziemią konińską, które na co dzień wykonują zawody uznawane stereotypowo za męskie. Na przykład pracują w budownictwie, transporcie, mechanice, służbach mundurowych, energetyce, rolnictwie czy w innych branżach, gdzie pań wciąż jest niewiele. Konińska Rada Kobiet chce pokazać historię tych osób, które swoją pracą inspirują i udowadniają, że kompetencje nie mają płci. A przykładów jest wiele. W MZK czy PKS-ie od lat pracują panie kierowczynie. Kobiety zajmują się także sprzedażą i doradztwem na działach hydraulicznych czy budowlanych w dużych marketach, służą w ochotniczych strażach pożarnych. Jednak w dalszym ciągu istnieją takie zawody, w których widok pań nie jest codziennością. Można to odmienić, pokazując, że kobiety są w stanie spełniać się dosłownie w każdej roli i mogą wykonywać nawet ciężkie fizyczne obowiązki, nie gorzej od mężczyzn. Stąd nowa inicjatywa, za którą stoi działająca w naszym mieście Rada Kobiet. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń można znaleźć na profilach społecznościowych. Długi weekend warto będzie spędzić w ciekawych miejscach, na przykład w muzeach. Zacznijmy od okolic Gniezna. Wielkopolski Park Etnograficzny zaprasza na majówkę nad Lednicą. W niedzielę 3 o godzinie 12 oraz 15 będzie można obejrzeć przedstawienie marionetkowe Wędrówki Stasia. Zostanie ono pokazane w kościele Zwartkowic, czyli drewnianej świątyni przeniesionej do skansenu w Dziekanowicach. Tego dnia o 13 na scenie pod suszarnią Chmielu zaprezentowane zostanie taneczne widowisko zatytułowane Przygotowanie do odpustu przemienienia pańskiego. A o 14 zespół folklorystyczny pokaże widowisko Pieczenie chleba od ziarenka do bochenka. To wszystko 3 maja, godzinę drogi od Konina. Można też odwiedzić nasze placówki. W piątek wprawdzie skansen archeologiczny w Mrówkach i muzeum w Gosławicach będą zamknięte, ale za to w sobotę i niedzielę do obydwu tych miejsc będzie można wejść w godzinach 12-18. Dodajmy, że bez względu na działalność obiektów muzealnych, konińska placówka zaprasza do ogrodów. Można po nich spacerować każdego dnia od 10. To urokliwe miejsce idealne na wiosenną sesję zdjęciową wśród kwitnących krzewów i drzew. Dagmara Kuzynowicz-Wolska stanie na czele Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Floriana Marciniaka na osiedlu Łężyn, czyli w jednej z najbardziej oddalonych, a przy tym urokliwych części Konina. W tej chwili Kuzynowicz-Wolska uczy w 9 na Chorzniu. Mieszkańcom północnych obszarów miasta znana jest jako założycielka Stowarzyszenia Trzech Pokoleń Konin-Gosławice. Historia szkoły w Cukrowni Gosławice wiąże się ściśle z dziejami osady, która powstała na terenach folwarku Łężyn, jednego z wielu majątków hrabiego Kwileckiego, który postanowił tam wybudować swoją fabrykę. Budowa cukrowni została zakończona w 1912, a że osiedlający się pracownicy myśleli o kształceniu swoich dzieci, szybko powstała tam także szkoła jednoklasowa, przeznaczona wówczas wyłącznie dla dzieci pracowników zakładu. Wiek później dziedziczką tej historii, konińską już szkołą jedenastką, kierować będzie Dagmara Kuzynowicz-Wolska. Placówka w tym miejscu jest potrzebna nie tylko z powodu dużego oddalenia od centrum miasta, czy nawet od sąsiedniego osiedla Gosławice. Łężyn cały czas się rozrasta, przyciągając młode rodziny. Konińska Księżnica z kolejną akcją charytatywną, tym razem dla czworonogów. Jeszcze dziś i jutro trwa tam zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Dworcowej można przynosić mokrą karmę dla psów, proszek do prania, ręczniki papierowe i żwirek silikonowy. Ważne, by pokarmy były dobrej jakości. Chodzi o to, że wiele psów i kotów w schronisku ma albo problemy z alergią, albo potrzebują pełnowartościowego jedzenia, by móc szybko wrócić do zdrowia po po tym, co je wcześniej spotkało. Akcja w Konińskiej Bibliotece ma upamiętnić tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewkę, który walczył o prawa zwierząt. Dodajmy, że niedawno do naszej czytelni dotarły egzemplarze książki Adopsiak Biszkopt. Publikacje już wkrótce trafią do konińskich przedszkoli, by uczyć dzieci odpowiedzialności, szacunku i wrażliwości na los zwierząt. To ciepła opowieść o adopcji kundelka ze schroniska widziana oczami dziecka i psa. Książka jest pełna empatii, pokazuje codzienne wyzwania, więź między Helenką a psem oraz proces adaptacji zwierzęcia w nowym domu. Przy okazji zachęcamy, by wspomagać schronisko przy Gajowej, nie tylko przekazując teraz dary do miejskiej biblioteki, ale także przygarniając niechciane zwierzaki lub wyprowadzając je na spacery. O zachowanie ostrożności do mieszkańców, a do kierowców w szczególności o zmniejszenie prędkości na lokalnych drogach apelują władze gminy Krzymów. Należy uważnie obserwować pobocze i unikać gwałtownego zbliżania się do zwierzęcia, jeśli zostanie zauważone, a mowa o łosiu. Jedna z mieszkanek Nowego Krzymowa poinformowała urzędników o takim właśnie olbrzymie, który pojawia się regularnie podchodząc wieczorami do zabudowań. Co szczególnie niebezpieczne, łoś coraz częściej wychodzi na drogę. Zwierzę może być nieprzewidywalne, szczególnie po zmroku. Jest więc prośba do mieszkańców o niedokarmianie i niepodchodzenie do łosia. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać lub zwierzę stworzy zagrożenie, warto zgłosić to telefonując na numer alarmowy 112. Władze Krzymowa w powiecie konińskim przypominają, że przed kilkoma dniami, dosłownie kawałek dalej, ale już na terenie powiatu kolskiego w gminie Kościelec doszło do bardzo groźnego wypadku. Na drodze krajowej numer 92 samochód osobowy zderzył się z samicą łosia. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne. Auto zostało praktycznie zniszczone. A rok temu w gminie Tuliszków na skutek zderzenia z łosiem zmarli komendant policji w Turku i kierowca jego radiowozu.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Kilka dni temu w programie The Voice Kids znów zaśpiewała pochodząca z gminy Golina Lena Kraska. Był to jej drugi występ w tej edycji programu. Wcześniej mogliśmy podziwiać jej udany debiut podczas przesłuchania w ciemno, które wygrała, dołączając do drużyny Blanki. W etapie bitwy Julia Kosim, Antosia Grobelna oraz Lena Kraska zaprezentowały brawurowe wykonanie utworu Unbreak My Heart z repertuaru Toni Braxton.

0: Po występie trenerka zdecydowała o dalszym udziale Antosi w programie. Występ Leny z powiatu konińskiego spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, a trenerzy wokalni podkreślali jej wyjątkową wrażliwość muzyczną, pracowitość oraz naturalną swobodę sceniczną. Udział w jednym z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce to dla młodej artystki ważny krok w rozwijaniu pasji i zdobywaniu cennego doświadczenia scenicznego. Czytamy na stronach Urzędu Miejskiego w Golinie. The Voice Kids od lat odkrywa młode talenty z całego kraju, umożliwiając im zaprezentowanie się przed szeroką publicznością oraz profesjonalnym jury. Występ Lenki to nie tylko wielka przygoda, ale także dowód na to, jak wiele talentów rozwija się w naszym lokalnym środowisku. To dopiero początek muzycznej drogi Leny Kraski. Do 6 maja można przez internet głosować na nią w plebiscycie na ulubionego uczestnika programu. Szczegóły na stronie gminy Golina. Czy tak zwane mieszczuchy dadzą spokój farmerom? Nie brakuje młodych mieszkańców Konina, którzy chcąc żyć na swoim, zamiast wydać 500 000 na małe mieszkanie u dewelopera z sąsiadami za ścianą, woleli wybudować się poza miastem. Wielu z nich idealnie odnalazło się w nowych okolicznościach i nie ma problemu z głośnymi ciągnikami przejeżdżającymi bardzo wcześnie rano albo z zapachami obornika unoszącymi się z gospodarstw. Jednak zdarzają się i tacy, którzy po wyprowadzce z miasta potrafią nękać rolników donosami na policję i do urzędów. Wkrótce może się to zmienić.
1: Wielkopolska Rada Rolnicza, działająca przy Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, podjęła stanowisko popierające inicjatywę ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego o ustawie dotyczącej funkcji wsi. Chodzi o to, żebyśmy wyprowadzając się na wieś, mówię o mieszkańcach miasta, wiedzieli, jaka jest funkcja wsi, że tam są rolnicy, którzy gospodarują i musimy też dostosować się do warunków, które tam panują. Nie mogą nam przeszkadzać fakt, że tam trwa produkcja zwierzęca, czy też na przykład odbywają się żniwa po godzinie 22 i wtedy przeszkadza nam hałas. Musimy mieć świadomość, że rolnicy produkują żywność, z której korzystają zarówno mieszkańcy wsi, jak i mieszkańcy miast. Dlatego jako Wielkopolska Rada Rolnicza popieramy projekt ustawy, który przygotowuje minister rolnictwa i w ramach konsultacji takie stanowisko podjęliśmy.
0: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Udział we wspomnianych konsultacjach nad projektem ustawy wziął także inny podmiot, Wielkopolska Izba Rolnicza. Na stronach WIR-u można zapoznać się z pełną opinią i analizą. Członkowie samorządu rolniczego zwracają uwagę na przykład na to, że ta rozważana właśnie ustawa powinna być rozpatrywana wspólnie z ustawą odorową, tak aby wykluczyć potencjalne kolizje pomiędzy ich zapisami. Dodatkowo zasady sporządzania planów ogólnych powinny w możliwie jak największym stopniu ograniczać potencjalnie negatywne oddziaływanie produkcji rolnej na mieszkańców terenów wiejskich. Zabudowa zagrodowa nie powinna być lokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Duże inwestycje w produkcję zwierzęcą powinny być uzupełniane towarzyszącymi im inwestycjami w biogazownie, czytamy w opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tyle tylko, że w przypadku na przykład podkonińskiej gminy Kramsk, to mieszkańcy wsi nie chcą biogazowni. Poseł PiSu Ryszard Bartosik pyta o pieniądze, które wydano już na projekt budowy kolei z Konina do Turku.
2: Zawieszony został projekt budowy kolei do Turku i na razie ten projekt nie będzie realizowany, ale pan marszałek województwa podpisał umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi, na mocy której wydał środki na rzecz tej inwestycji. Środki z budżetu województwa wielkopolskiego. Pan marszałek województwa nakłonił również samorządy i powiaty, powiatu konińskiego i powiatu tureckiego na wydatkowanie środków. I ten projekt z niewiadomych powodów nie jest realizowany. W związku z tym będę pisał pismo do marszałka województwa wielkopolskiego, aby wytłumaczył się z tego, bo pieniądze publiczne zostały zmarnowane. Pieniądze województwa wielkopolskiego, pieniądze powiatu konińskiego, powiatu tureckiego i poszczególnych gmin powiatu konińskiego i powiatu tureckiego. Marszałek podpisał z tymi gminami umowę i co? Pieniądze zostały wydane. Myślę, że dziś albo powinien zwrócić te pieniądze, albo powinien zająć jasne stanowisko, co dalej z tym pantem zrobić.
0: Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski wycofał się z tego przedsięwzięcia pod naciskiem niektórych gmin, w tym mieszkańców podkonińskiego Brzeźna. Jako oficjalny argument przyjęto koszty budowy, które mogłyby okazać się dużo wyższe od wstępnych szacunków. Początkowo mówiono o 600 milionach, ostatecznie o kwocie od 1 do 1,5 miliarda. W zamian obiecano alternatywny sposób walki z wykluczeniem komunikacyjnym powiatu tureckiego i właśnie w tej sprawie poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak rozmawiał w tym tygodniu z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Wielkopolskiego Henrykiem Drzewieckim i prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Maciejem Sytkiem. Cały czas trwa analizowanie wdrożenia połączeń autobusowych Turek-Konin, które byłyby zgrane z rozkładem jazdy pociągów kolei wielkopolskich. Wkrótce kolejny remont na trasie warszawskiej. W tej chwili trwają prace nad samym wschodnim mostem nad Wartą, który został rozebrany. Ale zmodernizować trzeba także wszystkie dojazdy. Pierwszy etap właśnie przed nami.
3: Przystępujemy do kolejnej dużej inwestycji drogowej w Koninie, bo za prawie 11 milionów złotych. Przebudujemy bowiem wiadukt wschodni nad ulicą Wałta Rejwy w ciągu drogi krajowej nr 92. Znajduje się on na trasie warszawskiej w Koninie. Przypomnijmy, na trasie warszawskiej trwa do kwietnia przyszłego roku przebudowa mostu wschodniego na rzece Warcie. Wykonawcą prac będzie firma Banimex z Siemianowic Śląskich. Wartość robót niespełna 11 milionów złotych. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie obiekt mający najwyższą pierwszą klasę obciążenia. W zakresie robót znajduje się m.in. oczywiście przebudowa wiaduktu wschodniego, poszczególnych sieci związanych z tą drogą. Będzie również zbudowana droga pieszo-rowerowa po wschodniej stronie drogi krajowej. Planuje się jej poprowadzenie po nasypie i połączenie z układem komunikacyjnym bulwaru nadwarciańskiego. Przebudowa obejmie również sieć elektroenergetyczną, system oświetlenia drogowego, sieć kanalizacji deszczowej i budowę kanału technologicznego. Inwestycja ma oczywiście na celu poprawienie stanu technicznego wiaduktu, ale też zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku, co nastąpi poprzez separację, oddzielenie pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego. Oczywiście o wszelkich zmianach w organizacji ruchu drogowego będziemy Państwa informować. To ZDM trzyma rękę na pulsie i ZDM będzie takie informacje przekazywał. Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2027 roku.
0: Tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias. W ocenie Zarządu Dróg Miejskich kolejny fragment przy rozebranym moście, który będzie remontowany, nie powinien znacząco wpłynąć na utrudnienia. Na pewno nie zwiększą się korki na trasie warszawskiej. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem przebudowy mostu były obawy, że droga będzie jeszcze bardziej sparaliżowana. Na szczęście jeździ się tak samo jak przez poprzednie lata, gdy wschodni most był zwężony. Następna warta uwagi propozycja na jedno z majowych popołudni. Osiedle Gosławice odwiedzi profesor doktor habilitowany Daniel Makowiecki, archeozoolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badający zwierzęce kości z wykopalisk. Tam, gdzie człowiek, tam i zwierzęta. Tak było od zarania dziejów ludzkości. Na co dzień wydaje się, że krowa, koń, pies, kot czy kura były od zawsze, że to nasze zwierzęta gospodarskie i nasi pupile. Czy rzeczywiście tak było? O tym dowiemy się podczas muzealnego spotkania z kulturą już 13 maja. O godzinie 17 w Spichlerzy koło zamku w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wstęp jest jak zawsze wolny. Wykład pod tytułem Z daleka do naszej zagrody, czyli skąd pochodzą nasze zwierzęta gospodarskie, to opowieść o dawnych wędrówkach zwierząt i ludzi od dalekich zakątków Azji, Bliskiego Wschodu, Egiptu do Europy i Polski. Odkryjemy tajemnice zapisane na kościach zwierzęcych, poznamy najdzielniejszy gatunek ze wszystkich, dowiemy się, dlaczego wilk stał się psem, a tur krową oraz jak dzięki zwierzętom człowiek zmieniał swoje życie. To w maju, w czerwcu czeka nas temat Lato 1846, Kazimierz Strączyński i jego opis zabytków w powiecie konińskim, a w lipcu Pelasie, opowieść o poznańskich służących i ich stroju. Interesująco zapowiada się kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Mądrego Wtorku. Tuż po długim majowym weekendzie warto będzie przejść się do Domu Kultury Oskard w Koninie. 5 maja będziemy mogli wysłuchać wykładu książę wielkopolski Władysław Odonic, stronnik kościoła czy wybitny strateg. Poznamy życiorys i działalność polityczną tego człowieka. Dowiemy się też, jaki miał on wpływ na lokalny kościół i gospodarkę. Prelekcję poprowadzi Krzysztof Witkowski, historyk, muzealnik, radca prawny, a od 2018 roku burmistrz miasta Koła. Wykład z prezentacją i dyskusją potrwa około 1,5 godziny. Wstęp jest wolny. Nie trzeba się ani zapisywać, ani płacić. Zapraszamy we wtorek na godzinę 16 do sali Kina Cafe w Oskardzie. Przypomnijmy, że Akademia Mądrego Wtorku jest wspólnym projektem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, czyli tzw. Politechniki III wieku. Każde ze spotkań jest w ramach srebrnego pokolenia poświęcone ludziom, miejscom lub zakładom, które w przeszłości odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju Wielkopolski Wschodniej. To będzie kilkumiesięczna przygoda z prawdziwym teatrem. Do Konina znów zawita projekt Teatr Polska. Najbliższe przedstawienie 25 maja o 12 w sali Kina Cafe w Oskardzie. W wykonaniu poznańskiej aktorki zobaczymy wtedy nagradzany na międzynarodowych festiwalach monodram Anny Rozmianiec, zatytułowany Maryla. To opowieść o Marii Kwaśniewskiej, polskiej lekkoatletce, która jako jedyna zawodniczka nie wykonała nazistowskiego gestu pozdrowienia Hitlera. Wydarzyło się to podczas Olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Cały świat zwrócił wtedy uwagę na ten wyjątkowy protest. Adolf, zaskoczony jej odwagą, zaprosił ją do swojej loży. To dzięki zrobionej wówczas wspólnej fotografii mogła w 1944 roku ratować ludzi z piekła pruszkowskiego obozu. To w maju. We wrześniu na dużej scenie Oskardu sztuka pod tytułem Wyobraźnia w wykonaniu Teatru Lalka z Warszawy. Także po wakacjach w Koninie pokazany zostanie spektakl Kulawa kaczka i ślepa kura. Oprócz tego artyści z Koszalina przedstawią historię Solaris, a aktorzy z Katowic Matki Śnieżne. We wrześniu obejrzymy w sumie 5 przedstawień. Ostatnim będzie The Chairs w wykonaniu aktorów z Łodzi. A na finał finałów w październiku artyści z Opola przyjadą do Konina ze sztuką pod tytułem Każdego dnia jest mi żal.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Teraz na naszej antenie zaproszenia od Miejskiego Domu Kultury w Turku. Majówka to czas odpoczynku, a odpoczywać można w różny sposób. Jeśli ktoś szuka czegoś naprawdę wyjątkowego, to zapraszamy na niezwykłe spotkanie z dźwiękiem i ciszą. 1 maja o godzinie 17 w turkowskim MDK-u. Kolejny koncert z cyklu Muzyka w ciemności z udziałem Pawła Wierzbickiego i instrumentu handpan. To taka idealna propozycja dla tych, którzy chcą spędzić majówkę w spokojnej, refleksyjnej atmosferze. Trzeba kupić bilet i zabrać ze sobą karimatę, poduszkę oraz koc. Tymczasem, jeśli ktoś woli dużo głośniejsze instrumenty i chciałby nie tylko ich słuchać, ale także grać, to działająca w Turku Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury zaprasza mieszkańców, by dołączyli do tej właśnie formacji. Gra w takiej orkiestrze to coś więcej niż muzyka, to niezapomniane emocje. Poszukiwane są osoby grające na klarnecie, flecie, saksofonie, rogu altowym lub tenorowym, waltorni, trąbce, tubie lub na instrumentach perkusyjnych. Zainteresowane osoby mogą śmiało zgłaszać się do MDK-u w Turku. Orkiestry dęte w ostatnich latach zyskują na popularności. Osoby starsze po 60 roku życia z terenu powiatu kolskiego oraz niepełnosprawni posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą skorzystać z bezpłatnej podologii we własnym domu. O takiej darmowej usłudze informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. W ramach wizyty w grę wchodzi obcięcie i opracowanie paznokci, zwłaszcza tych zmienionych chorobowo, wykonanie specjalistycznego pedicure, pielęgnacja i koronacja wrastających paznokci, w tym zastosowanie klamry korygującej, profilaktyka i pielęgnacja stopy cukrzycowej, usuwanie odcisków i innych dolegliwości oraz udzielenie zaleceń w zakresie pielęgnacji stóp. Za taką usługę seniorzy oraz osoby niepełnosprawne nie muszą płacić, ale liczba miejsc jest ograniczona i co ważne, są to usługi mobilne świadczone w miejscu zamieszkania. By z takiej możliwości skorzystać w pierwszej kolejności, należy skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się w Kole przy ulicy Poniatowskiego. Formularze zgłoszeniowe są dostępne także w internecie. Program realizowany jest ze środków unijnych w ramach wsparcia zmiany społecznej w Wielkopolsce.

Kompak KW Bekonin z udziałem uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Mikołaja Kopernika. O 15.30 na Konińskich Błoniach usłyszymy potężny wystrzał z armaty. Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej zaprezentuje musztrę i obronę słynnej taczanki z ciężkim karabinem maszynowym. Zobaczymy pokazy strzelania w wykonaniu 7. Dywizji Artylerii Konnej oraz przygotowania baterii przeciwlotniczej do boju. Pojawią się motoryzacyjne perełki i stoiska edukacyjne, gdzie z bliska obejrzymy umundurowanie i wyposażenie Armii Wielkopolskiej z lat 1918-1929, wystawy Wojsko Polskie 1939 oraz armatę przeciwlotniczą. Nie zabraknie gruchówki, kiełbasek z grilla, a nawet dmuchańców. Piknik Bezpiecznie w Europie 9 maja potrwa w Koninie do 19. Pojutrze ulicami Konina przejdzie apolityczny pochód. Tegoroczna edycja majowego wydarzenia w Koninie zyska nową, stałą nazwę – Święto Zagłębia Konińskiego. Inicjatywa ma na celu budowanie i utrwalanie tradycji związanych z przemysłowym dziedzictwem regionu, a także integrację mieszkańców wokół wspólnej historii i wartości. Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu m.in. Konińskiego Centrum Kultury. Główna część obchodów odbędzie się 1 maja o godzinie 11 z biurką uczestników i pocztów sztandarowych przy Konińskim Amfiteatrze. O godzinie 12 ruszy uroczysta defilada, która przejdzie od Wyszyńskiego, alejami 1 maja, do Placu Niepodległości. W przemarszu udział wezmą orkiestry Dente, poczty sztandarowe oraz zorganizowane grupy uczestników. Zwieńczeniem wydarzenia będzie biesiada miejska zaplanowana na godzinę 13 w centrum miasta. Na uczestników czekać będą stoiska gastronomiczne, w tym kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla dzieci oraz przestrzeń do wspólnego świętowania. Święto Zagłębia Konińskiego ma charakter międzypokoleniowy i integracyjny. Łączy środowiska zawodowe, społeczne oraz mieszkańców regionu, tworząc okazję do pielęgnowania lokalnych tradycji i budowania wspólnoty. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli prezydent miasta Konina Piotr Korytkowski oraz starosta konińska Katarzyna Fryza. Garść kolejnych zaproszeń na przeróżne wydarzenia w czasie długiego majowego weekendu. Pierwszego wtorku już od 11 na Stadionie Tysiąclecia przy ulicy Sportowej odbywać będą się Biegi Europa. Zapisy rozpoczną się godzinę wcześniej. W zawodach na różnych dystansach wystartują przedszkolaki, uczniowie podstawówek, szkół średnich i całe rodziny. Również tego dnia i także wtorku od 15 do 17 parafia ewangelicko-augsburska zaprasza na drzwi otwarte. Będzie można zajrzeć do sympatycznego, zabytkowego kościółka i usłyszeć krótki wykład o luteranach. Z kolei na stadionie w Mniszkach koło Skulska o 15 1 maja mecz Kawalerowie kontra Żonaci. 2 maja warto wybrać się do wielkopolskiego Wolsztyna na 30. Paradę Parowozów. Będzie można zobaczyć aż 10 wyjątkowych lokomotyw. Na torach pojawią się maszyny z Czech, Polski, Belgii, Niemiec i Luksemburga. Najstarszy parowóz pochodzi z 1922 roku. 3 maja w Koninie obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji. O 10.30 uroczystość w Państwowej Szkole Muzycznej, a w południe msza w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dodajmy, że w długi weekend nie płacimy za płatną strefę parkowania w Koninie. Jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na jutro. W czwartek o 10.00 w hali sportowej przy Dworcowej Koszykarski memoriał imienia Jarka Preussa. Wstęp wolny. Grupa z Konińskiej Fundacji Barwy Kultury i Studia Piosenki Estradowej Hit wyrusza na międzynarodowy festiwal With Dance and Songs w Zlatibor w Serbii. Nasi artyści będą reprezentować Polskę, Konin i cały subregion na światowej scenie. Podczas festiwalu zaprezentują utwory z autorskiego musicalu Czerwone, Zielone i Żółte, promując nie tylko młodych polskich artystów, ale również ideę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która od ponad 2 lat jest sercem projektu Studia Hit. Wyjazd możliwy jest dzięki wsparciu firmy Skoła i Konina. Jeśli ktoś chciałby wspomóc tę muzyczną przygodę, może skontaktować się w tej sprawie z Fundacją Barwy Kultury. Każda kwota ma znaczenie, bo przybliży młodych piosenkarzy do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. A na scenie w Serbii zaprezentują się Maja Bartczak, Laura Bączkiewicz, Justyna Gradomska, Julia Łechtańska, Alicja Zielińska i Igor Biniewicz. Wraz ze swoim opiekunem wokalnym Mariuszem Urbaniakiem stworzą reprezentację młodych artystów. Będzie to dla nich piękne zwieńczenie wielu miesięcy pracy, prób i wspólnego rozwoju. Jak mówią, jadą tam, by pokazać światu, że edukacja, muzyka i pasja mogą iść w parze. Studio piosenki estradowej Hit zostało założone kilka lat temu w Koninie przez piosenkarza Mariusza Urbaniaka. Jego wychowankowie od dawna widoczni są na krajowych i międzynarodowych scenach. Ważne tematy dotyczące niełatwych wyzwań, przed którymi stoją samorządy, zdominowały posiedzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Skupiono się bowiem na analizie funkcjonowania systemu dochodów oraz kierunkach jego możliwych zmian. W trakcie dyskusji

0: komisji stwierdzono, że obecny model, choć w założeniach spójny, w praktyce nie zawsze odpowiada rzeczywistym potrzebom samorządów. Zwracano uwagę m.in. na problem wyliczania dochodów w oparciu o potencjał, a nie faktyczne wpływy, na konieczność lepszego uwzględniania zmian demograficznych oraz na specyfikę małych i zróżnicowanych gmin. Istotnym elementem rozmowy były także propozycje działań wspierających jednostki w trudniejszej sytuacji finansowej, w tym kierunki optymalizacji zadłużenia i bardziej efektywnego gospodarowania ograniczonymi środkami, które, jak wskazywali uczestnicy, w najbliższym czasie mogą pozostawać pod szczególną presją. Przed Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski teraz kolejny etap prac, czyli opracowanie kolejnych rozwiązań, które mogłyby wpisać się w szersze działania prowadzone w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kawęczyn doczeka się gminnego ośrodka kultury. Podpisano już umowę za 9 797 000 zł. Już wkrótce rozpoczną się kolejne etapy prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Na początek musi zostać przygotowany dokładny projekt budowy. To ważny krok w kierunku realizacji długo wyczekiwanej inwestycji, która stanie się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych oraz integracji mieszkańców tej gminy w powiecie tureckim. Miejscowość aż do teraz nie ma takiego obiektu. Ten, który powstanie, uda się stworzyć dzięki środkom europejskim na transformację Wielkopolski Wschodniej. Budynek ma mieć salę widowiskową, salę do prowadzenia zajęć, bibliotekę, czytelnię i salę komputerową. Wszystko ma zostać zaplanowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, od dzieci po seniorów. Dom kultury w Kawęczynie ma zostać oddany do użytku najpóźniej w 2028 roku. Przypomnijmy, że z kolei w powiecie konińskim ze środków na transformację zbudowany zostanie multifunkcyjny obiekt w Grodźcu, który ugości Urząd Gminy, Ośrodek Kultury oraz Centrum Usług Społecznych. Samorządy takie jak Kawęczyn czy Grodziec latami szukały źródeł finansowania dla wspomnianych inwestycji. Z pomocą przyszły pieniądze, które trafiły do regionu z Unii Europejskiej na złagodzenie skutków likwidacji kopalni. Obowiązkowe szczepienia drobiu w Wielkopolsce w związku z zagrożeniem rzekomym pomorem drobiu. Na wstępie przypomnijmy, że nazwa choroby brzmi właśnie w ten sposób, ponieważ jej kliniczne objawy u ptaków są bardzo podobne do klasycznej ptasiej dżumy. Niedawno zostało wydane rozporządzenie wojewody wielkopolskiego wprowadzające obowiązek szczepień. Nakaz ten dotyczy gospodarstw utrzymujących kury i indyki na obszarach obejmujących miejscowości, w których w latach 2025-26 stwierdzono ogniska tej choroby. W naszej okolicy to częściowo powiat kaliski, pleszewski i wrzesiński oraz fragment powiatu tureckiego, a dokładnie Marcjanów, Będziechów, Stanisława i Skarżyn w gminie Kawęczyn oraz Poroże i Skarżyn Kolonia w gminie Malanów. Realizacja szczepień jest wykonywana przez uprawnionych lekarzy oraz pracowników inspekcji weterynaryjnej. Jednocześnie na posiadaczy drobiu nałożono obowiązek niezwłocznego zgłaszania miejsc utrzymywania ptaków właściwym służbom weterynaryjnym. Koszty przeprowadzenia szczepień zostaną pokryte z budżetu państwa. Szczegółowa informacja oraz wykaz wszystkich wielkopolskich miejscowości objętych tym obowiązkiem szczepienia drobiu został opublikowany na stronach Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zbliża się czas planowania wakacyjnych wyjazdów, a jednocześnie okres, w którym część z młodych Wielkopolan kończy właśnie szkoły średnie i zamierza szukać pracy, rejestrując się w powiatowych urzędach. Ten Słupecki przypomina, że w niektórych przypadkach te dwie kwestie, czyli podróż i poszukiwanie pracy, mogą się wykluczać. Nie można nieświadomie narobić sobie problemów. Jeśli ktoś planuje krótki pobyt za granicą, powinien pamiętać, że owszem, może wyjechać z Polski i nie stracić statusu osoby bezrobotnej, ale pod warunkiem, że zgłosi to wcześniej w Urzędzie Pracy. Zasady są proste. Łączny czas takich wyjazdów nie może przekroczyć 30 dni w roku. Za okres pobytu za granicą nie przysługuje zasiłek dla osób bezrobotnych i co najważniejsze, trzeba zgłosić wyjazd wcześniej, zadbać o formalności i dopiero wtedy podróżować bez obaw. Są też sytuacje, w których Wielkopolanie rozglądają się za wakacyjną pracą na zachodzie Europy. Warto wybrać sprawdzone, bezpieczne metody planowania takich wyjazdów, by nie zostać oszukanym i wykorzystanym przez nieuczciwych pośredników. Tu również najlepiej skonsultować się z Powiatowym Urzędem Pracy. Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz 26 organizuje konkurs Wielkopolski Rolnik Roku. Zgodnie z regulaminem mogą wziąć w nim udział farmerzy, którzy prowadzą gospodarstwo od co najmniej 7 lat. W przypadku przejęcia gospodarstwa przez członka rodziny od rodziców, następca powinien nim gospodarować co najmniej przez okres 5 lat, jeśli przed przejęciem pracował w tym gospodarstwie wspólnie z rodzicami. Do konkursu mogą być zgłaszani producenci surowców i żywności przetworzonej i nieprzetworzonej, wytwórcy warzyw warzyw, owoców, roślin ozdobnych, materiału hodowlanego, zagrodowego, siewnego, szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. Warunkiem udziału jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa, ankiety konkursowej i zgody na wykorzystanie wizerunku, które należy przesłać na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do 3 czerwca. W ciągu minionych 25 edycji konkursu wzięło w nim udział około 1600 rolników z całego województwa, a najwyższą nagrodę, statuetkę siewcy oraz tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku otrzymało łącznie 245 rolników z regionu. Wracamy do poważnego wypadku, do którego doszło kilka dni temu na drodze krajowej nr 92 w Dąbrowicach Starych w powiecie kolskim. Przypomnijmy, kilka dni temu w godzinach porannych samochód osobowy zderzył się z ogromnym łosiem. Auto zostało niemal doszczętnie zniszczone, dwie osoby trafiły do szpitala, ale ta historia ma też inny wymiar. Początkowo służby ratunkowe skupiły się na udzielaniu pomocy poszkodowanym ludziom, jednak bardzo szybko ich uwaga została skierowana także na walkę o życie dzikiego zwierzęcia. Samica łosia była ciężarna. W wyniku potężnego uderzenia doszło do rozerwania powłok brzusznych zwierzęcia. W dramatycznych okolicznościach na jezdnię wydostało się młode łosia. Ku zaskoczeniu obecnych żyło. Na miejsce szybko dotarły służby weterynaryjne, pracownicy leśnictwa Kościelec oraz przedstawiciele gminy Kościelec. Podjęto natychmiastową decyzję o ratowaniu młodego zwierzęcia. Pracownicy Urzędu Gminy w Kościelcu zorganizowali transport, a do czasu jego przyjazdu zapewniali zwierzęciu tymczasowe schronienie. Zwierzę zostało przeniesione do budynku urzędu, gdzie umieszczono je w ciepłej łazience, aby zapobiec wychłodzeniu i zwiększyć jego szanse na przeżycie. Teraz młode przebywa już w ośrodku dla dzikich zwierząt działającym przy nadleśnictwie Grodziec w powiecie konińskim. Dzikie zwierzęta nie chcą celowo doprowadzać do wypadków drogowych, po prostu przekraczają swoje naturalne terytoria. Miejmy to na uwadze i zdejmijmy nogę z gazu. Cztery ważne programy zrealizuje samorząd województwa wielkopolskiego. Na liście rankingowej są m.in. Słupca, Turek oraz miejscowości z powiatu konińskiego. Na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej realizowane w tym roku Urząd Marszałkowski przewidział sumę 6 749 000 zł. Na infrastrukturę turystyczną 1 162 000, do tego na realizację zadań w ramach programu Wielkopolska z klasą łącznie 497 000 zł i 4 997 000 na program Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski. Co na przykład może powstać w przedszkolu? Hybrydowe latarnie solarno-wiatrowe. W powiecie słupeckim przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym magiczny ogród zmysłów. Na terenie gminy Wilczyn lampy solarno-wiatrowe i nasadzenia drzew. Gmina Skulsk marzy o montażu pomostu pływającego w miejscowości Uszczewo. Tuliszków chce przy wsparciu samorządu wielkopolskiego doczekać się przebudowy bieżni przy szkole podstawowej, a o budowie nowej bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal marzy Sampolno. Samorząd naszego województwa od lat systematycznie wspiera różne grupy mieszkańców z powiatów, gmin i miast, doprowadzając do zrównoważonego rozwoju. Głównie dzieje się to w zakresie obszarów wiejskich, turystyki i rekreacji i przede wszystkim infrastruktury. Jutro rozpoczynamy miesiąc, w którym każdego roku zwracamy w naszym województwie szczególną uwagę na inwestycje zrealizowane dzięki środkom europejskim. 1 maja od południa do 16 czeka nas majówka na Zamku Wielkopolskim w Rokosowie. To obiekt, który przeszedł poważny remont właśnie dzięki wsparciu z Unii. 5, 7 i 9 maja warto odwiedzić Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Każdego z tych dni będą ciekawe wydarzenia. Różni, ale równi dostępna historia, wspólne dziedzictwo, obywatel w grozie, obywatelskość po piastowie oraz Europa od początku, Piastowie jako pierwsi Europejczycy. Od 3 do 30 maja zaprasza Brama Poznania. 6, 21 i 29 maja Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku. Tam za sprawą Unii Europejskiej wyremontowano zabytkowy pałac. 6 o 17 spotkanie z Arturem Antrusem, 21 o 9 spektakl dla dzieci Królewna Śnieżka, a 29 o 16 spotkanie z Danielem Olbryskim. W maju swoje wydarzenia przygotowały także Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny w Poznaniu, Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Synagoga w Kępnie, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu i Regionalne Centrum Kultury w Pile. A w Koninie 9 maja o 15 Oskard zaprasza na film dla dzieci Miss Moxie Kocia Ekipa.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Kolejna lokalna grupa działania w regionie za sprawą unijnych środków otwiera przed mieszkańcami wsi nowe możliwości zarabiania. Niedawno mówiliśmy o Stowarzyszeniu Solidarni w partnerstwie ze Starego Miasta. Tym razem podobny projekt prowadzi Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami, które swoim zasięgiem obejmuje okolice Kleczewa, Kazimierza Biskupiego, Wilczyna, Skulska i Ślesina. Ogłoszono tam właśnie nabór wniosków w zakresie rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia agroturystyki. Takie wsparcie zostanie przyznane, jeśli osoba wnioskująca jest farmerem, małżonkiem rolnika lub domownikiem małego gospodarstwa. Między Ludźmi i Jeziorami na wnioski czekać będzie od 12 do 26 maja. Będą one przyjmowane wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po szczegóły można zgłaszać się do biura lokalnej grupy działania w Kazimierzu Biskupim przy Placu Wolności. W Wielkopolsce bardzo intensywnie rozwinęło się nowoczesne rolnictwo. W województwie działają ogromne przedsiębiorstwa, gdzie rośliny uprawiane są na dużą skalę, a zwierzęta nie opuszczają budynków. Drobne rolnictwo przestało się opłacać, jednak wciąż jest potrzebne nie tylko dla koneserów zdrowej żywności, ale także dla wielbicieli agroturystyki. Działacz lewicy, zwolennik zielonej energii i radny miasta Konina Piotr Czerniejewski na profilach społecznościowych pokazuje, jak zmienia się krajobraz po działalności kopalni węgla brunatnego.
2: Co się dzieje z kopalnią odkrywkową węgla po zakończeniu wydobycia? Jesteśmy w okolicy Konina, obok dawnej odkrywki Kazimierz, która została przekształcona w zbiornik wodny. Dookoła teren leśny i rolniczy. Także generalnie przywraca się ten teren naturze w takim stopniu, jak to tylko możliwe.
0: A nawet i lepiej, bo są w pobliżu Konina hałdy, które zrekultywowano do poziomu przyrodniczo bardziej dzikiego niż wcześniejsze tereny, z których wysiedlono rolników. W ten sposób w wielu miejscowościach w powiecie powstał istny raj dla saren, borsuków, danieli, muflonów czy mnóstwa ptactwa. Przy okazji majowego weekendu zachęcamy, by odwiedzić tereny pogórnicze. Można zobaczyć zwałowiska, zobaczyć, jak wygląda napełniona już wodą dawna odkrywka koło Kazimierza, albo zerknąć, jak wody napiera już win 2B koło koparki Dolores. Przypomnijmy, że to ostatnie miesiące kopalni Konin. Obok Wierzbinka działa jeszcze odkrywka Tomisławice. Górnicy stworzyli tam taras widokowy z niewielką wystawą. Każdy może przyjechać i spojrzeć na wielki dół w ziemi, z którego wydobywany jest jeszcze węgiel. A jutro w południe będziemy dziękować wszystkim górnikom, fugowcom, energetykom i pracownikom innych zakładów podczas Święta Zagłębia Konińskiego. Alejami 1 maja przejdzie apolityczna defilada, którą zakończy biesiada z udziałem kół gospodyń wiejskich i zespołu tańca ludowego Kościelec. Zapisy dotyczące planów ogólnych wymagają zmiany, szczególnie w zakresie możliwości zabudowy zagrodowej w strefach otwartych i strefach rolniczych. Poseł PSL-u Michał Pyrzyk ze Słupcy zwracał uwagę na te kwestie podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie.
3: Przedłożenie rządowe, choć bardzo potrzebne, nie likwiduje w tym momencie wszystkich problemów, z jakimi borykają się gminy, a w szczególności gminy wiejskie na etapie opracowywania planów ogólnych, ponieważ w tych gminach rzadko osiąga się dodatni bilans i tak naprawdę poza terenami objętymi już miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy obszarami uzupełnienia zabudowy, no nie można wyznaczyć innych terenów pod zabudowę. Generalnie największym problemem jest to, że w strefach otwartych i strefach produkcji rolniczej nie jest dopuszczalna zabudowa zagrodowa. W strefach otwartych nie można również dopuścić do zabudowy służącej na przykład obsłudze rolnictwa, a są takie gminy, które na prawie całym terenie, czy wręcz na całym terenie objęte są strefą otwartą. Wiem, że już na tym etapie idei bilansów czy tych obliczeń pewnie nikt nie zmieni, bo spowodowałoby to chociażby uchylenie już uchwalonych planów ogólnych, ale ten problem z zabudową zagrodową wynika tylko i wyłącznie z bilansu.
0: Pyrzyk pyta ministerstwo, czy zamierza wprowadzić od tej zasady bilansowej jakiś wyjątek, na przykład dla rolników, którzy będą mogli w przyszłości taką zabudowę wykonać. Albo czy resort przewiduje, by budowa zagrody na terenach stref otwartych i rolniczych nie była wliczana w bilans. Fala nieprawdziwych informacji. Oszuści znów podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS-u, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Ostrzegają urzędnicy z gminy Władysławów w powiecie tureckim. Do ZUS-u zgłosił się starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika tej instytucji. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. O opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Była to oczywiście nieprawda. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych, ostrzega Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS-u w Wielkopolsce. Uważać powinniśmy także w internecie nie tylko na tych, którzy chcą od nas wyłudzić dane lub pieniądze, ale na nieprawdziwe informacje. Fake newsów na własny temat doświadczył ostatnio Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta Koła. W aplikacjach społecznościowych pojawił się wpis anonimowego członka grupy Miasto Koło i jego mieszkańcy, stwierdzający, że włodarz sprzedał działki nad wodą. Burmistrz wydał oficjalny komunikat, w którym oświadcza, że miasto Koło nie sprzedało żadnej działki w obrębie Zalewu Różkowskiego. W internecie łatwo być anonimowym, ale to nie uprawnia do szerzenia dezinformacji, pisze Witkowski. Zbliża się kolejna akcja Powiat na rower z Karoliną Kocięcką. Akcja zbierania kilometrów w gminie Lądek w powiecie słupeckim potrwa miesiąc. O co dokładnie chodzi? Od 12 maja do 12 czerwca można jeździć indywidualnie, kiedy i gdzie chcemy. Trzeba jednak włączyć specjalną aplikację i przesyłać wyniki pomiarów na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Można też zapisać się na rajd, który 24 maja o 10 wyruszy z rynku w Lądku. Nie trzeba być mieszkańcem tej gminy. Wpisowe kosztuje symboliczną dychę. Patronka tego wydarzenia, Karolina Kocięcka, była najwybitniejszą polską cyklistką przełomu XIX i XX wieku, triumfatorką kilkudziesięciu wyścigów kolarskich i rekordzistką świata w morderczym 12-godzinnym wyścigu torowym. Niejednokrotnie wygrywała z mężczyznami. Przez prasę, z racji swojej szybkości i wytrwałości, była nazywana latającą diablicą. Poświęcony jej pamięci rajd zawsze wczesnym latem podsumowywany jest w wyjątkowy sposób. Rok temu na promenadzie w Słupcy przygotowano szereg ciekawych prelekcji i wykładów. Była mowa na przykład o przedwojennych książkach o cyklistach, czy rozmowy z kolarzami, nauka jazdy na bicyklu oraz koncert. Miasto Turek podsumowuje pierwszy kwartał projektu dotyczącego podniesienia usług społecznych na terenie zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla miast Koła i Turku oraz gminy Brucew. I tak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w związku z realizacją tego projektu dokonał zakupu niezbędnego wyposażenia. To 5 sztuk mat do ćwiczeń rehabilitacyjnych, 15 piłeczek do rehabilitacji chwytu i dłoni, tyle samo gum oporowych, 6 mat masujących i 2 rowery stacjonarne. W ramach tego przedsięwzięcia w klubie Senior Plus zorganizowano już 4 dwugodzinne spotkania obejmujące zajęcia poprawiające koordynację fizyczną oraz wspierające samodzielność uczestników. Zrealizowano również 4 trzygodzinne spotkania warsztatowe z prawnikiem, po których uczestnicy projektu mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnych. A to dopiero początek. Całkowita wartość projektu przekracza 877 tysięcy złotych. Większość tej kwoty stanowi oczywiście dofinansowanie z puli środków Wspólnoty Europejskiej. To tylko jeden z przykładów wdrażanych małymi krokami w regionie przedsięwzięć obejmujących sąsiadujące ze sobą gminy. Inny przykład to budowa drogi rowerowej na trasie Kościelec-Turek-Kalisz. W długi majowy weekend w Wielkopolsce mają panować temperatury w granicach albo nawet powyżej 20 stopni. Długoterminowe prognozy opady deszczu w regionie przewidują być może dopiero w połowie nadchodzącego miesiąca. Wszędzie w okolicy już teraz panuje susza. Naszpikowane elektroniką wieże przeciwpożarowe, takie jak ta na Złotej Górze, strzegą cennych przyrodniczo terenów dniem i nocą. A niedawno na terenie leśnictwa Kowalewek przeprowadzono ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży z Nowego i Starego Konina oraz ochotniczych straży wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Żgów. Założeniem do tych ćwiczeń było zadymienie widoczne nad drzewami w jednym z oddziałów leśnych. Zadysponowane zastępy naprowadzane były na miejsce pożaru z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Po przeprowadzonym rozpoznaniu kierujący działaniem ratowniczym zgłosił potrzebę zadysponowania dodatkowych sił i środków do budowy magistrali wodnej z wykorzystaniem podziemnego zbiornika przeciwpożarowego Lasów Państwowych. Do ćwiczeń wykorzystano przenośne, rozkładane zbiorniki na wodę, przyczepę wieżową, uniwersalny samochód terenowy oraz drony. Strażacy sprawdzili przejezdność dojazdów pożarowych oraz ich oznakowanie, a także sprawność punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
1: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Uwaga na oszustów, podszywających się pod pracowników banków. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie odbierał w tym tygodniu zgłoszenia dotyczące prób oszustwa na pracownika banku. Oszuści dzwonią, podszywają się pod konsultantów i próbują wyłudzić dane do konta lub nakłonić do wykonania przelewu. Jak działają? Konińska Policja wyjaśnia, że przestępcy informują o rzekomym zagrożeniu środków na koncie. Proszą o podanie danych do logowania, kodów SMS lub instalacji aplikacji i nakłaniają do przelania pieniędzy na rzekomo bezpieczne konto. Pamiętajmy, że prawdziwy pracownik banku nigdy nie prosi o hasło czy kody SMS. Nie powinniśmy instalować żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy. Nie działajmy pod presją czasu. To najczęstsza metoda manipulacji. W razie wątpliwości rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy z bankiem. Zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i ostrzegajmy też bliskich, szczególnie osoby starsze, które najczęściej padają ofiarą takich przestępstw. Traktujmy każdy taki telefon jak telemarketera, z którym przecież nie ma obowiązku rozmowy. Jeśli zadzwoni ktoś z banku lub rzekomo z policji, od kogo telefonu się nie spodziewaliśmy, mamy prawo rozłączyć się i zablokować taki numer telefonu. W Lichanickiej Bazylice, największej świątyni w kraju, otwarto odnowioną salę misyjną. Wszystko zaczęło się od tegorocznego hasła duszpasterskiego – uczniowie misjonarze. Kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik wyjaśnił podczas otwarcia, że sala ma być żywą ilustracją tych słów. Zamiast tylko czytać o misjach, teraz możemy ich także doświadczyć. Co ciekawe, nie trzeba było szukać daleko. W lichańskiej wspólnocie Marianów mamy dwóch prawdziwych misjonarzy – księdza Zdzisława Żywice oraz brata Łukasza Latawca. Sala misyjna to nie jest zwykłe muzeum z zakurzonymi gablotami. To przestrzeń pełna życia, w której znajdziemy pamiątki z dalekich krajów. Przedmioty przywiezione przez Marianów z miejsc, w których na co dzień posługują. Niezwykłe zdjęcia, ścianę zdobią fotografie autorstwa brata Łukasza. Pokazują one misję od kuchni, ludzi, kolory i emocje, których nie da się opisać słowami. Do tego multimedialny kiosk, specjalne stanowisko, gdzie można sprawdzić, w jakich krajach pomagają Marianie, poczytać ciekawostki i przejrzeć bogatą galerię zdjęć. Sala znajduje się w bardzo łatwo dostępnym miejscu, na parterze wieży widokowej, tuż za windami. Wystawa jest otwarta dla wszystkich. I jeszcze zaproszenie na 3 maja.
4: Dla nikogo nie jest tajemnicą, że znaczna część pielgrzymów, która przybywa do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, to są osoby, które akurat w danym momencie swojego życia przeżywają różnego rodzaju problemy i kłopoty. Część z tych osób te problemy wiąże ze swoim stanem zdrowia. Niektóre czeka ciężka operacja, inne usłyszały trudną diagnozę i przyjeżdżają tutaj, by u stóp Matki Bożej prosić o cud, prosić o umocnienie, prosić o szczęśliwy przebieg operacji, a wielu z tych pielgrzymów później wraca tutaj do Licheńskiego Sanktuarium, by podziękować za otrzymane łaski. 3 maja podczas mszy świętej o godzinie 12 tutaj w Licheniu pragniemy przeżywać kolejną już pielgrzymkę ruchu Amazonek połączoną z sanktuaryjnym dniem osób po przebytej chorobie nowotworowej. Wszystkich bardzo serdecznie na tę mszę świętą 3 maja na godzinę 12 do Licheńskiej Bazyliki serdecznie zapraszam.
0: Mówił kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik. Cała seria pikników rodzinnych w gminie Rychwał. Imprezy będą odbywać się w sumie przez 2 miesiące. Pierwsza okazja już jutro, 1 maja od 14. Zapraszamy do Rozalina, potem 26 do szkoły podstawowej w Rychwale, 30 maja o 15 piknik w Kucharach Kościelnych, 6 czerwca w Grochowach, 8 czerwca w Dąbroszynie i 20 czerwca w Białej Panieńskiej. To część projektu pod nazwą Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Rychwał. W każdej z tych miejscowości czeka nas mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Wspólna zabawa, integracja i świetna atmosfera na świeżym powietrzu. To będzie doskonała okazja, by spędzić czas z bliskimi, poznać sąsiadów i rozpocząć maj w radosnym klimacie. A już w długi majowy weekend czeka nas mnóstwo wydarzeń w niemal każdej gminie. 1 odbędzie się Kolska Majówka w Parku 600-lecia. O 15 będzie plenerowy koncert orkiestry dętej OSP Koło nad Wartą. Będą darmowe dłuchańce i 25-lecie Fruktaki Show. W Golinie, na Targowisku Miejskim, Golińska Majówka jutro w stylu PRL-u ze zlotem zabytkowych aut i występem Rosiewicza, w sobotę Kramska Kapela oraz Norbi, w niedzielę Babskie Granie i Allergen.
5: Dzień dobry, cześć, tu zespół Allergen, witamy serdecznie i zapraszam Was 3 maja do Goliny, gdzie zagramy na Majówce. Przybywajcie, będzie wspaniale.
6: Będziemy wymachiwać polskimi flagami.
5: Tak jest. Będzie cudownie. Zaśpiewamy piękne piosenki. Bądźcie pozdrowieni. Cześć.
0: A w Koninie już jutro, w piątek, w południe, defilada na alejach z okazji Święta Zagłębia. Ochotnicza Straż Pożarna w Głowiewie w gminie Stare Miasto świętuje w tym roku jubileusz stulecia istnienia. Uroczystości połączone z gminnym Dniem Strażaka odbędą się w sobotę 16 maja na Placu Strażackim przy ulicy Kaliskiej w Głowiewie. O godzinie 15 rozpocznie się uroczysta msza święta polowa, po której odbędzie się apel z okazji jubileuszu OSP oraz obchodów gminnego święta. Wydarzenie będzie nie tylko okazją do wspomnień i podsumowań, ale także do wspólnego świętowania z mieszkańcami oraz wszystkimi, którym bliska jest strażak. Strażacka służba. Zapraszamy 16 maja do Głowiewa. Przy okazji przypominamy nauczycielom z całego regionu, że w maju czeka nas coroczna akcja Otwarte Strażnice. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zaprasza od 18 do 29 na zorganizowane wycieczki do jednostek w nowej i starej części miasta. Można już się zapisywać, a bez zapisów nie tylko uczniowie, ale całe rodziny będą mogły odwiedzić nasze jednostki ratowniczo-gaśnicze w niedzielę 24 maja w godzinach od 14 do 17. Takie wydarzenia jak zbliżający się jubileusz OSP w Głowiewie czy zwiedzanie PSP w Koninie pobudzają w nas dumę ze strażaków i w niektórych przypadkach skutkują dołączeniem dziecka do młodzieżowej drużyny pożarniczej lub rodzica do ochotniczej straży. Czas na garść zaproszeń i przypomnień. Najpierw przypominajka, jeszcze tylko dziś Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku czeka na zgłoszenia twórców ludowych, rękodzielników oraz przedstawicieli ginących zawodów, takich jak wikliniarstwo, rzeźbiarstwo czy malarstwo oraz wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją pasją. Mają oni szansę pokazać, co potrafią i urozmaicić jedną z większych imprez w regionie, czyli Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny Salix, połączone z Dniami Wierzbinka. Odbędą się one już 24 maja. A szczegóły dotyczące zgłoszeń są na stronie internetowej gminy. Tymczasem w dniach od 5 do 7 czerwca na terenie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej organizowane będą ogólnopolskie rekolekcje dla wolontariuszy hospicyjnych pod hasłem Coraz bliżej nieba. Trwają zapisy. Szczegóły można znaleźć pod adresem fundacjalicheń.pl. Przy okazji przypominamy o potrzebach licheńskiej placówki. Hospicjum, które bezpłatnie opiekuje się pacjentami, można wspierać przez cały rok, przekazując darowiznę na fundacje lub dary rzeczowe. I jeszcze jedno zgłoszenie. W Turku 9 maja odbędzie się diecezjalna pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych. Wielkopolscy pracodawcy z misją rekrutacyjną w Hiszpanii. Przedsiębiorczość od lat stanowi wizytówkę naszego regionu. Wielkopolskie firmy to nowoczesne przedsiębiorstwa zatrudniające specjalistów ze wszystkich możliwych branż. Jednocześnie wyzwania współczesnego rynku pracy związane z obniżającą się podażą pracowników powodują, że coraz częściej poszukiwania wyspecjalizowanej kadry kierują wielkopolskich pracodawców poza granice kraju. Wielkopolski Urząd Pracy właśnie z myślą o zwiększeniu potencjału rekrutacyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przystąpił do realizacji projektu EURES, w ramach którego zorganizowanych zostanie 8 wyjazdów studyjnych z udziałem aż 120 przedstawicieli firm z Wielkopolski zainteresowanych poszukiwaniem pracowników w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza grupa pracodawców wróciła właśnie z hiszpańskiej Andaluzji, gdzie mieli oni możliwość zapoznania się ze specyfiką lokalnego rynku pracy, potencjałem pracowników i możliwościami ich rekrutacji. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele firm z powiatu tureckiego. To pierwszy krok na drodze do zbudowania dwustronnych relacji pomiędzy pracownikami z Hiszpanii, a pracodawcami z Wielkopolski. Jeszcze w tym roku odbędą się kolejne wizyty w Rumunii i Holandii, podczas których przedsiębiorcy z naszego województwa będą mogli zaprezentować swój potencjał zagranicznym pracownikom. Zaraz po długim weekendzie, czyli w poniedziałek 4 maja, rozpocznie się rekrutacja do żłobka miejskiego w Kole. Przewidziano tam 20 miejsc dla maluchów do 3 roku życia. Wnioski o przyjęcie będzie można składać do 8 czerwca w siedzibie placówki przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Szczegóły dotyczące spraw formalnych można znaleźć już teraz pod adresem www.żłobekkoło.pl. W całym regionie tworzonych jest coraz więcej miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, ponieważ ci rodzice, którzy już decydują się na potomstwo, nie chcą marnować lat i utrzymywać rodzinę w połowie w oparciu tylko o programy wsparcia ze strony państwa. Młode mamy chcą jak najszybciej wracać do pracy i polepszać status swoich rodzin. To jeśli chodzi o żłobki i szczęśliwe rodziny, ale są też takie z poważnymi problemami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole poleca program Zatrzymać Przemoc – Kompleksowe Wsparcie Kobiet w Wielkopolsce. Jest on realizowany przez Fundację Czas Kobiet i finansowany przez Samorząd Województwa. Można skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Poznaniu albo porad prawnych, które udzielane są również telefonicznie. Szczegóły w kolskim PCPR-ze. W przeglądzie wydarzeń tygodnia z Wielkopolski wracamy teraz do piątkowych tematów.
6: Dziś w naszym programie porozmawiamy o wyjątkowym projekcie Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, miejscu, które daje nową jakość życia osobom z niepełnosprawnościami. Opowiemy o osadzie Janaszkowo w Wąsoszach, mieszkaniach wspomaganych, treningowych i idei wieczystego najmu.
7: Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej.
8: Fundacja, która przygotowuje mieszkania na wieczny wynajem. Zastanawiam się też nad tym, że to jest na wieczny wynajem. Czyli to jest chyba w zasadzie najważniejsze w tym wszystkim, że te osoby, które tam już trafią, no to wiedzą, że to nie jest na jakiś czas i potem będą musiały te klucze oddać, że potem będą musiały gdzieś tam szukać sobie czegoś nowego, co już może być właśnie chociażby niedostosowane. Tylko no to jest troszeczkę taka własność, niewłasność oczywiście, ale no coś, gdzie mamy to poczucie, że no już zakotwiczyliśmy w jednym miejscu i możemy nie bać się o dzień następny.
7: No my tworzymy takie miejsce, gdzie właśnie osoby, które tam zamieszkają, będą miały takie prawo dożywotniego mieszkania. To nie będzie własność dla tych osób, ale chcemy dać im takie poczucie bezpieczeństwa, że nie zostaną nagle bez dachu nad głową. I to jest dla nas taki priorytet, bo żeby gdzieś te osoby za jakiś czas się nie musiały tułać, szukać innych rozwiązań. I wierzę, że w takim kierunku też będą szły rozwiązania polskie w ramach strategii deinstytucjonalizacji właśnie na rzecz takich mniejszych form dogodnego życia dla osób z niepełnosprawnościami. A my jako fundacja no, chcemy zrobić wszystko, żeby to zabezpieczyć, dlatego no, już 4 lata temu też prowadzimy od 4 lat takie rozmowy z gminą, żeby ten teren przekazała nam na własność, żebyśmy właśnie, kiedy wprowadzimy tam mieszkańców do takich dożywotnich mieszkań, dali im tą pewność, że nie stracą dachu nad głową.
8: No tak, bo umowa, nawet jeżeli byłaby na jakąś tam, powiedzmy, daleki termin, no to ona i tak gdzieś rzutuje na tą perspektywę, że ten termin kiedyś nadejdzie i co wtedy? Tak wiele pewnie tych osób, które miałyby trafić do tych mieszkań, będą wypatrywały tego terminu odległego i to powoduje jakieś zmartwienie. Wiemy, że ten wieczny najem na przykład jest bardzo popularny w Niemczech. Nie mówię tylko o osobach niepełnosprawnych, ale też o zwykłych mieszkańcach, którzy po prostu no, korzystają z tego i to daje to poczucie bezpieczeństwa. U nas też wierzę, że to będzie coraz popularniejsze.
7: Tak, no to jest bardzo ważne w życiu każdego z nas, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy nie, z niepełnosprawnością, żebyśmy mieli takie poczucie, że mamy swoje miejsce, że właśnie nikt nas gdzieś tutaj stąd nie wyrzuci, nie będzie kazał oddać kluczy. I to jest taka nasza też idea, żeby właśnie to poczucie bezpieczeństwa stworzyć.
8: I kiedy tak planowo chcielibyście, żeby no, udało się skończyć ten projekt?
7: No, tu jesteśmy bardzo bezwzględni, bo wykonawca dostał termin do końca października przyszłego roku, więc jakby ruszył pełną parą z pracami. Wykonał w pierwszej kolejności takie prace głośne i wyburzeniowe, dlatego że my sąsiadujemy ze szkołą, więc żeby jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego to wszystko zabezpieczyć, żeby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkoły, do przedszkola, to się udało. No i teraz no codziennie. Dla mnie to jest wielka radość, jak mogę tam jechać, albo jak dostaję codziennie jakieś kolejne zdjęcie, widzę różnice, widzę, jak dużo się tam dzieje, bo po prostu spełniamy marzenie wielu osób tam i to jest dla mnie najważniejsze.
8: A jeżeli chodzi o finansowanie, no to tutaj rozumiem, że czy wszystko jest już dopięte, czy jeszcze zbieracie jakieś fundusze?
7: Jeszcze zbieramy, dlatego że mamy dużą dotację i bez tego byśmy nie ruszyli ze środków europejskich dla Wielkopolski Wschodniej, bo to jest ponad 13 milionów złotych. Natomiast musimy też mieć duży wkład własny, bo cała inwestycja już po przetargu, wiemy, że to jest ponad 16, grubo ponad 16 milionów. Prowadzimy teraz do dopinamy umowę z PFRON-em, który też tutaj będzie miał swój wkład. Natomiast okazuje się, że część kosztów będzie niekwalifikowana i ze środków europejskich i PFRON-u, więc cały czas prosimy darczyńców o wsparcie. To wsparcie już od wielu lat gromadzimy, bo tutaj mamy wielu darczyńców indywidualnych i firm, które od lat wspierają Osadę Janaszkową i dzięki nim też udało się zbudować taki kapitał, który w ogóle nam pozwolił startować o takie duże granty, bo tutaj, żeby startować o takie duże granty, trzeba też pokazać, że już coś się ma, więc dzięki tym ludziom, dzięki tym zaprzyjaźnionym firmom mogliśmy w ogóle w tak dużym konkursie wystąpić i no ogromnie się cieszymy, bo ruszyliśmy i teraz już nas nic nie zatrzyma.
8: No to właśnie, żeby nic nie próbowało tutaj zatrzymać, bo inicjatywa jest szlachetna, no i potrzebna, przede wszystkim bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo za tą rozmowę, no i życzę powodzenia, żeby to udało się wszystko w terminach dopiąć.
7: Dziękuję bardzo i proszę nas podglądać i wierzę, że będziecie Państwo z nas dumni, bo tworzymy takie miejsce, które naprawdę będzie się wyróżniać na mapie Polski.
8: To była rozmowa o tym, jak w sercu Wielkopolski powstaje miejsce pełne nadziei – Osada Janaszkowo. Projekt Fundacji imienia dr. Janaszka Podaj Dalej to nie tylko mieszkania, to przede wszystkim bezpieczeństwo, samodzielność i godne życie dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Słuchacie cotygodniowej audycji informacyjno-publicystycznej na 104.1 FM. Zostańcie z nami.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Przypomnę, że właśnie teraz na antenie Konin FM mówimy o tym, co w Wielkopolsce działo się w ostatni piątek.
8: Dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, Małgorzata Koziarska-Sip, opowiada o aktywności i pasjach swoich uczniów. Młodych ludziach, którzy nie tylko zdobywają wiedzę, ale również działają społecznie, odnoszą sukcesy w ogólnopolskich projektach i rozwijają swoje talenty. Dyskusja dotyka też roli szkoły w odkrywaniu potencjału młodzieży, znaczenia umiejętności miękkich oraz tego, jak stworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi i odpowiedzialności ucznia.
10: Dzień dobry, Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor drugiego liceum w Koninie. To wszystko pokazuje, że współczesna młodzież jest naprawdę wspaniała. I nie zgodzę się nigdy z faktem, że obecne młode pokolenie, że młode społeczeństwo, to co z nich wyrośnie.
8: Jak w każdym... Często się słyszy.
10: Tak, jak w każdym społeczeństwie, wtedy kiedy ja byłam w ich wieku, również zawsze w każdej grupie społecznej są ci, którzy niosą dobro i ci, którzy go nie niosą. I myślę, że tak jest do dziś, ale jesteśmy może bardziej wyczuleni na młodych ludzi, może dlatego, że widzimy więcej poprzez media społecznościowe, których kiedyś nie było. Być może wiele tematów kiedyś było tematami tabu i o nich się nie mówiło, ale proszę mi wierzyć, ta młodzież jest tak samo wspaniała jak starsze pokolenia.
8: Tak, zwłaszcza, że takie teorie o tym, no, że zaraz nasze społeczeństwo upadnie przez tą złą młodzież, to już słychać było w starożytnym Rzymie, z tego co kojarzę. Taki stary tekst był, w którym jeden z możniejszych, starszych i takich pomysłowych senatorów wypisywał o tym, jak to Rzym upadnie przez straszne, złe pokolenie, które no, nie szanuje tradycji. Więc jakby to słyszymy od tysięcy lat i to się nie zmienia.
10: Tak, zgadza się i dlatego ja się z nim nie zgadzam i myślę, że cały czas mówienie o tym, że ta młodzież do niczego się nie nadaje i co z nich wyrośnie, również jest nieprawdą. Młodzież drugiego liceum jest naprawdę wspaniała, tolerancyjna, kreatywna, niosąca naprawdę pomoc wielu ludziom. Tu mówimy o projekcie Zwolnieni z teorii, ale przecież oni cały czas współpracują z hospicjum, zbierali wodę dla opiekunów, dla osób znajdujących się w hospicjum, współpracują z domem dziecka, ze schroniskiem dla zwierząt. Wtedy, kiedy trzeba było nieść pomoc dla uchodźców z Ukrainy, czy w ogóle jakąkolwiek inną pomoc, zawsze można było na nich liczyć. Mamy przy samorządzie działającą grupę wolontariuszy, która sama... To są osoby, które same się do tej grupy zgłosiły i proszę mi wierzyć, że jest to ponad 100 osób. Tu nie ma kłopotu, kiedy jakakolwiek instytucja się do nas zgłasza z prośbą o pomoc i o wolontariuszy, to obojętnie jaka to jest dziedzina życia, czy jest to potrzeba zbierania pieniędzy na chorego kolegę, czy pójście do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pomoc w festynach, czy jeszcze innych rzeczach, oni naprawdę zawsze są.
8: No właśnie. I jeszcze taki też... No należy zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko do końca właśnie tej olimpiady, tylko uczniowie, z tego co się orientuję, bo mam kontakt z kilkoma, z którymi miałem okazję przeprowadzać dziś rozmowy, oni powtarzali, że chcą to kontynuować i kontynuują rzeczywiście w swoim czasie wolnym, spotykają się chociażby z tymi, kojarzę tą grupę z niepełnosprawnymi, która się spotykała, współpracowała z Fundacją Piotra Janaszka, no to zostali oficjalnymi wolontariuszami fundacji, no i nadal chodzą tam i nadal przeprowadzają te spotkania, no w swoim czasie wolnym, tak? No to chyba jasno pokazuje, z kim mamy tutaj do czynienia.
10: Tak, bo właśnie ustalmy jedno, oni nie robią tego dla olimpiady, oni nie robią tego dla Złotych Wilków. To naprawdę taka potrzeba niesienia pomocy innym, spojrzenia na człowieka słabszego, czasami chorego, czasami niepełnosprawnego. Takimi oczami, że przecież możesz być taki jak ja, możemy wspólnie realizować wiele rzeczy. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że wchodzą w dorosłe życie gdzieś tam inaczej widząc swoją przyszłość, bo to doświadczenie, które nabierają przy takich projektach, sprawia, że oni wzmacniają również pewność siebie. Oni wzmacniają siebie samych, oni zaczynają dostrzegać, jak inni ludzie mają ciężko w życiu, co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach.
0: Słuchacie najbardziej lokalnego radia we wschodniej Wielkopolsce na 104.1 FM. W przeglądzie wydarzeń tygodnia z Wielkopolski wracamy teraz do piątkowych tematów.
8: W Koninie od 35 lat odbywa się najstarszy w Polsce festiwal filmowy Okwa. O jego niezwykłej historii, korzeniach sięgających lat 50., przemianach kina amatorskiego w niezależne oraz kulisach organizacji opowiada dyrektor festiwalu Paulina Pachulska-Wojdak. Rozmowa zabierze nas za kulisy wydarzenia, które przez dekady kształtowało filmowe pasje i otwierało drogę wielu znanym twórcom. No to może się słuchacz zastanawiać, czy w takim razie, skoro to się tak osadziło już w tym Koninie, no to było to spowodowane tym, że my mieliśmy tylu kinomaniaków, że tu było tyle widzów, czy że być może te kluby tak prężnie działały, no czy a może po prostu organizatorzy wiedzieli, jak to zakręcić odpowiednio, żeby no w tym Koninie to już na stałe tutaj zatrzymać.
11: Ja myślę, że wszystkiego po trochu, kiedy festiwal się tu pojawił, ja jeszcze nie miałam nic wspólnego z tym działaniem, nie byłam w ogóle w tym czasie pracownikiem, byłam jeszcze bardzo młodą osobą i nie przypuszczałabym w życiu, że swoje losy w jakikolwiek sposób zwiążę z takimi działaniami, ale faktycznie z tego, co wiem z historii, ze słyszenia, to rzeczywiście tutaj ekipa festiwalowa, miejscowa stanęła na wysokości zadania. To też warto sobie uświadomić, że przez te lata naprawdę, jakbyśmy policzyli, to jakieś tysiące ludzi pracowały przy tym festiwalu. Nawet jak sięgniemy właśnie kilkadziesiąt lat wstecz, biorąc pod uwagę te kluby w różnych miejscach w kraju, ale nawet przez te 35 lat w Koninie, to też mnóstwo ludzi swoją cegiełkę dołożyło do rozwoju tego projektu. Ekipa w tym kształcie obecnym, która działa tutaj przy tym projekcie od kilku lat, no to część osób już pracuje od lat kilkunastu, czy dwudziestu powiedzmy, nad tym projektem. Są takie, które pracują od dwóch, trzech lat. I to taka rotacja w naturalny sposób ciągle ma miejsce, że jest ktoś z większym doświadczeniem, pojawia się w ekipie ktoś nowy i tak sobie...
8: W ciągu roku ile osób pracuje nad festiwalem?
11: Można powiedzieć, że jakby cała ekipa festiwalowa to jest około 14 osób. Mamy tutaj na myśli i cały ten dział organizacyjny, dział techniczny, dział promocji i marketingu, czyli jakby liczę już tutaj to ścisłe grono. I oczywiście poszczególne osoby z tego działu na różnych etapach włączają się w pracę, bo to też tak w ten sposób wygląda, tak? No dział techniczny przede wszystkim już na samym wydarzeniu, kiedy ono ma miejsce, no to po prostu realizuje poszczególne działania, ale także jeszcze chwilę wcześniej podczas selekcji, tak, kiedy zespół selekcjonerów ogląda te zgłoszone filmy, więc ktoś musi te projekcje konkursowe przygotować. Wcześniej oczywiście włącza się też promocja. Mamy przygotowaną co roku kampanię promocyjną i poszczególne działania w wyznaczonych terminach uruchamiamy. No ja z racji swojej funkcji jestem tą osobą, która najdłużej jest przy każdej edycji i ją zaczyna od prac koncepcyjnych po zakończenie. I tak naprawdę to zakończenie prac nad minioną edycją zbiega się z rozpoczęciem prac nad kolejną, ponieważ w tej chwili, kiedy tak naprawdę już wszyscy pracownicy o Okwie minionej zapomnieli, ja wciąż pracuję nad rozliczaniem dotacji, bo to jest taka też taka część pracy, która jest procesem i jest uzależniona terminowo właśnie od różnych procedur poszczególnych donatorów.
8: A ta papierologia w ciągu roku musi potrwać, żeby ten festiwal te parę dni się wydarzył.
11: Dokładnie tak, zgadza się i właściwie kiedy zakończymy ten etap, to już będzie trzeba aplikować o wsparcie na kolejną edycję, więc już gdzieś tam w międzyczasie trzeba myśleć, jak ona będzie miała wyglądać, więc tak naprawdę to jest praca ciągła, natomiast tak jak wspomniałam, w różnym momencie różne osoby dołączają się ze swoimi działaniami.
0: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tę niedzielę w przeglądzie wydarzeń tygodnia ze wschodniej Wielkopolski, ze stolicy województwa Poznania i innych zakątków. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym wszystkim, co już się stało, co dzieje się danego dnia oraz co czeka mieszkańców gmin i miast powiatów Kolskiego, Konińskiego, Tureckiego czy Słupeckiego, polecam już od jutra od 6 rano aż do godziny 20 słuchać wiadomości regionalnych, a te na naszej antenie co pół godziny. Kolejny przegląd wydarzeń tygodnia już za tydzień, w niedzielę po godzinie 21. A tymczasem życzę miłych i spokojnych ostatnich godzin upływającego już niestety weekendu oraz oczywiście mnóstwo pozytywnego nastawienia i siły na cały rozpoczynający się lada moment tydzień. Zostańcie na częstotliwości 104.1 i na www.koninfm. Do usłyszenia.